0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
4: 15 zł.
1: Lepiej.
4: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
1: Z kuponami?
4: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: Jeżeli zastanawiacie się, co teraz dziać się będzie na antenie, to już spieszę z tłumaczeniami i wyjaśnieniami. Już za momencik odwiedzimy Jędrzejowski Ratusz, a to dlatego, że nie wiem, czy wiecie, że już niedługo. No dobra, może nie tak bardzo niedługo, bo prace mają zakończyć się w roku 2029. Jędrzejowski Rynek będzie przechodzić prawdziwą metamorfozę, prawdziwą rewitalizację, czyli moje ulubione słowo. Jak się zmieni, co się zmieni, no i jakie to będzie mieć konsekwencje dla mieszkańców Jędrzejowa, o tym za chwilkę wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk. Odwiedzimy za momencik także Urban Lab Kielce i spokojnie, jeżeli ta nazwa jeszcze nic wam nie mówi, to właśnie za momencik będziemy wyjaśniać, co oznacza, co się tam dzieje i z czym to się je i do kogo jest skierowane Urban Lab Kielce. I to oczywiście nie wszystko, co dziać się będzie na antenie.
7: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
8: A dziś opowiemy sobie o jednej z największych inwestycji, które planowane są w Jędrzejowie w najbliższych latach. Duże pieniądze, bo blisko 26 milionów złotych. Projekt, o którym będziemy mówić, zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni oraz układu drogowego, a także pieszego, ale co najważniejsze, inwestycja obejmuje plac Tadeusza Kościuszki, a także fragmenty okolicznych ulic. Co się zmieni? Jak się zmieni? Jak będzie wyglądać Jędrzejowski Rynek? O tym opowie nam wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk, który jest teraz z nami. Panie burmistrzu, witamy na antenie.
9: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Rzeczywiście całkowita wartość projektu to blisko 26 milionów, z czego to finansowanie, które otrzymaliśmy w ramach programu Rewitalizacja Miast, z Urzędu Marszałkowskiego, to jest 15 milionów złotych dofinansowań.
8: Panie burmistrzu, co w Jędrzejowie się zmieni? Co zmieni się na jędrzejowskim rynku?
9: Tak naprawdę zmieni się wszystko to, co teraz możemy zauważyć w rynku. Cały charakter tego miejsca, zakres projektu obejmuje przebudowę tego placu w ramach przywrócenia historycznej funkcji jędrzejowskiego jako przestrzeni kulturowej, turystycznej, przestrzeni integracji społecznej oraz ronda komunikacyjnego wraz z realizacją przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących tej całej inwestycji.
8: Panie burmistrzu, to tak ładnie brzmi, że przywrócenie tej funkcji pierwotnej jędrzejowskiego rynku, a tłumacząc na normalny język ludzki, to jak po prostu jędrzejowski rynek będzie wyglądał po tej przebudowie? To
9: tak, zmieni się na pewno układ komunikacyjny, redaktorze. Część ruchu zostanie wyłączona, część tego placu zostanie wyłączona z ruchu. Tutaj mówimy o Pierzei Południowej, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z tego placu. To ta część właśnie w stronę południowej przy Muzeum imienia Przytkowskich, Muzeum Zegarów w Jędrzejowie zostanie wyłączona z ruchu. To będzie tylko taki ruch lokalny dla mieszkańców ewentualnie do zaopatrzenia. I z tego miejsca mieszkańcy bezpiecznie będą mogli się przemieszczać na ten główny plac. Czyli tak jak mówiłem, przebudowa układu komunikacyjnego, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, czyli to, co wszystko w ziemi jest niewidoczne, ale to też wymagało gruntownej przebudowy, modernizacji. Mówimy tutaj o instalacji tam deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teledetekcyjnej, przebudowa i budowa instalacji oświetleniowej, czyli iluminacji oraz chcieliśmy też wykorzystać wody opadowe z tego całego dużego placu, wybudować tam taki zbiornik, instalacje buforowania wód opadowych, po to, żeby można było tą zieleń, która powstanie też w obrębie tego placu, później wykorzystać tą wodę do podlewania właśnie tej zieleni.
8: No właśnie, panie burmistrzu, bo mówimy o tych rzeczach, których gołym okiem nie widać, no może poza latarniami, o których pan wspomniał, ale ja wiem, że ten projekt zakłada także nową, małą architekturę, bo jeżeli już przy wodzie jesteśmy, to zaplanowano m.in. budowę fontanny, ale nie tylko. Co jeszcze będzie tam nowego na tym rynku?
9: No tak, oczywiście też obiekty nowej architektury, fontanny, rzeźby, wiatry siedliskowe. Planujemy też posadowienie tam skarbenki z taką makietą dawnego ratusza, który znajdował się ówcześnie właśnie w rynku. Replikę stówki, ławki, takie kosze na śmieci przypominające historyczne zarysy Jindrzejowa, stojaki rowerowe, urządzenia multimedialne dla potrzeb turystycznych, tablice informacyjne, no, jakaś tam strefa zagospodarowania dla dzieci, mini place zabaw i ogródki, jak przy każdych rynkach mają miejsce.
8: Czyli naprawdę pięknie będzie ten jędrzejowski nowy rynek wyglądał, ale żeby on wyglądał, to musimy na to jeszcze poczekać. Kiedy te prace, o których mówimy, się zakończą i czy dużo jest przewidziane utrudnień po prostu dla jędrzejowian? Czy będzie trzeba jakieś objazdy wprowadzać, chodzić innymi drogami, czy jednak wszystko jest zaplanowane tak, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe?
9: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia prac, planujemy go rozpocząć w trzecim kwartale 2027 roku. Wszystko zależy od tego, jak dokumentacja zostanie przygotowana. My będziemy starać się jak najmniej, aby ta inwestycja utrudniła życie mieszkańcom, natomiast no, jest to ścisłe centrum miasta i ten układ komunikacyjny, który jest obecnie, no, trzeba będzie delikatnie pewnie wyprowadzić same, przynajmniej na okres budowy albo troszkę go ograniczyć. Na pewno pewne utrudnienia będą. Jak przy każdej inwestycji zawsze pewne utrudnienia, ale efekt będzie myślę na tyle zadowalający, że te utrudnienia będą mniejsze w porównaniu z tym, co się okaże później.
8: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy już ta inwestycja zostanie zakończona na dobre i będzie można cieszyć się zarówno tymi wszystkimi instalacjami nowoczesnymi, które będą pod ziemią, jak i tą małą architekturą, o której wspomnieliśmy. Jak długo trzeba będzie na to czekać?
9: W terminie realizacji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, mamy do 31 grudnia 2029 roku. Chcielibyśmy to skończyć w miarę sprawnie i szybko, żeby te utrudnienia, które tam powstaną, to były jak najmniej dotkliwe i żeby ten efekt
8: był. I czekamy w takim razie zarówno na rozpoczęcie prac, jak i na ich zakończenie, a o rewitalizacji Jędrzejowskiego Placu Tadeusza Kościuszki oraz fragmentów okolicznych ulic opowiadał wiceburmistrz Robert Kruk. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo.
7: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
8: Z Jędrzejowa przenosimy się do Kielc i wyjaśniamy, cóż to takiego jest Urban Lab Kielce. Z nami Barbara Biskup, właśnie z kieleckiego Urban Labu. Cóż to takiego jest i co kryje się pod tą nazwą?
2: Urban Lab, czyli od urban od miasto i lab od laboratorium, więc jest to Laboratorium Innowacji Miejskich. Czy brzmi to mniej skomplikowane niż sama nazwa? Chyba jeszcze nie. Natomiast chodzi o to, że chcemy w tym miejscu spotykać się z młodymi ludźmi po to, żeby rozpracowywać i opracowywać nowe pomysły na nasze miasto. Czyli testować różne rozwiązania, rozmawiać o problemach, które to miasto ma i szukać kreatywnych, fajnych, ciekawych rozwiązań na, przede wszystkim na temat taki, że młodzi ludzie stąd wyjeżdżają i często nie chcą wracać.
8: No dobrze, no ale jeżeli wyjechali, to z kim tu rozmawiać? To jest takie pytanie, które mi się nasunęło teraz.
2: Ci, którzy wyjechali, myślę, że bardzo chętnie będą nas odwiedzać, dlatego że mamy też kontakt z osobami, które działają w różnych przestrzeniach, też w innych miastach. Po pierwsze, naszym zadaniem jest ściąganie i wciąganie w naszą inicjatywę ludzi, którzy chcą w tym mieście coś ciekawego zrobić, ale też tych młodych ludzi, którzy są teraz w liceum albo studiują w Kielcach, zachęcać do tego, żeby byli aktywnymi obywatelami, obywatelkami i żeby widzieli w tym mieście swoją przyszłość, żeby po prostu zbudować ich związek z miastem i zbudować ich relacje z innymi ludźmi.
8: Czyli rozumiem, że z tego, co pani mówi, to Urban Lab przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych osób. Czy to jest jakiś przedział wiekowy i jak w ogóle to wygląda, współpraca z tymi młodymi ludźmi? Czy oni sami przychodzą, czy wy wychodzicie do szkół, do uczelni, czy do chociażby przedszkoli, bo nie wiem, czy to ten zakres również wiekowy?
2: To jest trochę tak, że cały nasz projekt się nazywa Urban Lab Miasto dla Młodych, ale zawsze podkreślamy, że to nie jest tylko przestrzeń dla osób młodych. Generalnie nasza główna grupa docelowa to są osoby w wieku 13-35, czyli właśnie te, które albo się zastanawiają, czy zostać tutaj dłużej, albo już założyły rodziny i brakuje im czegoś w Kielcach, co zresztą zdiagnozowaliśmy. Bo pierwsze, co muszę powiedzieć, a nie powiedziałam na początku, to to, że jest to jednostka Urzędu Miasta, więc jest prowadzona przez Wydział Dialogu Społecznego. Pracowaliśmy nad tym, żeby zdiagnozować przyczyny, dlaczego młodzi ludzie nie czują związku z tym miastem i dlaczego wypowiadają się o Kielcach tak w najlepszym wypadku z dużą taką dozą no miasto jak miasto, ale nic ciekawego się tu nie dzieje. Więc my chcemy odpowiedzieć na tą potrzebę, że to ciekawe, co ma się tu dziać, możemy tworzyć wspólnie. Czyli chcemy ludzi zachęcać, dawać im możliwości do tego, żeby realizowali swoje inicjatywy. I mamy ku temu szereg różnych działań i środków. Więc pytanie, czy spotkaliśmy się z młodymi ludźmi? Tak, pracowaliśmy od samego początku z Młodzieżową Radą Miasta, odwiedziliśmy wszystkie szkoły, wszystkie wydziały na uczelni i mamy dosyć już konkretną grupę, która zdecydowała się działać na stałe w Urban Labie i która zdecydowała się tam realizować swoje pierwsze inicjatywy, stawiać pierwsze kroki też w pisaniu projektów społecznych. Część z nich dostała już dofinansowanie na swoje pomysły, także Urban Lab jest taką kompleksową odpowiedzią na potrzeby Kielczan i Kielczanek.
8: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli młody człowiek ma jakiś pomysł, chciałby coś zmienić, coś wypracować, poznać nowych ludzi, to właśnie do Urban Lab powinien przyjść?
2: Tak jest. Na ten moment zgłaszały się do nas osoby głównie przez social media, bo dosyć mocno też promowaliśmy, że jesteśmy już dostępni i realizowaliśmy też cykl różnych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. I pikniki, i koncerty, spotkania, ale również cały cykl warsztatów i szkoleń takich specjalistycznych, gdzie młodzi ludzie mogli się nauczyć, jak pisać właśnie swoje projekty. Także zapraszam do kontaktu. Naprawdę chcemy, żeby tam się też odbywały inicjatywy, które łączą różne grupy mieszkańców.
8: Mówiła Barbara Biskup z Urban Lab Kielce, a przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania.
7: Co słychać w Świętokrzyskiem?
8: My już teraz z Kielc ponownie przenosimy się do Jędrzejowa, ponownie odwiedzamy Jędrzejowski Ratusz i ponownie spotykamy się z wiceburmistrzem Robertem Krukiem, ale tym razem porozmawiamy sobie o Jędrzejowskim Centrum Kultury. Powiemy sobie o tym, jak zmieni się Centrum Kultury w Jędrzejowie, ponieważ już niedługo rozpocznie się naprawdę duża przebudowa zarówno centrum, jak i całego otoczenia centrum, łącznie z amfiteatrem, a o tym wszystkim opowie nam nasz gość, Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa. Był już kilka chwil temu z nami. Odwiedzamy gabinet znów, zaczynając nowy temat. Panie burmistrzu, no to pojawia się pytanie szybciutkie, jak zmieni się zarówno Centrum Kultury, jak i otoczenie Centrum Kultury?
9: Panie doktorze, szanowni państwo, opinia Jędrzej podpisała umowę na dofinansowanie projektu wybudowa budynku Centrum Kultury oraz budowa wiaty, zaznaczenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego amfiteatru plenerowego. W ramach właśnie podniesienia atrakcyjności Centrum Kultury w Jędrzejowie planujemy wydatkować na ten cel ponad 8 100 000 zł, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 7,5 miliona złotych w ramach programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
8: Proszę powiedzieć, co się zmieni, jak te pieniądze i na co zostaną wydane?
9: W ramach tego zadania planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego. Chcielibyśmy przebudować i objąć termomodernizacją istniejący budynek Centrum Kultury wraz z remontem tam pokrycia dachowego, montażem instalacji fotowoltaicznej. Takie drobne rzeczy, które do tej pory nie zostały wykonane, a z tego działania chcielibyśmy to wykonać. Co istotne, chcieliśmy zmienić całkowicie zagospodarowanie terenu, przynajmniej tutaj od strony południowej, gdzie istnieje obecnie taki mini amfiteatr zewnętrzny. Tutaj chcieliśmy poddać przebudowie i korekcie usytuowania istniejącego amfiteatru wraz z budową wiaty w technologii lekkiej, budowie zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie gotowych elementów takich kontenerowych z podpiłczeniem. Niewielkiej rozbudowie też chcieliśmy poddać istniejącą infrastrukturę techniczną, czyli tam przyłącza, to co się dzieje tam wewnątrz ziemi, a nie widać, a jest bardzo potrzebne. Chcieliśmy też przygotować scenę na stronie wschodniej, czyli zmienić orientację tego amfiteatru, który jest w chwili obecnej, zmienić jego miejsce, tak aby był bardziej funkcjonalny więcej osób włączyć głos i wykorzystać.
6: Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
8: Czyli Dni Jędrzejowa w 2028 roku już w nowej przestrzeni. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za rozmowę i za te wszystkie informacje. Moim i waszym gościem był wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk.
6: Dziękuję bardzo.
7: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: Nieśmiało zerkam i spoglądam na nasz studyjny zegar i widzę, że nastała pora, żeby już zaczynać tę część naszego spotkania w dzisiejszym magazynie. Niezmiennie od lat Michał Pustła i niezmiennie cały czas na antenie zapraszam i zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Tym bardziej, że za momencik będziemy rozmawiać o poważnych sprawach, na poważne tematy, o czymś, co jest tak naprawdę najważniejsze dla każdego z nas. Tak, dobrze myślicie. Porozmawiamy sobie o naszym zdrowiu, a dokładnie to o programie realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Ale żeby nie było zbyt poważnie, to odwiedzimy dziś, i to dosłownie za moment, również Jędrzejowskie Muzeum imienia Przypkowskich. I razem z dyrektorem Janem Przypkowskim trochę na temat historii sobie porozmawiamy, ale również porozmawiamy o tym, co wspólnego z Jędrzejowskim Muzeum ma król Stanisław August Poniatowski, a także co z tym wszystkim wspólnego ma Rubens. Tak, ten Rubens od rubensowskich kształtów.
7: Zdrowe Świętokrzyskie.
8: Wybieramy się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Moim i waszym gościem jest dyrektor pani Katarzyna Przemirska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Pani dyrektor, witam na antenie. Bardzo się cieszę, że odwiedziła pani nasze studio. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnym i jednocześnie bardzo ciekawym projekcie, który teraz realizujecie, a mianowicie jest to projekt pod nazwą Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Może zacznijmy od samego początku. Co kryje się pod tą nazwą?
10: Bardzo duży projekt ukierunkowany na pomoc pracownikom z terenu naszego województwa w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
8: No właśnie, czyli tak naprawdę badamy pracowników, żeby byli zdrowi, żeby byli zdolni do pracy, żeby po prostu zadbali o siebie. Na czym polega ten projekt?
10: Tak, badamy pracowników, a wiadomo, że pracownicy z wiekiem również ulegają różnym problemom zdrowotnym, dopadają ich tak zwane choroby cywilizacyjne i to bardzo często rzutuje na ich zdolność do pracy, rzutuje na ich absencję chorobową, na wcześniejsze odchodzenie z rynku pracy. Jest to szczególnie dotkliwe w naszym województwie, dlatego też powstał nasz projekt i projekt ten jest ukierunkowany na to, aby pracownikom, tym, którzy ukończyli 40 rok życia, pokazać, jak mogą dbać o swoje zdrowie tak, aby jak najlepiej się czuć, jak najdłużej pracować, no i korzystać tym samym z pełni życia. Bo wiadomo, że emeryci mają już tutaj mniejsze możliwości korzystania z pełni życia.
8: Tutaj jest bardzo jedna ważna, istotna sprawa, o której wspomnieliśmy, ten wiek. Ten projekt skierowany jest dla pracowników powyżej 40 roku życia.
10: Tak. Przystąpić do niego mogą wszyscy pracownicy, którzy pracują na terenie naszego województwa i mieszkają na terenie naszego województwa, a skończyli 40 lat. Jest też dedykowany osobom samozatrudniającym się, ale takim, którzy mają siedzibę swojej działalności na terenie naszego województwa. Jest też dedykowany rolnikom z terenu naszego województwa. Tak więc grono osób, które mogą z niego skorzystać, jest bardzo szerokie.
8: No to jeżeli już wiemy, kto może skorzystać z projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, to opowiedzmy troszeczkę o przebiegu tego całego procesu, bo rozumiem, że jeżeli na przykład ja chciałbym się przebadać, chciałbym sprawdzić stan swojego zdrowia, to po prostu wybieram się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i co dalej?
10: bardzo chętnie będziemy Pana gościć w naszych murach albo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ponieważ jest to nasz partner, który również przyjmuje osoby w ramach projektu, ale proponujemy lepiej umówić się telefonicznie najpierw na wizytę, ponieważ do tej wizyty trzeba się troszkę przygotować, ponieważ w czasie wizyty są między innymi pobierane badania laboratoryjne z krwi, wobec czego trzeba być na czczo.
8: Pani dyrektor, nasuwa się pytanie z perspektywy pacjenta, patrząc, czy pracownika w tym przypadku, jakie korzyści osoba przystępująca do tego projektu może z niego osiągnąć?
10: Przede wszystkim dowiaduje się dużo o swoim stanie zdrowia, ponieważ wszyscy pracownicy, którzy przystąpią do udziału w projekcie, wypełniają takie ankiety dotyczące swojego stanu zdrowia, ukierunkowane na problemy z układem krążenia, z układem ruchu, ukierunkowane na problemy onkologiczne i na podstawie tych ankiet oraz na podstawie pewnych pomiarów, ponieważ przy przystąpieniu do projektu osoby mają mierzone ciśnienie, konsultanci są w stanie ocenić, czy mają osoby prawidłową wagę, czy występuje u nich otyłość. No i wreszcie robiony jest bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych, takich, których praktycznie lekarz pierwszego kontaktu, tak normalnie w ramach wizyty, no nie ma możliwości zlecenia, bo jest 14 różnych badań laboratoryjnych pobieranych.
8: A możemy opowiedzieć, jakie to są badania?
10: Morfologia z rozmazem, poziom glukozy, cały lipidogram, czyli z podziałem na ten dobry cholesterol, zły cholesterol, z wyliczeniem wskaźnika takiego zagrożenia miażdżycą. Są badane również wskaźniki czynności wątroby, wskaźniki czynności nerek, wskaźniki procesu zapalnego. Jest również badany poziom witaminy D3, a także jest badany poziom hormonu TSH, który też nam mówi o problemach z tarczycą. Więc zakres tych badań jest bardzo szeroki.
8: Pani dyrektor, jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której my nie wspomnieliśmy, a warto to także podkreślić, chociaż wydaje się to oczywiste. Wszystkie te badania, które są wykonywane w ramach projektu, te badania wykonywane są całkowicie bezpłatne, nie całkowicie za darmo. Do kiedy ten projekt będzie trwać?
10: Projekt będzie trwać do 2029 roku. No projekt unikalny w skali nie tylko naszego kraju, ale i na skalę Europy.
8: Mówiła Katarzyna Przemirska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. A jeżeli już zadbaliśmy o nasze ciało, o nasze zdrowie, to pora, żebyśmy zadbali także i o naszego ducha. Dlatego już teraz wybieramy się wprost do Muzeum imienia Przypkowskich. Jędrzejowie, rzecz jasna.
7: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
8: O tym, że Jędrzejów z zegarów słynie, a to za sprawą znajdującego się w Jędrzejowie Muzeum imienia Przypkowskich, chyba nie trzeba nikomu przypominać. No ale myślę, że warto przypomnieć sobie to, skąd te zegary i całe muzeum w Jędrzejowie się wzięły. A o tym opowie nam dyrektor Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie, Jan Przypkowski.
11: No wiąże się to z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim doktorem Feliksem Przypkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. Był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania. Kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. a w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku. I ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Szybkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat. Ten zegar znajduje się dziś w Ogrodzie Czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
8: Panie dyrektorze, my dziś mówimy trochę o historii i o tym, jak to wszystko się zaczęło w Jędrzejowie, ale zdaje się, że poza zegarami w muzeum możemy zobaczyć również inne eksponaty, w tym jeden bardzo ciekawy obraz. Obraz, który ma wyjątkową historię.
12: W salonie malinowym zwraca uwagę piękny, pokaźnych rozmiarów obraz, portret astronoma. Obraz przedstawia brodatego mężczyznę, nieco starszego, takich szlachetnych rysach i zamyślonym wyrazie twarzy. Astronom siedzi przy, jest przedstawiony w pozycji siedzącej i ma obok siebie fragment stołu, trzyma w ręku cyrkiel, ma księgi i globus nieba. Duży globus, na którym można rozpoznać gwiazdozbiory i personifikację tych poszczególnych gwiazdozbiorów. Obraz sam sobie jest bardzo piękny, widać na oko, że jest to malarstwo barokowe, natomiast bardzo ciekawa była jego historia. Historia zresztą nie do końca rozwiązana. Otóż obraz został zakupiony do zbiorów muzeum w 1968 roku od niejakiego pana Włodzimierza Grabowskiego z Krakowa. Nazwisko niby popularne i powszechne, natomiast nie był to zwykły pan Grabowski, lecz potomek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. I według przekazu rodzinnego tenże obraz, portret astronoma, należał kiedyś do kolekcji Stanisława Augusta. Więc fakt posiadania obrazu z kolekcji królewskiej jest już bardzo intrygujący, jako że kolekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego została rozproszona. I teraz poszczególne jej obrazy są tropione przez badaczy, ale to nie wszystko. Ponieważ do tego dochodziła jeszcze bardzo duże emocje, polegające na tym, że według tego ustnego przekazu ten obraz miał być zakupiony we Włoszech dla króla przez jego nadwornego malarza Marcello Bacciarellego jako, uwaga, dzieło Petera Paula Rubensa, flamandzkiego malarza barokowego, którego ceny obrazów są niebotyczne. Do tego obrazu sprzedający dołączył również dokument. Była to odręcznie napisana opinia z 1922 roku, gdzie profesor Wilhelm von Bode z Berlina entuzjastycznie napisał, że według jego wiedzy i po obejrzeniu obrazu jest on absolutnie przekonany, że mamy do czynienia z prawdziwym dziełem Petera Paula Rubensa. No więc emocje były dosyć duże, bo okazałoby się wtedy, że jesteśmy w czołówce muzeów polskich, mając taki obraz. No niestety na początku lat 70. obraz został oddany do konserwacji, gdzie został dokładnie prześwietlony, sprawdzono wszystkie jego warstwy malarskie, okazało się, że był on trochę przycięty. No w każdym razie na pewno wykluczono autorstwo flamandzkiego mistrza. Określono wówczas jego powstanie jako szkoła hiszpańska z XVII wieku. No i nic. Okazało się, że nie mamy Rubensa, ale nie zmienia to faktu, że obraz jest bardzo piękny.
8: O czym na antenie opowiedział nam dyrektor Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie, Jan Szybkowski.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: A tym razem w naszym spotkaniu na antenie chciałbym, żebyśmy odwiedzili piękne, urokliwe, świętokrzyskie miasteczko, jakim są z całą pewnością Chęciny, i spojrzeli na nie aż z trzech perspektyw. Po pierwsze, gospodarza Chęcin, czyli burmistrza Roberta Jaworskiego. Po drugie, żebyśmy spojrzeli na Chęciny no niemalże z lotu ptaka, bo z wieży zamkowej, i dostrzegli to, co niekoniecznie na pierwszy rzut oka może być właśnie dla oka widoczne. I w tym pomoże nam przewodniczka świętokrzyska Dorota Czesak. No, oprócz tego chciałbym, żebyśmy kilka słów o Chęcinach dowiedzieli się także od mieszkańca Chęcin, a jednocześnie pisarza, autora książki Odmęt, czyli Jacka Łukawskiego. To wszystko przez najbliższych kilkanaście minut na antenie właśnie odbywać się będzie. Ja w dalszym ciągu zapraszam Was, kłaniając się nisko, Michał Pustuła.
7: Co słychać w Świętokrzyskiem?
8: Chęciny, jak wiadomo, znajdują się tak mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Jędrzejowem a Kielcami, albo Kielcami a Jędrzejowem. Zależy, w którą stronę się jedzie, no ale nie sposób Chęcin nie zauważyć, przejeżdżając obok zwłaszcza Zamku Królewskiego w Chęcinach, który w ostatnich latach wypiękniał, zrobił się jakby trochę wyższy, ale nadal jest tych samych rozmiarów. A dlaczego odnosimy takie wrażenie, patrząc na zamek, o tym opowie nam burmistrz Robert Jaworski.
13: Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z regionalnego programu operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego, i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z Chęcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem, i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec, i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią, natomiast dzisiaj została ona ładnie zabudowana, i myślę, że dzisiaj jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona, mówię tu o kwadratowej wieży. Dzisiaj ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana, można z tej wieży obserwować panoramę i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica, i ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana na iluminacji.
8: I to właśnie między innymi dzięki tej nowej iluminacji zamek jest tak dobrze widoczny, czy to jadąc od Jędrzejowa w stronę Kielc, czy od Kielc do Jędrzejowa. Nie sposób nie spojrzeć, nie zwrócić uwagi na wzgórze zamkowe, bo po prostu dzięki temu, zwłaszcza jadąc wieczorem albo nocą, zamek jest po prostu lepiej widoczny. Od czasu do czasu tam także na zamkowych murach, dzięki dzięki tej iluminacji pojawiają się kolory.
13: Zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację. Również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Dzisiaj jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej.
8: Panie burmistrzu, musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że Chęciny to nie tylko znany w całej Polsce Zamek Królewski w Chęcinach. To nie tylko miasto, które może poszczycić się tym, że ma dwa rynki, ten górny i ten dolny. To nie tylko zabytkowa kamienica Niemczówka, która także, jak pan wspomniał, została odnowiona, zrewitalizowana i znajduje się tam obecnie informacja turystyczna, ale jest także z Chęcinami związany jeden twór, czy też produkt turystyczny, który no lepiej, żeby odnawiany nie był. Co z Białą Damą? Czy ona nadal pojawia się na Zamku Królewskim w Chęcinach? Nocami? Na murach?
13: Panie redaktorze, powiem tak. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół no, naszej twierdzy, naszego zamku. No wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy i Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach i z całą pewnością, może nie każdy, bo na pewno trzeba będzie mieć też szczęście, ale pewnie wielu będzie mogło zobaczyć postać Białej Damy na murach naszego zamku.
8: To my może nie z Białą Damą, ale z przewodniczką świętokrzyską Dorotą Czesak na zamku w Chęcinach zostaniemy i popatrzymy z wieży zamkowej na okolice. A co tam dokładnie dostrzeżemy, o tym już teraz na antenie.
14: Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
8: I kiedy stoimy sobie na przykład na wieży zamkowej w Chęcinach i spojrzymy na północny zachód, tak przynajmniej mi się wydaje, że to właśnie w tym kierunku, to dostrzec możemy pobliską górę Miedziankę, którą moim zdaniem także warto odwiedzić, bo tam także czegoś ciekawego możemy się dowiedzieć i oczywiście także coś ciekawego zobaczyć.
14: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnię pogórniczą udostępnić dla Państwa. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny, także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czy zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody. Ale warto wybrać się na część naziemną, na Górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit.
8: Czyli bardzo charakterystycznego takiego niebieskawego koloru skały. To jest jeden z punktów, który możemy zobaczyć, czy też odwiedzić, będąc w Chęcinach i okolicach, czyli Góra Miedzianka. No ale jest również nieopodal kolejne, niewielkie, ale bardzo, bardzo ciekawe wzgórze.
14: Uwielbiam Górę Zalejową. Bardzo blisko Chęcin, to jest rezerwat geologiczny. Też pięknie ostatnio wyczyszczony z dwoma kamieniołomami, w których wydobywano marmur o nazwie Różanka Zalejowska. Jak pojedziecie na Wawel, jak pojedziecie na Zamek Królewski w Warszawie czy na Święty Krzyż i zobaczycie marmur o takiej bardzo ciekawej barwie różowo-bordowej z takimi właśnie żółkami, to będzie to Różanka Zalejowska. Jedyny marmur tutaj od nas z Gór Świętokrzyskich, który zdążył przekrystalizować. No i na Zalejowej właśnie był do lat 60. wydobywany. Także warto jedyną w Polsce granią wysokogórską, która jest z naszej części województwa, przejść się, przespacerować. Cudowny widok na zamek w Chęcinach. Jest projekt, plan, mam nadzieję, że się kiedyś zrealizuje, wybudowanie na Zalejowej platform widokowych, po to, żeby turyści podziwiali na przykład zamek w Chęcinach w promieniach zachodzącego słońca.
8: A te wszystkie widoki, o których my dzisiaj mówimy, mogą także pojawić się w naszych głowach i w naszych wyobraźniach. A to dlatego, że o Chęcinach w swoim kryminale Odmęt napisał również Jacek Łukawski i tam właśnie umieścił akcję swojego kryminału. Czy łatwo się pisało o Chęcinach i czy udało się oddać ten chęciński klimat na kartach książki? Oto zapytałem samego autora.
15: No, z jednej strony to jest taka odpowiedź nic nie mówiąca, czyli z jednej strony łatwo się pisało, z drugiej strony trudno. Ale tak poważnie, bo to żartobliwie mówię, poważnie mówiąc, ja opisywałem Chęciny, chciałem opisać, marzyłem o tym, żeby opisać Chęciny właśnie, żeby przedstawić je tak, jak ja je widzę. I tu miałem obawy, czy ta moja wizja, czy to moje spojrzenie na Chęciny, które no niby ze środka, ale jednak trochę z zewnątrz, czy ono będzie wiarygodne nie tyle dla czytelników, którzy nie widzieli Chęcin, czy po prostu odwiedzili Chęciny raz w życiu i na tym się skończyło, tylko dla osób, które mieszkają tutaj. Bo to jest taki dla autora, wydaje mi się, największy sprawdzian tego, czy dobrze oddał, prawda, realia, czy dobrze oddał dane miejsce. I przyznam się, że to chyba była największa taka, dla mnie najbardziej taka stresująca rzecz związana z tą książką po jej premierze, gdy czekałem na to, jak zostanie odebrana właśnie przez tutaj mieszkańców Chęcin i okolic oczywiście. No i na szczęście to był taki kamień wielki z serca mi spadł, jak się okazało, że no, ta opisana rzeczywistość książkowa została przez nich przyjęta, byli pod ogromnym wrażeniem, jak udało się opisać te Chęciny właśnie takie, jakimi no w sumie są, czy można je odebrać.
8: A jak wiadomo, najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju i najciężej chyba poddać się ocenie tych, którzy właśnie na co dzień także w Chęcinach mieszkają. Cieszymy się, że to się udało. Ja oczywiście odsyłam was po więcej, zarówno jeżeli chodzi o treść, jak i fabułę, do książki Odmęt, której, przypomnę, akcja rozgrywa się w Chęcinach, a o tym, jak opisał Chęciny, opowiadał przed momentem sam autor, czyli mój gość Jacek Łukawski, który kilka słów także o Chęcinach nam dziś opowiedział na naszej antenie.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
15: Zapraszam.
8: A ta część naszego dzisiejszego spotkania w naszym dzisiejszym magazynie będzie poświęcona w całości naszemu regionowi, rzecz jasna, regionowi świętokrzyskiemu. Będziemy co prawda mówić w dużej części o tym, co kiedyś działo się w Kielcach, bo porozmawiamy sobie o złotych czasach kieleckiego teatru, ale powiemy także to wszystko w kontekście całego naszego województwa. Będziemy również mówić o wyjazdach w latach 50. teatru Stefana Żeromskiego, między innymi w okolice Jędrzejowa, ale o tym nieco później. Jak na razie zapraszam na spotkanie z moim pierwszym gościem, a później powiemy sobie również troszeczkę na temat historii naszego świętokrzyskiego sportu i odwiedzimy Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Michał Pustuła, zapraszam.
7: Pasjonująca historia naszego regionu.
8: Odwiedzamy dziś również Teatr Stefana Żeromskiego, a tam można by powiedzieć, że w każdym kącie kryje się jakaś ciekawa historia. Kiedyś na antenie z moim gościem, którym jest Paulina Drozdowska i którą za chwilkę oficjalnie powitamy na antenie, rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko się zaczęło, skąd teatr się wziął, historia pięknej miłości. No a dziś porozmawiamy sobie o tak zwanych złotych czasach kieleckiego teatru, czyli tym, co działo się w latach 50. ubiegłego wieku. Dzień dobry, witam cię, Paulino.
16: Dzień dobry, witam.
8: Czy ja dobrze powiedziałem na wstępie, że to właśnie będzie tematem naszej dzisiejszej teatralnej historii?

0: inicjatywy Ireny Dyrskiej, która wiemy, że oprócz tego, że była oczywiście reżyserką, aktorką, dyrektorką teatrów, to również była pedagogą teatralną. I tę inspirację jeszcze z młodych lat, kiedy właśnie inspirowała się redutą Obserwy, właśnie wyniosła, sama bardzo się tym interesowała i miała takie marzenie, taką ideę, żeby założyć własną szkołę aktorską. Ta szkoła była o tyle właśnie nietypowa, że mówi się, że była pierwszą średnią szkołą aktorską w Polsce. I właśnie z tego marzenia, z inicjatywy Ireny Dyrskiej.
1: No, a czy źródła historyczne wspominają coś na temat tego, ilu kandydatów zgłosiło się do tego pierwszego, no i zarazem jedynego rocznika, który ukończył kieleckie studium teatralne?
0: Szkoła, do kandydatów do szkoły zgłosiło się 434, przyjęto 26 osób, a ukończyło ją tylko 18.
1: Rozumiem, że to działało w ten sposób, że po prostu adepci szkoły, adepci studium występowali również na scenie, tak?
0: Idea była taka, że te osoby, które ukończą szkołę, wzmocnią zespół pielecki i rzeczywiście w większości z nich się tak potoczyło ta kariera, że zostali aktorami. Kilkoro też aktorami Teatru Żeromskiego, jak Regina Rybińska, Zenon Kubiec, Jarosław Strzemień. Wśród tych takich znanych słuchaczy też Andrzej Antkowiak czy Joanna Rawik, piosenkarka. No a niektórzy po prostu grali w innych teatrach, czy razem z Polskimi też opuścili Kielce. Studium o tyle było takie ciekawe, że wszystko miało się odbywać w idei pokory dla sztuki, dla sceny. Nawet jeżeli ktoś był z Kielc czy z regionu, musiał mieszkać w teatrze. W teatrze był internat, stołówka. W dawnej bibliotece było też takie miejsce, taka przestrzeń na scenę. Co ciekawe, nie tylko uczono się tamtych umiejętności, którymi powinien odznaczać się dobry aktor, jak na przykład umiejętność mówienia wiersza, tak? Ale również ci słuchacze chcieli tym teatrem żyć 24 godziny na dobę, więc sprzątali, gotowali, sami pracowali nad tekstem, sami wykonywali sobie kostiumy, sami przygotowywali scenografię, obserwowali też to, co dzieje się w innych teatrach, a wyjazdy do tych innych teatrów organizowała jeszcze Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego. A że Dyrscy mieli właśnie wspaniałe relacje z przedstawicielami znakomitymi czy świata literatury, nauki, kultury, dlatego na ich zaproszenie wykłady miały same znakomitości. Aktorzy jak Jacek Woszczerowicz, Władysław Woźnik, reżyserzy jak Bogdan Korzeniewski czy Wilan Korzyca, krytycy Artur Sandauer, badacze, wykładowcy Irena Sławińska, Roman Ingarden, Władysław Tatarkiewicz, Zbigniew Raszewski, Bolesław Taborski, Stefan Srebrny, krytycy literacy jak Julian Rogoziński chociażby czy Jerzy Hordyński. Więc same znakomitości, nawet istnieje taka legenda, że sam Tadeusz Kantor dawał tu kiedyś wykład. Więc szkoła działała naprawdę na wysokim poziomie. No, wypuściła tylko jeden rocznik, bo jak wiemy też tutaj polityka wówczas mieszała się w działania teatru i Dyrscy musieli opuścić Kielce, ale mieliśmy taki epizod i do dzisiaj w teatrze są drzwiczki od kominka wystawione w naszym tutaj lapidarium w nowym Kłajecu. Zawsze przypomina mi o tym, że na tym drugim piętrze kiedyś istniało to studium teatralne.
1: No proszę bardzo, to jest piękna naprawdę opowieść i piękna historia. Z tego, co mówisz, właściwie już to wynika, ale ja muszę zapytać, czy w związku właśnie z tym, że studium działało, czy w związku z tym, że mieliśmy tak znakomitych wykładowców, że ten jeden rocznik opuścił i ten jeden rocznik opuścił szkołę, rzecz jasna, i oni, tak jak powiedziałaś, pracowali te 24 godziny na dobę, byli dostępni, może nie tyle pracowali, co byli dostępni, to właśnie dlatego ten okres jest nazywany złotym okresem kieleckiego teatru, czy być może na scenie również działy się właśnie tak wspaniałe rzeczy?
0: Nie tylko dlatego. Tak, to studium teatralne było jedną z takich głównych inicjatyw. Słuchacze tego studium dali też kilka przedstawień, które podobały się bardzo publiczności. Chodzono na te spektakle, Wieczór Liryki Greckiej, Pokój Arystofanesa, Ocalenie

0: Antygony, Krystyny Berlińskiej, czy dzieje Tristana i Izoldy, Romeo i Julię, Wesele Wyspiańskiego. I te spektakle rzeczywiście się podobały, ale to nie są najważniejsze dokonania Berski. Sama ich droga repertuarowa, wyznaczanie sobie ambitnych celów, współpraca ze świetlicami wiejskimi, no, co było takim prototypem, można by powiedzieć, Teatru Polska, tego programu, kiedy teatry objeżdżają te miejscowości, w których nie ma scen teatralnych. Ale mówię, przede wszystkim ta walka o ambitny, wymykający się co z realizmu i teatr i spektakle, o których mówiono w całej Polsce i pisano w całej Polsce, spektakle samych Byrskich właśnie, czyli te najważniejsze spektakle to Pluskwa Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Ireny Byrskiej, Kaligura Alberta Camus w reżyserii Tadeusza Byrskiego i Powrót Odysa Wyspiańskiego, który wyreżyserowali wspólnie. To takie sztandarowe spektakle z tej dyrekcji właśnie, które zwróciły oczy krytyków z całej Polski na ten prowincjonalny wówczas Teatr Bielecki tak postrzegany. Więc takie pierwsze też bardzo ważne wydarzenia artystyczne.
1: Ale Teatr Byrskich i to, co robili na scenie, czy też poza sceną, ucząc nowych aktorów swojego fachu, to nie wszystko. I nie wszystko, co świadczy o tym złotym wieku Kieleckiego Teatru, bo to także była praca nad publicznością.
0: Byrscy budowali publiczność niemalże od zera. Budowali też środowisko takie zainteresowane teatrem. Rozmawiali z tymi ludźmi, organizowali takie właśnie spotkania, herbatki i budowali to środowisko tych ludzi zainteresowanych teatrem. No ale niestety nie wszystkie te działania, zwłaszcza takie wymykające się tym wtedy socjalistycznym działaniom ze strony państwa się podobały i dlatego też ta bardzo odważna działalność Byrskich, która też sięgała wyżej, oni mieli kolejne plany i te horyzonty sobie coraz dalej przesuwali.
1: I to również, że ten teatr wyjeżdżał, tak jak powiedziałaś, do tych mniejszych miejscowości w naszym regionie, bo pewnie i Chmielnik był odwiedzony, pewnie Chęciny, pewnie Jędrzejów, pewnie Małogoszcz, czy też na przykład Oksa, bo tam teatr pewnie też zawitał prędzej czy później. A o tym, jak skończyła się ta historia, jak skończył się ten złoty wiek, złoty okres Kieleckiego Teatru, opowiemy sobie kiedy indziej. Za dzisiejszą opowieść dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była Paulina Drozdowska z Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. A przed nami rzecz jasna ciąg dalszy naszego magazynu. Zapraszam serdecznie.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Trochę o sporcie sobie porozmawiamy, a właściwie o historii świętokrzyskiego i kieleckiego sportu. Ze mną Anna Benicewicz-Miazga, koordynator Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Witam na antenie, pani Aniu.
3: Dzień dobry.
1: Pani Aniu, jak się mają sprawy w muzeum, które zdaje się, że właściwie z każdym sezonem i z każdym dniem, miesiącem rozrasta się w nowe eksponaty? Czy ta kolekcja jest już kolekcją skończoną, czy możemy się jeszcze spodziewać tego, że ona jeszcze będzie sobie rosnąć?
3: Niemalże co dzień, co tydzień coś nowego dochodzi. Jednym z ostatnich eksponatów jest na przykład złoty medal Mistrzostw Polski z Superligi, ale też i co chwilę ktoś przychodzi z jakimś fajnym elementem, który przyjmujemy i umieszczamy w naszym muzeum, ale to się rozrasta. Mam nadzieję, że co roku będą jakieś trofea, które będzie można dokładać.
1: No a oprócz tych trofeów, które dochodzą sukcesywnie w miarę tego, co zdobywa ciągle drużyna, co oprócz tego wszystkiego możemy znaleźć w gablotach?
3: No najważniejsze to jest dokument, który potwierdza powstanie klubu 1 września 65 roku, czyli pierwsza umowa z pierwszym trenerem oraz chyba z pierwszym zawodnikiem, czyli panem Wacławem Mozerem, który już niestety którego nie ma już wśród nas. Też cała masa dokumentów pozostałych trenerów, czy na przykład Gwizdek Edwarda Strząbały, jest no, naprawdę cała masa różnych notatek, rysunków, strategii, taktyk naszych trenerów, więc no, tutaj jest bardzo, bardzo dużo eksponatów, które są różnorodne, bo od strojów, szalików, poprzez trofea, kończywszy właśnie na jakichś osobistych dokumentach, legitymacjach, czy po prostu przedmiotach użytku codziennego na hali.
1: Oprócz tego wiem, że także są odciski dłoni niektórych zawodników klubu.
3: Tak, są odciski dłoni zawodników obecnie grających, ale też i ważnych historycznie dla klubu z różnych dekad. No niestety nie dało się wszystkich zrobić, bo by hali i ścian zabrakło, gdybyśmy chcieli naprawdę wszystkich uhonorować tymi odciskami, ale naprawdę ich można około 60 oglądać na ścianie i przymierzać własną dłoń, sprawdzać, kto ma większe, dłuższe palce.
1: No to żeby poprzymierzać, żeby sprawdzić, to trzeba również do muzeum się wybrać. Przypomnijmy, jak działa muzeum.
3: Muzeum działa w momencie, kiedy jest otwarta hala Legionów. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Można umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem. No, muzeum jest zamknięte na takie wolne zwiedzanie tylko w okresach meczowych, no ale to wtedy kibice, którzy mają karnet lub bilet, mogą spokojnie wejść i oglądać gabloty, ponieważ one są usytuowane na korytarzu.
1: A niezależnie od tego, czy chcemy pooglądać gabloty, czy chcemy po prostu popatrzeć albo odcisnąć sobie i przyłożyć te nasze ręce, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby kibicować drużynie i oczywiście odwiedzać także muzeum. Pani Aniu, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje.
3: Dziękuję bardzo.
1: Moim i waszym gościem była koordynatorka Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce Anna Benicewicz-Miazga.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Wodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: A teraz na antenie w naszym dzisiejszym spotkaniu chciałbym, żebyśmy spróbowali, a właściwie to nie spróbowali, tylko scalili Chęciny, Kielce, Morawice, Nowiny oraz Piekoszów. W jaki sposób? Oczywiście za sprawą Geoparku Świętokrzyskiego. Właśnie te miejscowości, właśnie te gminy, właśnie tereny tych wymienionych przeze mnie miejsc jednoczy Świętokrzyski Geopark, który dokładnie od roku 2021 znajduje się na liście Światowego Geoparku UNESCO. Co to właściwie oznacza dla Świętokrzyskiego Geoparku i po co starano się, żeby taki wpis uzyskać? Na te pytania odpowie mój dzisiejszy gość, którym jest Michał Poros, właśnie ze Świętokrzyskiego Geoparku UNESCO.
5: Przede wszystkim obecność na liście Światowych Geoparków UNESCO, w ogóle sama formuła UNESCO, obejmie niewątpliwie treść pewnego rodzaju markę, która jest rozpoznawana praktycznie wszędzie. Myślę, że pod każdą szerokością geograficzną, jeżeli pokażemy znaczek UNESCO, to jest mniej więcej tak kojarzony, oczywiście w dużej mierze on jest kojarzony z tak zwaną listą światowego dziedzictwa UNESCO, ale nie zmienia to faktu, że brand UNESCO jest rozpoznawalny na całym świecie. Warto dodać, myślę, uzupełnić tutaj, że jakby rangi UNESCO de facto w tej chwili trzy, jeżeli mówimy o takich obiektach, to powiedziałbym lokalizacjach geograficznych, czyli właśnie lista światowego dziedzictwa UNESCO. Warto przypomnieć, że w regionie świętokrzyskim mamy obiekt z takiej listy, są to Krzemionki, rezerwaty biosfery, czyli tego typu obiekty, które kładą nacisk na ochronę bioróżnorodności, no i wreszcie Światowego Parku UNESCO, gdzie ta bioróżnorodność jest tym wątkiem, motywem przewodnim. Więc nasz geopark trafił na listę Światowych Geoparków UNESCO, czyli ta jakby trzecia, najmłodsza ranga. Natomiast jeżeli chodzi o taką ważność, istotność, te rangi oczywiście są na tym samym poziomie, tylko po prostu eksponują różne zagadnienia. Ale wracając do wątku tego, co daje nam ranga UNESCO i obecność w ogóle Światowej Sieci Geoparku UNESCO. Na pewno większą rozpoznawalność marki, na pewno też większą możliwość promowania wyjątkowego dziedzictwa geologicznego tego obszaru. Jako geopark, jako członek Światowej Sieci Geoparków bierzemy aktywny udział w różnego rodzaju kampaniach promocyjnych, różnego rodzaju inicjatywach podejmowanych przez właśnie Światową Sieć, które mają na celu promowanie poszczególnych obszarów objętych właśnie granicami geoparków. Co roku uczestniczymy w takich kampaniach, starając się prezentować, pokazywać to, co mamy najcenniejszego tutaj w Geoparku Świętokrzyskim. I to dotyczy zarówno kampanii prowadzonych w mediach społecznościowych, różnego rodzaju wydarzeń, które są publikowane przez Światową Sieć Geoparków, ale także możliwości pokazywania, prezentowania naszego obszaru, jego wyjątkowości podczas wydarzeń międzynarodowych, czy na przykład konferencji Światowej Sieci Geoparków, czy konferencji Europejskiej Sieci Geoparków, gdzie w jednym momencie mamy na takim wydarzeniu właśnie obecnych przedstawicieli całej Światowej Sieci, w tej chwili jest ponad 220 geoparków rozsianych na różnych kontynentach, w różnych krajach. I takie wydarzenia, takie momenty też dają nam wyjątkową okazję do zaprezentowania tego, co mamy ciekawe, ważne na tym terenie. Kolejna rzecz, która wiąże się z tym wątkiem, to jest możliwość znalezienia partnerów do współpracy. Rzeczywiście jednak ten znaczek UNESCO spowodował, że łatwiej nam jest nawiązywać takie współprace międzynarodowe. Do tej pory zrealizowaliśmy to są ponad 7, a więcej projektów takich międzynarodowych, między innymi z programu Erasmus Plus, który dotyczył właśnie wymiany wiedzy, transferu wiedzy, wiedzy geologicznej, ale nie tylko takiej, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy nie tylko geoparkami, ale na przykład szkołami, które działają na terenie geoparków. I tutaj rzeczywiście też pokłosiem takiej współpracy było szereg inicjatyw i szereg działań, które związane chociażby były z tym, że szkoły z terenu geoparku Świętokrzyskiego mogły nawiązać współpracę ze szkołami z terenu innych geoparków w statusie UNESCO. Więc to jest też w pewnym sensie pokłosie naszych działań i swoisty profit, który tutaj wynika z faktu przynależności do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Myślę też, że kolejna rzecz to też możliwość promowania różnego rodzaju działań, inicjatyw na miejscu, które są realizowane w gminach Geoparku Świętokrzyskiego. Mam na myśli różnego rodzaju wydarzenia, tak, jakby ukierunkowane na promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, chociażby chałupkowe grafinki. Ważne wydarzenie promujące tradycję garncarstwa, ceramiki na terenie miasta gminy Morawica, Geofestiwal Kielce, kolejne wydarzenie, gdzie też bardzo intensywnie promujemy to jako Geopark Świętokrzyski, jako wzorcowy przykład wydarzenia, pewnego rodzaju wydarzenia jakby skupionego na geoturystyce i promowaniu tej geoturystyki. Oczywiście takich wydarzeń jest znacznie, znacznie więcej. Również my podejmujemy też takie inicjatywy w ramach różnego rodzaju spacerów, rajdów, prelekcji itd. dalej współpracując nie tylko z gminami, zresztą z członkami geoparku, ale również z różnego rodzaju organizacjami, które działają na terenie geoparku, czy też środowiskiem naukowym. To warto podkreślić rolę, bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o w ogóle powstanie geoparku, działalność geoparku, chociażby Państwowego Instytutu Geologicznego, oddziału Świętokrzyskiego, który również tutaj prowadząc działania naukowe, naukowo-badawcze, no, stoją pod galiny, można powiedzieć, takie merytoryczne dla działalności geoparku. Można powiedzieć, że no, mamy tutaj efekt pracy zbiorowej, jeżeli chodzi o ten fakt przynależności do UNESCO, ale też ta praca, wysiłek zbiorowy towarzyszy naszym działaniom właśnie już jako geoparku UNESCO. To jest ciągła współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, ze szkołami, z organizacjami pozarządowymi, którą prowadzimy na tym terenie.
4: No to jak już wiemy, Geopark Świętokrzyski na liście Światowych Geoparków UNESCO znajduje się od roku 2021. Wcześniej oczywiście także działał, ale ja chciałbym zapytać o ten okres od właśnie 2021 roku. Czy w tym czasie możemy zauważyć jakąś wzmożoną liczbę odwiedzających Świętokrzyski Geopark UNESCO?
5: Powiem w ten sposób. Geopark Świętokrzyski, uzyskawszy status Światowego Geoparku UNESCO w 2021 roku, warto wspomnieć, że przeszedł jeszcze w międzyczasie rewalidację tak zwaną, dlatego że ten status, to też warto podkreślić, on jest nadawany na 4 lata. I po 4 latach następuje weryfikacja. Weryfikacja polega na tym, że składamy dokumenty. Jeżeli przejdziemy taką pozytywną ocenę tej dokumentacji, to mamy później ocenę na miejscu, ocenę ekspercką przeprowadzoną przez 2 niezależnych ekspertów z UNESCO, przysłanych na ten teren, którzy podczas takiej tygodniowej, można powiedzieć, weryfikacji sprawdzają, w jaki sposób działa geopark, jak ta działalność wygląda na miejscu. To są spotkania ze społecznością lokalną, z różnego rodzaju organizacjami, instytucjami, z którymi współpracujemy. Więc no tu jeszcze właśnie dodam do tego, że ta weryfikacja jest tutaj też kluczowa i tam jakby status Światowego Geoparku UNESCO nie jest czymś, co jest dane na zawsze, tylko to trzeba po prostu co 4 lata, że tak powiem, poddawać weryfikacji, do takiej bardzo wnikliwej weryfikacji. Jeszcze tylko dodam tak na marginesie, bo to jest ważne, jeżeli chodzi o jakby samą świadomość funkcjonowania Światowego Geoparku UNESCO i tego, jak to działa. A jeżeli chodzi o ruch turystyczny, to rzeczywiście zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie turystów zagranicznych Narodowym Geoparkiem. No jednak ten status UNESCO, ten brand UNESCO powoduje, że ludzie, turyści, z większym zaciekawieniem podchodzą do danego obiektu, czy też obszaru, tak jak w naszym przypadku, zważywszy właśnie na tą międzynarodową rangę, w tym przypadku międzynarodową rangę głównie dziedzictwa geologicznego, w którym się w największym stopniu chwalimy, ale też pokazanie tych powiązań właśnie pomiędzy geologią a innymi elementami. Także odpowiadając na to pytanie, tak, zaobserwowaliśmy wzmożony wzrost zainteresowania turystów zagranicznych. Jeżeli chodzi o taki krajowy ruch turystyczny, tu jest wiele elementów, że tak powiem, wpływających na zmiany ruchu turystycznego, między innymi wzrost. Oczywiście geopark może być jednym z nich. Myślę, że tak też się stało, ale to trzeba podkreślić uczciwie, że równie istotnym elementem tej układanki są inwestycje. Inwestycje w tereny przyrodniczo-cenne, budowa infrastruktury, budowa i utrzymanie obiektów, które temu ruchowi turystycznemu służą, czy tworzenie jakby nowych inicjatyw w postaci ważnych takich wydarzeń, które też promują te miejsca. Myślę, że bez tych elementów sam geopark UNESCO w sobie myślę, że nie wygenerowałby jakiegoś bardzo dużego ruchu turystycznego. To są naczynia połączone. Więc jakby dopiero zestawienie tego z innymi elementami właśnie inwestycyjnymi, czy chociażby działaniami w zakresie promowania tego terenu, tworzenia różnego rodzaju inicjatyw typu wydarzenia przez nasze geoparkowe gminy i jednostki im podległe, dopiero zbiór tych wszystkich elementów rzeczywiście daje efekt w postaci zainteresowania turystów, generalnie turystów tym obszarem wzmożonego ruchu turystycznego. No, nie zapominajmy też tutaj o bardzo, bardzo istotnej roli sektora prywatnego. Mam na myśli tutaj wszelkiego rodzaju inicjatywy związane z hotelami, agroturystyką, gastronomią, które też mają bardzo istotny, kluczowy wręcz wpływ na to, jak ten ruch turystyczny wygląda. Mówimy tu tak naprawdę o naczyniach połączonych, a motyw, element geoparku UNESCO jest jednym z nich.
4: O świętokrzyskim geoparku wpisanym na listę UNESCO i tym, co ten wpis daje geoparkowi świętokrzyskiemu, opowiadał Michał Poros. Dziękujemy bardzo.
5: Bardzo dziękuję.
4: A wracając jeszcze dosłownie na chwil kilka do Geoparku Świętokrzyskiego i do tych systemu naczyń połączonych, o których przed momentem mówił Michał Poros, to przypominam, że te naczynia to są przede wszystkim gminy Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka oraz Piekoszów. A ja chciałbym, żebyśmy odwiedzili właśnie już teraz gminę Morawica, a dokładnie to Chałupki. To jest taka miejscowość i tam znajduje się wyjątkowe miejsce. To jest oczywiście niewielka wioska położona kilka kilometrów na południe od Morawicy, około 18 kilometrów od Kielc. Mieszka w niej około 300 osób i ta właśnie mała świętokrzyska wioska słynie nie tylko w całej Polsce, ale okazuje się, że także w całej Europie. A z czego? No właśnie z wspomnianych kilka chwil temu tradycji garncarskich, bo początki garncarstwa w Chałupkach przypadają na połowę XVI wieku, a działalność chałupek jako ośrodka została dosyć mocno zauważona dopiero pod koniec XIX wieku. Wyobraźcie sobie, że w roku 1935 w Chałupkach istniało aż 69 warsztatów garncarskich. Niestety z biegiem czasu ich liczba malała, a umiejętność tworzenia garnków przekazywano z pokolenia na pokolenie. Zazwyczaj całe rodziny zajmowały się tym niezwykle rzadkim rzemiosłem. Okazuje się również, że naczynia, ale także i figurki wyrabiane w Chałupkach cieszyły się dużym zainteresowaniem i cieszą się również dużym zainteresowaniem, ale już teraz nie tych, którzy z tych garnków korzystają, tylko zainteresowaniem etnografów i muzealników, bo do dziś charakteryzują się starannym wykończeniem, ciekawą i ładną ornamentyką szczególnie naklejanymi wolutami. Wiele naczyń i figur glinianych znajduje się w zbiorach muzealnych, na przykład w Muzeum Etnografii w Krakowie, Toruniu, Warszawie, czy Muzeum Narodowym w Kielcach, a także Muzeum Wsi Kieleckiej, czy zbiorach muzeów zagranicznych. Ale to jest opowieść już na zupełnie inne nasze spotkanie na antenie.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Kolejna część naszego spotkania na antenie. Już teraz pora zaczynać. Michał Pustuła, kłaniam się i oczywiście jak zwykle zapraszam nie tylko na nasze spotkanie, ale również na pewną sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa, a niektórych do czasów ciężkiej pracy. A jak to połączyć? Proszę bardzo. Nie wiem, czy wiecie, że w Kielcach istniały w czasie PRL-u trzy duże spółdzielnie zabawkarskie. SPP Gromada, SP Precyzja oraz SP Świętokrzyska. W 1972 roku w Kielcach powołano Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich, który koordynował produkcję zabawkarską w całym kraju. No a w 1979 roku powstało Muzeum Zabawkarstwa, czyli dzisiejsze Muzeum Zabawek i Zabawy. Obecnie muzeum w swoich zbiorach posiada około 6 tysięcy eksponatów właśnie z okresu funkcjonowania spółdzielni. I zarówno o tych eksponatach, oczywiście co niektórych, jak również i ciekawostkach związanych z Muzeum Zabawy i Zabawek, już teraz porozmawiamy na antenie z Przemysławem Krystianem.
6: Możemy zobaczyć udokumentowaną produkcję spółdzielni zabawkarskiej Gromada. Była to i największa, a z drugiej strony najstarsza spółdzielnia zabawkarska. Uchodziła za wzorcową, ponieważ została założona jeszcze przed wojną. Swoją działalność realizowała właśnie w Kielcach. Do dziś wielu Kielczan wspomina, jak pracowali przy produkcji tych lalek. Jak przychodzili do spółdzielni, odbierali materiały, zanosili do domu, tam wszystko łączyli w całość, a później lalki szły do sprzedaży. Dzisiaj to byśmy nazwali, że to jest typowy handmade, tak? Typowy wyrób ręczny. Natomiast wyrób był spółdzielczy, czyli tak naprawdę był sprzedawany jako wyrób masowy, seryjny. Czyli mamy trochę odwrócenie proporcji. Dzisiaj coś, co jest robione bardzo często w fabryce, tak żeby podwyższyć jego wartość, bijemy pieczątkę handmade i liczymy na to, że sprzeda się lepiej. Kiedyś, żeby zabawka była jakby bardziej prestiżowa, to żadne handmade. To nie jest ręczna robota, to jest wyrób fabryczny. Tak?
4: A jakie na przykład zabawki wychodziły spod rąk tych, którzy pracowali w spółdzielni zabawkarskiej Gromady?
6: Fantastyczne blaszane zabawki, bardzo wiele osób takie miało. To jest jedno z tych miejsc, gdzie najczęściej słyszymy opowieści typu: zobacz synu, taką zabawkę miałem w dzieciństwie. Z drugiej strony muszę też podzielić się pewną anegdotą, którą miałem przyjemność wysłuchać tu na ekspozycji. Otóż proszę sobie wyobrazić takiego ojca z trzylatkiem, czterolatkiem, no ciężko było określić. I ojciec nagle przeżywa tą swoją fascynację tutaj i zaczyna temu swojemu synowi opowiadać, że taką zabawkę miał w przedszkolu i jak to się fantastycznie ją bawił. Reakcja tego małego chłopaka. Zerka na ojca, zerka na zabawkę, patrzy z niedowierzaniem i w końcu komentuje: ale badzie w tato.
4: Bo chyba często bywa tak, że to właśnie dorośli z sentymentem spoglądają na te zabawki, które są pokazywane na wystawach w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Nie tylko na te, które kojarzą się ze spółdzielnią zabawkarską Gromada.
6: To jest także przenoszenie w przeszłość i danie wyobrażeniom dzieciakom. O ile dorośli przychodzą do nas bardzo często ożywiać swoje wspomnienia, to dzieci szukają tutaj inspiracji. Bardzo często te zabawki historyczne, te zabawki z minionych dziesięcioleci, a jeszcze wcześniej stuleci, zaskakują te dzieci, że to nie są te zabawki takie jak w dzisiejszym sklepie, że jeżeli chcemy wybrać zabawkę, to chyba lepiej iść do sklepu niż do muzeum, ale potrafimy także i dzieci zaskakiwać, i także dzieci znajdują tu coś ciekawego i niejednokrotnie też to wychodzą z takim przekonaniem, że no niestety szkoda, że tych zabawek już w sklepach nie ma, bo chętnie bym sobie taką kupił. To także miejsce dla nas, muzeum, gdzie także odnajdujemy swoje zabawki. Ja na przykład miałem taki zestaw małej poczty. Moja mama pracowała na poczcie, więc musiałem mieć dokładnie taki zestaw małej poczty, którą się bawiłem. Ale to także zabawka, która do dziś jest produkowana, ale się zmienia. Otóż dzisiaj w zestawie małej poczty jest także karta do telefonu, telefon komórkowy, a ja pamiętam, że były jeszcze w międzyczasie karty takie do telefoniczne, które były z impulsami. I to także było udokumentowane w tych zestawach małej poczty i też pokazuje, w jaki sposób te zabawki starają się też iść z duchem czasu. Nie tyle naśladować już tylko i wyłącznie zadania dorosłych, ale także je edukować, tak? Taki zestaw małej poczty miał przygotować także dzieciaki do roli klientów tejże szacownej instytucji.
4: A teraz na poczcie? No właściwie znajduje się wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić. I chyba najtrudniej tam wysłać list. Tak mi się czasami wydaje. Albo odebrać paczkę. No ale my nie o paczkach, nie o poczcie, tylko o zabawkach dziś rozmawiamy, bo wśród wielu zabawek jest jedna taka, która na pewno kojarzy nam się z dzieciństwem. A czy znacie pełną historię tego, jak miś pluszowy opanował świat, bo o nim będzie mowa? Myślę, że niektórzy mogą się zdziwić, a tę historię także możemy poznać, odwiedzając Muzeum Zabawek i Zabawy.
6: Na początku wieku XX w Stanach Zjednoczonych prezydentem był wtedy Theodore Roosevelt. Przyjechał do Stanów Zjednoczonych emigrant z zaboru rosyjskiego, nazywał się już wtedy Maurice Mitchum. Postanowił wdrożyć nową zabawkę. Niespecjalnie się na początku sprzedawała. Cała ta historia reklamy tego misia wiąże się też z jego nazwą. Miś pluszowy nazywa się po angielsku Teddy Bear. Skąd ten Teddy w tej nazwie? Właśnie od prezydenta Stanów Zjednoczonych z tego 1902 roku. Otóż w tymże roku prezydent, który strasznie lubił polować, wybrał się na takie polowanie. Polowanie mu niespecjalnie wychodziło. Co się przymierzył do jakiegoś strzału, to nie trafiał. Co próbował coś upolować, to zupełnie mu to nie wychodziło. Grono jego znajomych stwierdziło, że no jak to tak? Prezydent bez żadnego trofeum podczas polowania postanowił mu w jakiś sposób pomóc. Złapali małego niedźwiadka i przywiązali go sznurkiem do drzewa, dając prezydentowi gwarancję pewnego strzału. Prezydent, kiedy podszedł, no już miał strzelić, ale właśnie wtedy zobaczył sznurek i stwierdził, że nie. Drodzy panowie, nie, to jest granica, której stanowczo nie mogę przekroczyć. Artykuł w Washington Post ukazał się właśnie pod takim tytułem, Nieprzekraczalna granica. Artykuł był opatrzony także karykaturą, gdzie prezydent odsuwa się od miśka i każe go uwolnić, odesłać do Parku Narodowego. I kiedy Maurice Mitchum, czyli ten emigrant, przeczytał tą historię, stwierdził, że to jest idealna reklama dla jego nowej zabawki, którą miał być właśnie miś. Napisał więc list do prezydenta, czy mógłby wykorzystać imię prezydenta, zdrobniając je oczywiście do promocji swojej nowej zabawki. I tak właśnie w tymże roku 1902 narodził się Teddy Bear, czyli dzisiaj miś pluszowy. Bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, że ta historia sięga właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj wszyscy, którzy używają języka angielskiego, niemalże odruchowo wymieniają te nazwy.
4: A po Muzeum Zabawek i Zabawy oprowadzał nas Przemysław Krystian.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 złotych. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Trzeci dzień października, Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8 godzina na zegarach i wiadomości mamy dla Was.
13: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
14: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
13: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
15: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
13: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej, do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Radio Złote Przeboje. I zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
2: Zaprasza Kacper Sosnowski.
12: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Reklama.

Radio Złote Przeboje gra dla Was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na ćwierć miliona egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno Wasze miasto odwiedzi, bo będzie w aż 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
2: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O! Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Paskalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
19: Reklama.
20: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Various Monks w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Minęła godzina 9. Czas na sprawdzone wiadomości.
10: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
11: Daleka droga do tego.
10: No od wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
12: Ponad złotówka różnica jest.
13: Tak? Jest dużo, tak?
12: No, dużo jest, jest różnie.
14: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
15: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
10: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie. Tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
16: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
10: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
11: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
10: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę. Radio Złote Przeboje. No to szykują się ciekawochy, ciekawochy.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta trasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia. Te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też, ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy
1: światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Castorama.
15: Teoria
13: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.

The Underdog Project w Radiu Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją. A w obronie córki stanęli rodzice, mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę. Zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy, czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kuloodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest Ace of Base.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dużo dobrego.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
10: Stokrotka.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: Reklama.
18: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip Sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla Wielkiej Brytanii, 2 funty 10 zł, u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kilogramy na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: suki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie. Reklama.
1: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
2: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
3: Zostaw Polki i Polaków!
2: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
4: Nie da się nie widzieć.
2: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
4: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
2: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
3: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
2: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
5: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
2: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin? Będzie można Marcina Drocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysa Szyca, ale także Marka Konrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów Lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są, i w całości Lalka za darmo szeroko dostępna jest, sprawdzałem, także proszę namierzyć i recytacja dowolnego krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na Lalkę, voilà!

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
16: Za mniej.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Nazywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut, czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. To jest Bad Boys Blue.

0: przejmują Kaufland.
1: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
9: Stokrotka.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
12: Zbliża się godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie wiadomości.
13: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzamiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
14: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
13: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
15: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części części właścicieli stacji.
13: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
12: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
16: A nie Wokulski, jest pan Ham.
17: Radio Złote Przeboje.
12: Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na Lalkę. Kinową wersję już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z Lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które typu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na Lalkę jeszcze powróci.

0: Daj tańszą sobotę, do Biedronki idę.
1: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99

0: 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
5: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Reklama. Słuchasz Radia Złote Przeboje.

w Radiu Złote Przeboje Lombard, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji, o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Czy ma żonę i dzieci? Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa, nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali, czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Reklama.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: W programie Polsatu będzie opowiadał to, czego w wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Kasper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja tu zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem Weronika Rosati.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino! Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz, a wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie!
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw, to głównie północna i zachodnia Polska. Na konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
13: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
12: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Pogoda.
12: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
11: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik,
2: Dawaj.
11: Żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda.
2: O. To ja.
11: Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać Słowianki, prawda?
2: No rzadko. To jest tak, mogę ci od razu zacząć od anegdoty.
11: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati.
3: Spójrz
2: na to zdjęcie. I fajne, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Aha. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Aha. Zresztą aha, mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jakby bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No,
1: właśnie.
2: Ja wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS grałam całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę. Bądźcie z nami.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Mój tani weekend, moje Biedronce.
19: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
1: bo to jest trochę jednak twarde,
0: tak,
1: blisko.
0: No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, myślę sobie, nie no w ogóle, abstrakcja, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli, wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy, nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
2: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Yeah!

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rossati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.

0: Przeczytał tę promocję.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. No, o szczegółach Marcin Starzec.
5: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski Banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię znad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
4: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
6: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
7: No pewnie, że jest lepiej.
4: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
8: 1, 2.
4: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
4: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
10: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
11: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
10: Seriale, filmy, teatry, mów.
11: Serial.
10: Się. Możesz się już
11: film,
10: troszkę pochwalić.
11: Jeden serial, jeden film i super. Jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie.
2: Siebie i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to jest duży super. Projekt.
2: I na przykład akurat to serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Gdzie Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie, jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: nominację. To jest bardzo ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej, tak.
1: Tak, tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie,
2: skoro... I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu. I to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było... Właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak! Mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed pracą. Genialny pomysł! Po prostu ja się tak ucieszyłam. Ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so
2: serio.
1: What? So what?
2: Ale jak, tak. So what?

0: Weronika Rosati. Powiedz proszę,
1: czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no dwa, trzy lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat, tak, nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
2: Tak. Czy... Ja muszę nagrać dwa self-tape. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło, ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Autopromocja.
5: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
6: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
5: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
4: Autopromocja. Reklama.
7: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
8: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rossati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które

0: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
1: Nie, ja awantur nie robię.
0: Ty awantur nie robisz. Nie, nie, nie. No to dobra. Tutti love. Nie, nie, nie.

0: Już za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rosati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
0: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
12: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
11: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
13: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
11: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
14: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
11: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
2: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
11: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
11: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
7: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rosati. Odnajduje się naprawdę w super formie. Takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem. Chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat. Ile ty masz lat?
15: 42.
0: Dobra, tak bym cię przed 40 namówił.
15: Ale mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
0: No właśnie, widzisz.
15: I mam takie wrażenie, że mam 40.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+?
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko. I dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest, olewam. Są mniej ważne, bo więc jakby nie mam tego, nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety,
2: a poza tym wiesz, no wszyscy będziemy się starzeć. Mimo, że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weronika Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
1: Jesteś poukładana, zorganizowana.
2: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ach, you're being Italian right now.
3: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
3: Co to jest za wspaniały charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i mówi tak do niej, they're just Italian.
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rosati. Taka myśl, czy twoja Elizabeth, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką. Mimo, że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym oscarowcem.
0: Z jakim jednym oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, Masz trzy strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No, z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet. Radio Złote Przeboje.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanek słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi,

0: Weroniko Rosati. Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDN, ciąg dalszy nastąpi, jak znowu wpadniesz tutaj. Tak. Bardzo się cieszę, że ci tak wspaniale idzie, Weronika Rosati. No i co?
1: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
4: Ponad złotówka różnicy jest.
5: Tak jest, jest dużo, tak?
4: Dużo jest, jest różnica.
6: Chyba widzę różnicę.
7: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
3: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
8: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
3: Licza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy. A mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
2: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Prawie 4 minuty po godzinie 15:00 pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bad Boys Blue.

0: nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90., a tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu, Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajmy. Nie.

0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.

No po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu. No i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. A my gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, tnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć 1 złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą same falować w takt tego przeboju. To Las Ketchup i Acer He w Radiu Złote.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jemai Jackson, Pia Zadora w to sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania dziś, między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22 4 4 i 3 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru.

0: To zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu Złote Przeboje. Do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych, a teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu, czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach. Nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii. Za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra. Murem za selekcjonerem. Marcin Krzemiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, a 3 niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały 2 osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i 3 pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
18: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
17: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
19: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
17: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej. Gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylvester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: To piosenka dla szczęśliwych ludzi, czyli krótko mówiąc dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. To Jazua na zegarach 11 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowe już za nami, w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17, będziecie mogli chwycić za telefon, zadzwonić po 224430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną 7.

0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
16: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

Podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 złotych do zgadnięcia. Szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii, no i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 1984 roku. Tora, Tora, Tora.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
20: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
21: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama. Spinderella cut it up.

0: Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Kendall Thor. Za 9 minut będzie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i panie i panowie, mamy przed nami ostatni fragment Złotego Przeboju, który jak co sobotnie popołudnie tnę na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4. No i ta ostatnia, która już za moment się pojawi, będzie miała 6 sekund. I po tym fragmencie proszę chwytać za telefony i dzwonić 22 4 4 i 3 0. No i powiedzieć mi, kto śpiewa ten numer, jaki jest tytuł tego przeboju. Do wygrania butelka termiczna i fioletowy kubek. To teraz cała Polska nadstawia ucho i słucha ostatniego, trzeciego fragmentu. Ach, teraz to już chyba wszystko jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która się dodzwoni, odpowie na prawidłowo zagadkę, kto śpiewa, jaki jest tytuł, no to zgarnia te dwie nagrody. Butelka termiczna i fioletowy kubek.

Magdalena Mazynowa, noc, Izabela Trojanowska. No, noc to może jeszcze się nie zbliża, ale na pewno wieczór, a jak sobota, to czas gwiazd. I za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Historia, ciekawostki, anegdoty związane ze Stingiem, a także zespołem The Police, a więc program Czas Gwiazd.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu.

0: Ukośnik.pl Costa. Żyj la bella vita.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama. Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Seria wypadków w Tatrach, nie żyje jedna osoba. Potem kierowcy o cenach paliw, wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzamiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który poślizgnął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec TOPR brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
10: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
9: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej.
11: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
12: No pewnie, że jest lepiej.
9: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie. Pokonała Chinkę Xinyu Gao 6-2-6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna, więc sporo słońca w całym kraju. Na północy 19 stopni, w centrum 21, na południu 23 stopnie. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Mariusz Estelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i dzisiaj będziemy zadawać sobie filozoficzne pytanie. Czy Stinga wolimy w solowej odsłonie, czy też razem z zespołem The Police? Zresztą możecie o tym pisać, jakie są wasze przemyślenia pod postem na radiowym Facebooku, bądź też Instagramie, a my już za chwilę ruszamy z programem Czas Gwiazd.

0: Czas gwiazd.
1: Myślę, że tę gitarę łatwo rozpoznacie. Dokładnie tak, Wiadomość w butelce, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych kawałków The Police, który uwielbia też JJ, wokalista zespołu Big Cyc.
2: Pamiętam piosenkę Message in the Bottle. Już słyszałem o Polisach, że to jest zakręcone trio, które wprowadza dużo elementów reggae. Ja w 1985 roku występowałem w zespole Rokosz, który grał reggae, wygraliśmy Jarocin, zresztą mi wszystkie reggowe klimaty bardzo zawsze mnie kręciły i bardzo czekałem, gdzieś tam polowałem, żeby ich usłyszeć i rzeczywiście to było fenomenalne, to było naprawdę coś świeżego, nowego. Cała ta płyta Regatta de Blanc, zresztą potem dotarłem do wcześniejszej, Outlandos d'Amour i też bardzo dobra. I to był taki pierwszy kontakt ze Stingiem, potem słuchałem jego solowych płyt, już mi się troszeczkę może mniej podobały, bo ja jestem takiego zdania, który mi powiedział kiedyś dobry kucharz, że najsmaczniejsze dania są najprostsze dania. I Police to była taka właśnie prosta muzyka, prosta, ale jakże bogatą treścią nabrzmiała, że tak powiem, jak mówiła moja polonistka.
1: To prawda. Na Regatta de Blanc zespół połączył reggae z punkową energią, rockiem oraz popem. Sam Sting mówił później, że właśnie przy tym albumie zespół zaczął odnajdywać swój własny muzyczny język. Message in the Bottle opowiada historię człowieka samotnego na bezludnej wyspie, który wrzuca do morza wiadomość w butelce. I nagle po roku odkrywa, że na brzegu leżą setki podobnych butelek. Czyli okazuje się, że jego samotność wcale nie jest taka wyjątkowa. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy czują się dokładnie tak samo. A do Stinga i The Police za chwilę wrócimy.

0: Sting z The Police, czy też Sting solo. Nie wiem jak wy, ale ja kupuję każde wcielenie Stinga, czegokolwiek dotknie i tak zamienia w złoto, a ty i tak będziesz to nucił. Aktor, muzyk, prezenter Robert Janowski.
1: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
0: A wokalistka Anna Rusowicz dodaje.
2: Sting. Pamiętam doskonale jeszcze, jak było MTV, jak byłam małą dziewczynką, to Polisi lecieli non-stop. Wiesz, charakterystyczne brzmienie. Później Sting już solo. Mało miał pazura, ale wiesz, to co mi się w nim na przykład podoba, to, że on jest po prostu takim totalnym gentlemanem muzycznym. Po prostu Englishman in New York. To jest taki po prostu muzyka z taką wielką klasą. Taka po prostu muzyka gentlemanów.
0: To właśnie na tym kawałku pada jedna z najbardziej kultowych linijek Stinga. Be yourself, no matter what they say. Bądź sobą bez względu na to, co mówią inni. Wyrwane z kontekstu brzmi jak sentencja Paulo Coelho, ale w samym numerze po prostu działa. Słuchamy Englishman in New York.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Czas gwiazd.
1: W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodal dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter Robert Janowski.
2: Pierwsze nuty pamiętam, kiedy go... Roxanne, red light. A szczególnie te red light, wiesz, mnie interesowały jak każdego dojrzewającego mężczyznę. I miałem nosa, bo się potem okazało, że te czerwone światełka, no to dotyczą takich specyficznych kobiet, które... No i nie będę rozwijał tematu. W każdym razie Sting miał do czynienia z jedną taką i się zakochał. Mówię, Boże, i taką piosenkę napisał.
1: Co ciekawe, piosenka praktycznie przepadła. Pierwsze wydanie nie zrobiło większego wrażenia na publiczności. Stacje radiowe też nie chciały regularnie emitować kawałka, między innymi ze względu na temat prostytucji. Jednak zespół The Police się nie poddał. Kiedy ich debiutancki album Outlandos Damour zaczął zdobywać popularność, Roxanne została ponownie wydana i doceniona. Aktor Jacek Kawalec.
3: No, Roxanne, Police. Pamiętam, że słuchałem je chyba w 78 roku, jadąc do NRD z dezelowanym maluchem. To też był wakacyjny czas. Ale tu jest tyle wspaniałych rzeczy, że ja bym po prostu ciurkiem całą tej listy słuchał. Naprawdę, to są fajne rzeczy.
1: A z kolei Maciej Sztur dodaje.
4: Dwa porównania towarzyszyły mi od wczesnego dzieciństwa i towarzyszą do dziś, jeśli chodzi o porównania podobieństw fizycznych i różnych innych. Pierwsze, nie odkryję tu Ameryki, że były to porównania do mojego ojca, co oczywiste. Większość dzieci jest porównywalna gdzieś do swoich rodziców, więc to jest naturalne. Natomiast drugim porównaniem, które mi towarzyszy od później podstawówki, i to porównanie mi bardzo schlebiało i schlebia do dziś, i do dziś te porównania gdzieś pojawiają się w komentarzach pod różnymi moimi zdjęciami, to rzekome podobieństwo do Matthew Gordona Summera, czyli Stinga.
5: Coś jest.
4: Pierwszą
5: tak patrzę.
4: Kasetą, jeszcze wtedy był kiedyś taki nośnik, pierwszą kasetą z zachodnią muzyką, jaką mi tato przywiózł z zagranicy, to było Nothing Like the Sun Stinga. I od tego czasu gdzieś on się przewija w moim życiu tak miło i sentymentalnie, że lubię bardzo jego głos i jego twórczość, i zarówno policyjną twórczość, jak i solową. Posłuchajmy piosenkę o Roxanie, bardzo, bardzo jakiejś miłej pani.
5: Chociaż, Roxanne, tak.
4: Chociaż jej historia może nie jest różowa, a może właśnie różowa jest jej.
5: Trochę filmowa nawet.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać. I liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto. A do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Trzy, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pora zaczynać tę część naszego dzisiejszego spotkania w naszym dzisiejszym magazynie. Nadal Michał Pustuła, kłaniam się i oczywiście zapraszam. Jeżeli zapytałbym was o to, z jaką dyscypliną sportową kojarzy wam się województwo świętokrzyskie, to pewnie część osób na przykład odpowiedziałaby, że z boksem, część być może, że z piłką nożną za sprawą Korony Kielce, ale myślę, że największa liczba pytanych odpowiedziałaby, że zdecydowanie z piłką ręczną. No i właśnie o piłce ręcznej dziś sobie porozmawiamy, ale nie będziemy mówić o tym, co zawodnicy robią aktualnie na boisku, tylko będziemy mówić o tym, jak to kiedyś na boiskach bywało, a dokładnie to, jak to było przez ponad już 60 lat, bo przecież tyle istnieje klub, a opowiemy sobie o książce Historia Mistrzów.
0: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Można by powiedzieć, że Świętokrzyskie sportem stoi na pewno, jeżeli chodzi o jedną dyscyplinę sportu, czyli o piłkę ręczną. I właśnie o piłce ręcznej dziś będziemy sobie rozmawiać, ale nie w kontekście uprawiania tego sportu, tylko pisania o tym sporcie, tylko mówienia o pięknej historii mistrzów. Bo tak właśnie nazywa się książka, której autorka jest teraz z nami, Anna Benicewicz-Miazga. Witam na antenie pani Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Pani Aniu, Historia Mistrzów. Pierwsze wydanie opisujące 50 lat istnienia klubu, czyli 1965-2015. No i jeszcze mamy te dodatkowe 10 lat, czyli można by powiedzieć o drugim wydaniu książki 1965-2025. Postaramy się dzisiaj porozmawiać i o jednej, i o drugiej, dlatego że ta pierwsza zawiera wszystko to, co druga, tylko druga jeszcze dodatkowe 10 lat. Mam nadzieję, że zbytnio tego nie zagmatwałem i że słuchacze wiedzą, o co chodzi. A ja mam pierwsze pytanie. Te kilkadziesiąt lat, 60 lat historii klubu, oczywiście, które pani opisała, ciężko się pisało? Ciężko było znaleźć te wszystkie materiały potrzebne do stworzenia takiej publikacji?
2: Tak, generalnie pierwsza 50 lat Historia Mistrzów powstała właśnie na 50-lecie, no i to powiedzmy kosztowało mnie pół roku życia, bo przez pół roku zbierałam wszystkie materiały, odwiedzałam całą masę ludzi, miejsc i szperałam w różnych archiwach. Publikacja na 60-lecie już była tylko uzupełnieniem rzeczami, które znalazłam przez ostatnią dekadę do tych 50 lat, plus ostatnie 10, które no wiadomo najłatwiej było mi zdobyć wszelkie informacje, ponieważ no one są najświeższe.
1: Ta historia 60 lat istnienia klubu, dokładnie to Iskry, Korony, Vive, no i teraz również naszej obecnej drużyny. Czy tam są jakieś takie perełki wyłowione, które wcześniej nie były publikowane, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego?
2: Tak, w tej obecnej publikacji mam bardzo dużo uzupełnień z tego względu, że udało mi się dotrzeć do pewnych materiałów podczas tworzenia Muzeum Historii Klubu, które znajduje się w Hali Legionów i wtedy no, całą masę fajnego materiału przynieśli kibice, którzy gdzieś to chronikowali u siebie w domu. No i po prostu udało mi się pouzupełniać czasami naprawdę fajne informacje, które wcześniej po prostu no, nie miały, których nie było wcześniej.
1: No to przejdźmy w takim razie do tego, co znajdziemy w środku, w książce. Czy to są statystyki, czy to są historie, czy to jest opis poszczególnych sezonów? Jak to wszystko wygląda?
2: Starałam się potraktować tą historię porówno dla każdej dekady, dla każdego sezonu. Generalnie książka jest skonstruowana na zasadzie opisu każdego sezonu, każdego z 60 sezonów, które miały miejsce. I tak jak powiedziałam, starałam się sprawiedliwie porówno każdy sezon potraktować, ponieważ każdy sezon jakby przyłożył się, ludzie, którzy występowali czy pracowali dla klubu we wszystkich tych dekadach tak samo mieli ważny wkład w rozwój tej historii i w późniejsze sukcesy.
1: A czy któraś z tych dekad opisywanych była taka szczególna? No bo oczywiście nie ukrywajmy tego, że po tym, co działo się w roku 2016, mam nadzieję, że nie pomyliłem daty, bo przecież zdobycie Mistrzostwa Ligi Mistrzów to było dodatkowe paliwo dla naszej drużyny, to był dodatkowy impuls. Ta historia oczywiście trwa do dziś, pisze się cały czas, ale czy te wcześniejsze dekady, które pani opisała, tam można wyróżnić szczególnie jakiś okres?
2: Każdą dekadę w zasadzie można by w jakiś sposób scharakteryzować. Pierwsze 10 lat, no to wiadomo, to jest zalążek, to jest początek, bez którego by dalszych sukcesów po prostu nie było. Potem lata 70-80 to jest działalność pod szyldem korony, w której wiadomo, no troszkę więcej było wtedy funduszy, większe wsparcie miasta, więc ówczesna korona mogła odnosić swoje pierwsze sukcesy, czyli awans do pierwszej ligi, awans do ekstraklasy, tak? Pierwsze jakieś tam sukcesy typu brązowy medal czy zdobycie Pucharu Polski pierwszego. Potem sławne lata 90., kiedy znowu była iskra i wtedy były pierwsze mistrzostwa, pierwsze złote medale. No i wiadomo, era Vive, gdzie no, ten największy sukces, czyli zdobycie Ligi Mistrzów.
1: Czy jakaś historia, którą pani znalazła, do której pani udało się dotrzeć, wzbudziła w pani szczególne emocje i jest ona opisana w książce?
2: Na pewno cała historia tak zwanej Świętej Wojny. Tych meczów sensacyjnych pomiędzy Płockiem a Kielcami, gdzie okazuje się, że kiedyś te święte wojny były pomiędzy na przykład Krakowem a Kielcami, tak? Bo w zależności od tego, kto był na szczycie, to ten wzbudzał takie emocje. Cała masa różnych transferów, które się odbywały pomiędzy tymi dwoma klubami w obydwie strony tak naprawdę, o których młodzi kibice teraz na przykład nie wiedzą lub no po prostu nie mieli znikąd informacji, a które na przykład podsycają te emocje pomiędzy klubami. Też na pewno duże było zaskoczenie, że pierwsi obcokrajowcy to nie byli ludzie, którzy grali w latach 90., tylko w 70., bodajże w pierwszym roku, z tego co pamiętam, był pierwszy Niemiec w klubie, o którym też mało kto pamięta. Nie będę zdradzać w jakich okolicznościach, odsyłam do książki. Co jeszcze? Na pewno historia jednego z największych trenerów, tak, czyli Edwarda Strząbały, który tak naprawdę tworzył ten klub. Czy historia pierwszego trenera i jednocześnie pierwszego zawodnika, którego umowę można zobaczyć zarówno w książce, jak i w muzeum, pana Wacława Mozera, już nieżyjącego, który też opowiadał bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z tym, jak to powstawało, jak to funkcjonowało. Teraz takie warunki pracy klubu byłyby po prostu nie do pomyślenia.
1: Mówi się, i to chyba nie bez przyczyny, że Kielce są naszą polską stolicą piłki ręcznej. Zgodzi się pani z tym?
2: Tak, na pewno. Szczególnie, że w tych początkowych latach można było to zauważyć, bo osoby, z którymi rozmawiałam, które w tamtym czasie na przykład pracowały dla klubu lub po prostu byli kibicami, opowiadali, co się działo na przykład przed halą na Krakowskiej, gdzie ludzie potrafili z drabinami przechodzić przez okna, oglądać mecz, bo się już nie mogli dostać do środka. I no naprawdę to już było widać w latach 60. i 70.
1: My przenieśmy się do roku 2025, bo właśnie wtedy wyszło to wznowienie książki, czyli 60 lat istnienia klubu, historia mistrzów, no ale ta historia jest pisana cały czas. Czy nadal planuje pani wydawanie kolejnych takich książek, takich wznowień, które będą opisywać historię klubu?
2: Zakończyłam 60 lat końcem sezonu i epilogiem do niego, ponieważ jeszcze dosyć ważne wydarzenia działy się w zasadzie tuż przed 1 września, kiedy były urodziny klubu. Tak naprawdę struktura książki, która polega właśnie na opisywaniu po kolei każdego sezonu, każdej takiej grupy sezonów, no bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że najpierw była grupa Iskry, potem Korony, potem znowu Iskry, potem Vive i teraz znowu jest klub Iskra. Tak naprawdę można dokładać te sezony w zależności od potrzeb. Być może wydam kolejną publikację, na przykład za kolejne 10 lat.
1: No, to już będzie wtedy 70 na karku naszych mistrzów. Oczywiście życzymy tego, żeby była to 70 również mistrzowska i żeby również klub sportowy, niezależnie od tego, jak będzie się nazywać, czy będzie to być może Iskra, czy będzie to być może znów Korona, czy być może Vive, żeby także mogli się
2: albo
1: zawodnicy...
2: Albo coś nowego.
1: Albo coś nowego, dokładnie. Żeby znów zawodnicy mogli oczywiście poszczycić się tym, że są w ekstraklasie naszych rozgrywek i oczywiście, żeby także tych trofeów europejskich było na koncie naszych zawodników jeszcze więcej. Pani Aniu, my kiedyś rozmawialiśmy o Muzeum Historii Klubu Iskra, które jest w Hali Legionów. Czy książkę tam także można zobaczyć, obejrzeć, zapoznać się z nią, czy po prostu gdzieś indziej jest ona dystrybuowana?
2: W gablocie jest poprzednia edycja 50 lat historii mistrzów.
1: Pani Aniu, no to w takim razie ja trzymam kciuki za kolejne wydanie książki na 70, a może na 65, kto wie, może będzie naprawdę dużo materiału i będzie o czym pisać. Pani Aniu, dziękuję bardzo za wszystkie informacje.
2: Dziękuję.
1: Odsyłamy oczywiście do Muzeum Historii Klubu Iskra, znajdującego się w Hali Legionów. Odsyłamy również do książki. No i przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania.
0: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Zależy oczywiście, gdzie przyłoży się ucho, ale ponieważ my rozpoczęliśmy dziś od spotkania z książkami, to będziemy tę podróż właśnie w ten sposób kontynuować. Nie wiem, czy wiecie, że dookoła Jędrzejowa jest tak zwana pętla ponidziańska świętokrzyskiego szlaku literackiego. I tym właśnie przez kilka minut zajmiemy się na antenie, zaczynając od Jędrzejowa, bo miasto Jędrzejów związane jest bardzo mocno z postacią autora Kroniki Polaków, czyli błogosławionego Wincentego Kadłubka, który z nieznanych powodów zrezygnował z biskupstwa krakowskiego i od 1217 roku prowadził życie zakonne w klasztorze Cystersów w Jędrzejowie. Miejsce spoczynku błogosławionego w 1764 roku przez wieki nawiedzali królowie Polski i osobistości świeckie. My przejeżdżamy na szlaku świętokrzyskich literatów do Pińczowa, z którym związana jest postać Adolfa Dygasińskiego. W Muzeum Regionalnym w Pińczowie, rzecz jasna, zlokalizowana jest ekspozycja biograficzna autora. Są tam liczne pamiątki po pisarzu, takie jak fotografie, rękopisy, nowel i powieści, a także listy i pocztówki. I urządzono tam także salonik mieszczański z epoki oraz odtworzono izbę oficjalisty dworskiego. W Busku mamy oczywiście wszystkie związki z Wojciechem Bellonem, ponieważ właśnie Busko stało się miejscem zamieszkania rodziny Bellonów w 1965 roku. Wówczas to młody Wojciech Bellon chodził w Busku do szkoły i zaczął tam właśnie tworzyć. Wraz z założoną przez siebie w liceum Wolną Grupą Bukowina zadebiutował w 1971 roku. No i oczywiście mówiąc o pętli ponidziańskiej, nie możemy także zapomnieć o Nagłowicach, które związane są z Mikołajem Rejem, a kilka słów o Nagłowicach opowie nam Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka.
3: Zbaczę się troszeczkę za Jędrzejów i Rej pisał o narodzie polskim: niechaj wszystkie narody wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Rejowi możemy naprawdę zawdzięczamy mu no właśnie to, że dzisiaj w szkole, no między innymi piszemy po polsku, tak, bo on był ojcem tej twórczości w języku polskim, także do Nagłowic warto się wybrać, warto pamiętać, że tam coś takiego jest, bo stamtąd Rejowie pochodzili. No i tam tak naprawdę wszystko się zaczęło. Zaczęło się też takie słynne, bardzo popularne powiedzenia w języku polskim, no na przykład wypchać się sianem. To zapoczątkował Mikołaj Rej.
1: No proszę bardzo, czegóż to na antenie od czasu do czasu ciekawego dowiedzieć się można o Nagłowicach, opowiadała Dorota Czesak.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Takie pytanie przyszło mi do głowy i absolutnie nie zawaham się tego pytania zadać. Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko jest u was w porządku. No i oczywiście pamiętajcie, że zawsze możecie skontaktować się z nami na przykład mailowo. Michał.pustuła bez polskich znaków, rzecz jasna @radioagora.pl. To adres, pod którym na was czekam. A teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie przenieśli się do świata wyobraźni. Bo wyobraźcie sobie, że wpada wam do głowy jakiś pomysł. Ten pomysł najpierw delikatnie w głowie się pojawia, potem zaczyna kiełkować, ukorzeniać się, no i czas na jego realizację. I czasami pojawia się pytanie, gdzie pomysły różnorakie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie artystyczne, można zrealizować. To już bez wyobrażania sobie tego, dziś zapraszam was właśnie do takiego miejsca, gdzie pomysły i wizje artystów po prostu przekształcają się w realne działania. Wydaje się dosyć abstrakcyjne, a mimo wszystko w Kielcach znajduje się takie właśnie miejsce, które pozwala po prostu artystom, krótko mówiąc, na wszelkiego rodzaju samorealizację. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie się znajduje i co to jest za miejsce, to koniecznie zostańcie z nami.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
1: A dziś odwiedzamy wyjątkowe miejsce i tego słowa wyjątkowe absolutnie nie można się bać. Właściwie można by powiedzieć, że to jest ewenement na skalę całego naszego kraju, a być może i całej Europy. Ze mną wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa Wojciech Habdas. I właśnie o bazie zbożowej sobie dziś opowiemy. Witam cię, Wojtku.
4: Witam wszystkich.
1: Dlaczego baza zbożowa jest takim wyjątkowym miejscem?
4: Wydaje mi się, że baza zbożowa jest tak wyjątkowa, bo tak jak wspomniałeś, jest jedynym znanym nam w kraju miejscem, które działa na takich zasadach. Jest to miejsce, które jest finansowane w większości przez miasto, natomiast jest dane artystom używanie, tak bym to nazwał. To znaczy, że artyści tam tworzą, artyści nie mają swojego szefa, będąc tam, czyli nic nie nakazuje, nikim też nie płaci, to jest istotne. Natomiast mają po prostu swoje miejsce i mogą realizować swoją sztukę, swoją pasję. Często jedynie dzięki właśnie temu, że mają to miejsce, bo na przykład trudno sobie wyobrazić, żeby kowale, czy też kilkadziesiąt zespołów muzycznych, albo ludzie chcąc się wspinać na ściance wspinaczkowej, mogli to robić gdzieś indziej w mieszkaniu na przykład, albo w garażu. A często ta chęć działania była, podejrzewam, ograniczona przez koszty wynajmu na przykład takich przestrzeni, a co istotne, w bazie zbożowej artyści nie płacą za to, że korzystają z danej przestrzeni.
1: Baza zbożowa jest również jeszcze z jednego powodu wyjątkowa, a mianowicie miejsca, samego miejsca, samych budynków, w którym się znajduje, bo to także jest historyczne miejsce, o którym warto by kilka słów opowiedzieć.
4: Nasze miejsce jest historyczne, no, pamięta czasy raczej niechlubne pewnie, bo przed 1989 rokiem mieściła się tam baza milicji obywatelskiej, stałe armatki wodne i wszystkie inne pojazdy, którymi milicja wtedy się poruszała. Więc no, taka jest geneza tego miejsca. To też uformowało, jak ono wygląda, bo no, nie jest to typowy obiekt kulturalny. Jest to obiekt, powiedziałbym, w tej chwili wyglądając na postindustrialny. Pewnie nie w każdym aspekcie dopasowany idealnie do tego, jaką funkcję pełni teraz, natomiast no, jest to obiekt, który istniał, który po tym, jak baza milicji przestała tam funkcjonować, stał pusty i został zagospodarowany przez artystów na tyle, na ile oni mają możliwości, na ile my mamy możliwości finansowe.
1: Te wszystkie przestrzenie, o których wspomnieliśmy, jeszcze pomilicyjne, są cały czas adaptowane przez artystów. Kogo tam na bazie można spotkać na co dzień? Kto tam tworzy? Powiedzieliśmy o tym, że mamy kowali. Powiedzieliśmy o tym, że mamy zespoły. Co tam na co dzień się dzieje? Jak wygląda ta praca twórcza? Bo to chyba taki trochę ośrodek pracy twórczej jest, prawda?
4: Tak. My ośrodek pracy twórczej mamy w nazwie wręcz, więc w bazie działa około 600 osób miesiąc w miesiąc i są to grupy głównie kulturalne, ale też mamy troszeczkę sportu. Jeśli chodzi o kulturę, mamy bardzo prężnie działającą ceramikę, pracownię ceramiczną Ceramika Nowa, która we wtorki i czwartki prowadzi warsztaty od godziny 16. Mamy fotografików skupionych wokół CKF-u, mamy dwa teatry, Teatr Zbożowy i Teatr Edyce Homo, które mają swoje sale teatralne i stawiają spektakle w bazie zbożowej właśnie. Mamy wspomniane wcześniej kowalstwo artystyczne w jednym z garaży, są to nasi najnowsi rezydenci, bo działają od kilku miesięcy. Zaadoptowali sobie jeden z garaży na pracownię kowalską, wstawili piec i łatwo poznać, gdzie jest ich siedziba, ponieważ nad ich garażem widać komin. Mamy klub historyczny Hirt, mamy także Muzeum Lotnicze Małe, Kielcer Collection. Spotykają się u nas fani motoryzacji pod szyldem Autopana Świętokrzyskie. Co dwa tygodnie można w niedzielne popołudnie zobaczyć cały przekrój motoryzacji, nie tylko świętokrzyskiej. Możemy też się pochwalić sportowcami, bo mamy kilka klub sportowych. Działa u nas Świętokrzyski Klub Alpinistyczny na Ściance Wspinaczkowej. Działa Fundacja Wyrolkowani z Kulkielce. Także działają piłkę bolowcy. Od razu powiem, bo ja się dowiedziałem, co to za dyscyplina sportu, ten pickleball, dopiero wtedy, kiedy zgłosili się do nas ludzie, którzy chcieli właśnie u nas grać w tą grę.
1: No ja nie będę ukrywał, że o tej grze również dowiedziałem się podczas rozmowy z tobą. Wyjaśnijmy słuchaczom, co to jest pickleball.
4: Jest to gra, która łączy w sobie tenis ziemny i badminton. Jest to gra bardzo lekką piłeczką, więc jest to sport odpowiedni dla seniorów, bo nie obciąża tak stawów jak tenis ziemny, który wymaga cięższej piłeczki i cięższych palety.
1: Myślę, że te szczegóły absolutnie na antenie również się przydadzą, ale ja wyłowiłem z twojej wypowiedzi bardzo ważną wiadomość, która myślę, że także jest absolutnie współmierna z tym, co dzieje się na bazie, czy w bazie zbożowej, a mianowicie takiej, że powiedziałeś, że przyszli, zgłosili się i działają. Czy to oznacza, że baza jest otwarta, czy można właśnie przyjść i potworzyć na bazie?
4: No, baza jest obiektem, niestety jak każdy obiekt, o ograniczonej przestrzeni, ale tak, naszym zadaniem, zadaniem federacji, która się opiekuje jak gdyby obiektem, bo tu trzeba rozgraniczyć i trochę poopowiadać o takich nudnych rzeczach, jak to właściwie jest zorganizowane. Baza jest obiektem miejskim, co znaczy, że budynki należą do miasta Kielce. Bazą zarządza wyłoniony w konkursie organ, czyli w tym wypadku Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa. Jak wspomniałem wcześniej, członkami tej federacji są prezydenci, którzy w bazie są od dłuższego czasu i właściwie tworzyli to miejsce na początku. Zadaniem tej federacji jest stworzenie jak najlepszych warunków tym artystom, którzy w bazie działają. Co oznacza, że musimy robić tak nudne rzeczy jak płacenie rachunków, płacenie trawy, płacenie podatku, robienie przeglądów budynku, przeglądów gaśnic i tak dalej, czyli całkowita administracja budynkiem. Natomiast wspomniałem wcześniej o rezydentach. Tak, rezydenci są to grupy formalne bądź nieformalne, fundacje, stowarzyszenia, które w bazie działają, mają swoje miejsce, mają podpisane oczywiście umowy na działanie w ramach bazy i my jako federacja nie narzucamy im absolutnie nic, znaczy nie jest tak, że ja mogę iść do teatru i powiedzieć, no to jesienią wystawicie Szekspira, drodzy aktorzy. Te organizacje działają niezależnie w strukturze bazy, natomiast nie dostają też oczywiście żadnych funduszy z federacji, czyli z miasta tak z automatu. Każda z organizacji musi się sama starać o to. Jeśli potrzebuje jakichś funduszy, to musi się o nie wystarać. W ramach pewnego rodzaju konkursów, projektów nieograniczone są możliwości. Są to konkursy organizowane przez miasto, przez marszałka, przez ministerstwa i tak dalej. Także w skrócie, federacja zarządza budynkiem, rezydenci tworzą to, co ich interesuje.
1: A pośród tych wszystkich, chociaż jeszcze nie wszystkie wymieniliśmy, ale spośród tych wielu różnych dziedzin kultury i wszelkiego rodzaju tworzenia, wiem, że w bazie zbożowej rezyduje kilkadziesiąt zespołów muzycznych z całego naszego regionu, oczywiście na różnym stopniu zaawansowania, które także mają tam możliwość próbowania, ćwiczenia, no i szukania swojego stylu i sprawdzania swoich możliwości.
4: Na terenie bazy zbożowej są garaże i jeżeli ktoś myśli, że tam sobie na przykład zarząd trzyma samochody, to jest w dużym błędzie. W żadnym z tych garaży nie ma ani jednego samochodu. Są to pomieszczenia przekształcone na sale prób. W każdym z tych garaży zazwyczaj 2-3 zespoły mają po prostu swoje sale prób.
1: No dobrze, ale wracając do tego mojego pytania, które zadałem, czy jeżeli komuś do głowy by przyszło, że chciałby dołączyć do grona rezydentów, czy po prostu przyjść, potworzyć się na bazie, to jest taka możliwość?
4: Mamy stałych rezydentów, którzy w bazie działają, jedni dłużej, drugi dłużej. Natomiast jeśli ktoś byłby zainteresowany przyłączeniem się jakby do bazy, oczywiście musimy się spotkać, wszystko zaczyna się od spotkania, przedstawić sobie swoje oczekiwania, a my wtedy będziemy mogli się ustosunkować, czy dysponujemy możliwościami tych oczekiwań spełnienia. No niestety baza, tak jak wspomniałem wcześniej, jest budynkiem i terenem o ograniczonej pojemności, więc nie dysponujemy wolnymi, nazwijmy to, pomieszczeniami, które czekają na, które są puste i czekają na zapełnienie. Natomiast no, mamy plany takie, żeby takie przestrzenie współdzielone stworzyć kolejne, wyremontować jeszcze 2 pomieszczenia, które będą mogły pełnić rolę sali prób muzycznej, a drugie pomieszczenie plastyczne, czyli jeżeli jakiś na przykład malarz albo rzeźbiarz ma jakiś projekt do wykonania i oczywiście nie chce tego robić w domu, to oczywiście zapraszamy i postaramy się pomóc na jakiś czas przestrzeń udostępnić. Powiem tak, fantazja artystów jest tak duża, że trudno zapewnić, że tak spełnimy każde wymagania każdego artysty, bo tak jak mówię, no jest bardzo specyficzna działalność, bardzo różne są oczekiwania też naszych rezydentów i nasze zadanie jest spełnianie ich, ale no, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze się nie urodził taki, który by wszystkie marzenia spełnił.
1: No pewnie się jeszcze nie urodził, ale są tacy, którzy próbują. Wojtek, mówimy o rzeźbiarzach, mówimy o malarzach, mówimy o fotografach. Jest Muzeum Lotnictwa, są teatry, są zespoły rockowe i chyba nie sposób wymienić wszystkich, bo jest również i wydawnictwo, są również fotograficy, są graficiarze i sportowcy, alpiniści i pikebolowcy, o których już wspomnieliśmy. To, jak powiedziałeś, jest około 600 osób, które codziennie tworzą i jak to artyści lubią także pokazywać efekty swojej pracy. Powiedz proszę, gdzie możemy znaleźć, czy gdzie szukać informacji o tym, co na co dzień dzieje się w bazie zbożowej?
4: No, najbardziej takim standardowym produktem, w cudzysłowie, który tworzy baza i który pozwala wszystkim zainteresowanym dotknąć właściwie tego, co w bazie się dzieje, jest coroczny festiwal Baza Kielce. I wtedy zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia i do spotkania się z tymi, którzy w bazie działają, a ci, którzy w bazie działają, wtedy starają się pokazać z najlepszej strony. Natomiast oczywiście działamy w internecie, więc jesteśmy dostępni pod adresem strony internetowej baza-zbozowa.eu oraz mamy profil na Facebooku i tutaj polecam ten Facebook, bo on jest dzisiaj chyba takim medium bardziej dostępnym, bardziej przystępnym, bardziej pozwalającym informacji się rozejść.
1: No to my też się rozejdziemy, ale oczywiście w pokoju i zapraszamy do tego, żeby bazę odwiedzać i to nie tylko wirtualnie, ale także i osobiście, a o tym, co w bazie zbożowej, tym wyjątkowym na skalę na pewno naszego województwa miejscu opowiadał wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa Wojciech Habdas. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
1: To ja do tego wszystkiego jeszcze dodam, tak dla przypomnienia, na wszelki wypadek, gdyby ktoś zapomniał, bo to szybko umykać potrafi taka informacja. Szczegóły na stronie baza-zbożowa, oczywiście bez polskich znaków.pl. No i aktualności wszelkiego rodzaju także znaleźć możecie na facebookowym profilu Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa, gdzie dziś właśnie z mikrofonem byliśmy u Wojciecha Habdasa.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Jeżeli zastanawiacie się nad tym, co teraz dziać się będzie na antenie, to już spieszę z wyjaśnieniami. Po pierwsze, odwiedzimy wyjątkowo ciekawe, ale i jednocześnie wyjątkowo stare miejsce na jędrzejowskiej mapie, bo będziemy sięgać pamięcią do roku 1140. Być może ktoś z was już domyśla się, o czym będzie mowa, a jeżeli ktoś się nie domyśla, to ja zachęcam do tego, żeby po prostu zostać z nami. A później powiemy o czymś nieco bardziej współczesnym, ale również sięgającym no prawie historii sprzed wieku. Prawie dlatego, że do roku 1928. Mam nadzieję, że wasza ciekawość została choć trochę rozbudzona i dzięki temu zostaniecie z nami, do czego jak zwykle zachęcam, kłaniając się nisko. Michał Pustuła.
0: Poznaj historię regionu.
1: Dziś, moi drodzy, wybieramy się w niesamowitą podróż. Podróż do przeszłości. Nie dlatego, że odwiedzamy archiopactwo. Archiopactwo Cystersów, czyli najstarszy klasztor Cystersów w Polsce, powstały w 1148 roku, czyli, szybciutko licząc, ponad 880, prawie 890 lat. Wyjątkowej historii, wyjątkowej obecności na ziemiach jędrzejowskich. A gdzie się wybieramy? Wybieramy się dokładnie pod ziemię, ponieważ zabieram was do barokowych piwnic, w których możemy zobaczyć wystawę prezentującą właśnie tę ponad 800-letnią historię i mnóstwo tradycji. O wystawie opowie nam ojciec Marek Żychowski.
5: Może zacznę od tego, że klasztor ojców Cystersów pochodzi od zakonu benedyktynów. Hasło Ora et Labora. I bardzo chętnie byli sprowadzani Cystersi przez królów i magnatów, ponieważ nie tylko, że zajmowali się modlitwą, życiem wspólnotowym, ale całą kulturę wysoką europejską nieśli ze sobą. I ci, którzy do nas przybywają do klasztoru, gdzie są relikwie błogosławionego Wincentego Kadłubka, i zwiedzając klasztor, możemy również zobaczyć piwnicę, gdzie się wchodzi od wieży przedcysterskiej, bo klasztor ma fundację 1140 rok, ale jak przybyli, to 1110 to już konsekracja kościoła przedcysterskiego pod wezwaniem świętego Wojciecha. A potem była również rozbudowa klasztoru i zwiedzający mogą wejść do piwnic, gdzie dawniej były kotłownia, miejsca gospodarcze, magazyny. I kiedy zostało to wszystko pięknie wyczyszczone, udostępnione, kiedy weszli konserwatorzy, mówią, takie piękne miejsce. No i to właśnie miejsce zostało zaadaptowane, ażeby zwiedzający mogli zobaczyć tą kulturę cysterską.
1: A ta kultura, o czym także możemy się dowiedzieć, odwiedzając wystawę, była samowystarczalną społecznością.
5: Można powiedzieć, klasztor Cystersów to jak gdyby jedno wielkie miasto, którego mieszkańcy są Cystersi. Nie trzeba wychodzić, aby wszystkie swoje potrzeby załatwić. Byli tam i kowale, byli tam i rzemieślnicy, byli tam również i młyny. Można powiedzieć, jak jeden wielki ul, czy też mrowisko. I zakonnicy wzajemnie się uzupełniają. I pierwsza scena, pierwsze pomieszczenie mówi o tych korzeniach. Makieta ukazuje benedyktynów i cystersów. Benedyktyni na szczycie, cystersi w dolinach, nad rzekami. I pokazuje, jak wielki jest dorobek. Tu są rysunki, między innymi w formie takich komiksów, ponieważ cała wystawa to ma taki wydźwięk bardziej edukacyjny. Wiele można by było opowiadać. Natomiast jeżeli weźmiemy, pokażemy, a zwłaszcza dzieci i młodzieżą, to wtedy do nich to dociera. Potem kolejna sala mówi o dorobku Cystersów. Takie hasło piękne. Europa była kształtowana przez Cystersów księgą i łukiem. Księga, symbol modlitwy, symbol pracy, mądrości. Natomiast łuk to jest właśnie szczególne prace, wspólnotowe związane z ziemią. To, że mamy dzisiaj winogrona, że mamy jabłuszka, to, że zboża, to wszystko, co starsi uczyli. Była tam również i apteka, i fabryka organów. No i kolejna sala, która zachwyca swoimi łukami, to jest mówienie o chlebie jako miejscu wyżywienia człowieka, ale chlebie eucharystycznym, jak również wypiekano chleb, płatki robiono, czy też kultura związana z chlebem. Tak samo architektura, bardzo bogata, piękna, dorobek różnych pokoleń i narzędzia. Niektórzy zapoznają się z tymi narzędziami, może gdzieś kiedyś się spotykali, nawet nie wiedzą, do czego to służą, ale wielka radość jest u niektórych, którzy mówią, no rzeczywiście u nas to samo, babcia tym robiła. To jest narzędzie, które pamiętam z dzieciństwa. To jest takie wejście, piękną historię mojego dzieciństwa, przypomnienie sobie. No i bardzo ważna dziedzina, piśmiennictwo. Były tam skryptoria w klasztorach, ale również iluminacja, zdobnictwo. Tą dziedzinę przypomina ekspozycja pokazująca skryptorium zakonnika, który gęsim piórem pisze księgę. Księga jest przykuta łańcuchem, ponieważ była tak cenna, że nawet kilka wsi ona kosztowała.
1: A jeżeli już przy tym temacie jesteśmy, to z wystawy możemy dowiedzieć się również o tym, w jaki sposób mierzona była wielkość wsi i tu może być zaskoczenie dla niektórych, bo ta miara była zupełnie inna niż obecnie.
5: Jak mierzono wielkość wsi? Dzisiaj to wedle numerów 1, 2, 20, a przedtem wedle dymów. Jeżeli była rodzina, to byli starsi, seniorowie, dzieci, wnuki. Jeżeli wioska liczyła 5 dymów, no to była taka niewielka. A jak 25 dymów, to znaczy, że było 25 rodzin, 25 klanów, wszystko robiono ręcznie, to wtedy ta wioska taka duża mogła dużo ziemi obrobić. Była wioską bogatą, dostojną, która rozwijała się. I to wszystko jest pokazane u nas w piwnicach jako dorobek bardzo ważny cystersów.
1: Oglądając wystawę, docieramy do ostatniego pomieszczenia, które ma trochę inną funkcję niż te pozostałe wystawiennicze, ponieważ służy integracji lokalnej społeczności.
5: Tam, w tym ostatnim miejscu, możemy się spotykać. Są kręgi biblijne, spotkania przy kominku, spotkania anonimowych alkoholików, którzy gromadzą się tutaj na wspólnych spotkaniach z okazji Dnia Kobiet i tu się buduje również taką wspólnotę. Także cały szlak wędrowania przez piwnicę jest naznaczony szlakiem Bożego Słowa, bo idąc przez piwnicę możemy zobaczyć w skrzyniach albo też powieszone Słowo Boże. Ono przemawia do tych, którzy tam się pochylą i wezmą te Słowo Boże, przeczytają. Na przykład z księgi Przysłów: lepszy jest gęs chleba w zgodzie, aniżeli dostatnie uczty pełne waśni i kłótni. A kiedy już zwiedzający będą wychodzili z naszego klasztoru, z piwnic, to wtedy znowu przeczytają piękne Słowo Boże na zakończenie. Panie Boże, strzeż naszych kroków, czuwaj nad nami i broń nas od wszelkich zbójników. Myślę, że zwiedzanie klasztoru, a potem piwnic, przybliży nam i kulturę cysterską, i dorobek europejski ważny w rozwoju całej Europy, ale który włożyli cystersi swoją pracą i modlitwą.
1: A wystawa, o której opowiadał ojciec Marek Rzychowski, oczywiście jest do zobaczenia w arcyopactwie cystersów w Jędrzejowie.
0: Sportowe świętokrzyskie.
1: A dziś trochę o sporcie, moi kochani, sobie opowiemy, ale nie będziemy mówić o wynikach sportowych, chociaż może też troszeczkę. Nie będziemy na pewno mówić o aktualnych wydarzeniach na boiskach. O, może tak powinienem był powiedzieć, tylko powiemy o pięknej historii. Historii klubu, który chyba znają wszyscy. Mowa o drużynie Naprzód Jędrzejów. Ale czy Naprzód Jędrzejów zawsze był naprzodem Jędrzejów? O tym między innymi opowie nam Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny Naprzód Jędrzejów, czy naprzód Jędrzejów, panie Jerzy?
6: Myślę, że naprzód Jędrzejów.
1: To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek, no i czy naprzód od samego początku nazywał się naprzód?
6: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Błysku. I wtedy powstała drużyna. Tylko, że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Bak. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy. Warmia, Spółnia, Sparta. Tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
1: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
6: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył na różnym poziomie. Tak, były momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej ligi. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jata. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
1: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
6: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jeden z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Fendryku, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
1: Piłka nożna i historia Naprzodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
6: Muszę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczów, że tak powiem, domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekie miasta. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
1: 1928, 2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich setnych urodzin klubu?
6: No myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
1: A o historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny Naprzodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Michał Pustuła, zapraszam. Dziś odwiedzamy na antenie świętokrzyską Toskanię, bo tak przez niektórych nazywany jest obszar geograficzny, czyli po prostu Ponidzie. Niektórzy kochają na zabój właśnie te okolice, innych nie zachwyca, a jak będzie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dorota Czesak, czyli świętokrzyska przewodniczka, o tym przekonamy się za momencik. Dzień dobry, witam na antenie.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: Dorota, czy ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Ponidzie to jest taka świętokrzyska Toskania? Wiem, że również jesteś przewodniczką, która nieraz bywała i oprowadzała turystów we Włoszech, więc czy to można jakoś porównywać?
7: Można porównywać jak najbardziej, natomiast rzeczywiście różnic też jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o geologię, czy o wygląd tych dwóch regionów, no to podobnie, to jest popalowane. Nie mamy co prawda gajów poliwnych, ani wybrysów, ale mamy na przykład rzekę Nidę, więc skupmy się może na tym, żeby pochwalić swoje, bo Toskania, jeżeli chodzi o Włochy, o kraj, o Europę, jest wypromowana, a my promujemy swoje. Naszą nadmiedziańską, przepiękną kraj.
1: No to w takim razie promujmy. Drugie pytanie się pojawia. Dlaczego właśnie Ponidzie jest takie wyjątkowe? Jest uwielbiane przez fotografów, jest uwielbiane przez podróżników. No i ja na początku trochę skłamałem, bo nie znam osoby, która powiedziałaby, że Ponidzie jest brzydkie, nie podoba mi się i nigdy więcej tu nie wrócę. Wprost przeciwnie. Dlaczego tak właśnie jest?
7: Ponidzie jest magiczne, przepiękne, cudowne. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że jest jeszcze nieznany i nierozdeptany przez turystów. W tym zbiełku dnia codziennego, w pędzie dnia codziennego, w tych sytuacjach w życiu, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle nie mamy czasu, Ponidzie jest taką absolutną odskocznią, taką krainą, można powiedzieć, dzieciństwa sielskości, krainą, którą być może pamiętamy z wakacji u babci, gdzie nikt się nie spieszył, gdzie czas płynął wolniej. I rzeczywiście Ponidzie ma w sobie coś z takiej wizyty babci. Ja też nie znam osoby, której Ponidzie by się nie podobało.
1: No to w takim razie pojedźmy na to Ponidzie. Wybierzmy się, żeby pooglądać, popatrzeć, co twoim zdaniem na Ponidziu koniecznie trzeba zobaczyć, które miejsca trzeba odwiedzić, jak w ogóle zabrać się za zwiedzanie Ponidzia.
7: Być może na początku powinniśmy nazwać tą krainę, wskazać ją na mapie, gdzie to tak naprawdę to Ponidzie jest, bo na pewno wielokrotnie też słuchacze o tym słyszeli, ale tak nie do końca wiedzą, jak to ugryźć. Geograficznie, od zamku w Chęcinach, bo tam łączą nam się Nidy, czyli rzeka Czarna Nida z Białą Nidą i opodal zamku w Chęcinach w miejscowości Zewniki się łączą i od tego momentu płyną jako Nida. Tak naprawdę możemy zacząć nazywać ten region od właśnie okolic zamku w Chęcinach. No i dalej możemy sobie płynąć rzeką Nidą, dlatego że od rzeki Nidy, która nam tutaj pięknie w tej krainie meandruje, cały ten region nazwany jest Ponidziem. I takie główne miasto tego regionu, Puszczyzna, Puszczyzna, Solec, chociaż Puszczyzna i Solec nie leżą bezpośrednio nad Nidą. Natomiast gdybyśmy chcieli na przykład wskoczyć samochód i zwiedzić Ponidzie, to zdecydowanie musimy też zahaczyć o Puszczyzna i Solec.
1: Ponidzie lepiej zwiedzać samochodem, czy być może korzystać z jakiejś komunikacji publicznej, czy być może, jeżeli już mówimy o rzece, to wsiąść w kajak, bo przecież taka możliwość też jest, i po prostu popłynąć z nurtem, oczywiście nie zapominając o wiośle.
7: Namawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie do zwiedzania regionu świętokrzyskiego Ponidzia właśnie z poziomu kajaka, bo wygląda to zwiedzanie absolutnie magicznie. Jednak z poziomu kajaka widzimy więcej rzeczy, których normalnie byśmy nie zauważyli. Widzimy ważki, żuczki, widzimy łabędzie, które pojawiają się na rzece, widzimy nawet zimorodki. Przepiękne, kolorowe ptaki, także kajak to jest dobry pomysł, żeby zwiedzić Ponidzie właśnie tym środkiem, nazwijmy go transportu. Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to absolutnie nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że no nie chcę użyć tego określenia wykluczenie komunikacyjne, ale naprawdę jest bardzo duży problem z komunikacją publiczną. Busy, jeżeli jeżdżą, to jeżdżą bardzo rzadko, więc albo rzeczywiście kajak, albo własny środek transportu. No ewentualnie grupa zorganizowana.
1: To jeżeli już wiemy czym, to powiedzmy gdzie i jak zwiedzać Ponidzie, od czego zacząć, co koniecznie powinno znaleźć się na trasie naszej wycieczki.
7: Ponieważ mieszkam w gminie Chęciny, zamek widzi swojego podwórka, więc z racji tej mojej miłości do mojej małej ojczyzny, powinniśmy moim zdaniem zacząć ewentualnie uwzględnić miejscowość Chęciny i zamek w Chęcinach. Potężna twierdza, twierdza, która ma niemalże 800 lat, bo pierwszy wzmian, tam ponad 700, pochodzi z 1306 roku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy zamek w Chęcinach widzieli. Pewnie wielu zamek w Chęcinach już odwiedziło, ale też myślę, że mnóstwo osób przejeżdża tutaj na trasie E7. Widzi zamczysko, ale jakoś nigdy na ten zamek nie udało im się dotrzeć. Myślę, że warto to zmienić, bo widok z wieży zamkowej, widok z zamku robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widać spokojnie na 50 km, a czasami, zwłaszcza w okresie zimowym, widać nawet w zamku Tatry. I zamek wiele widział, wiele słyszał, był świadkiem bardzo wielu oczywiście historycznych wydarzeń. Warto tutaj wspomnieć o początkach zjazdów szlachty, które miały miejsce w średniowieczu. Także myślę, że zamek w Chęcinach naprawdę godzien jest uwagi. I ja zawsze moim turystom, opowiadając o zamku, jak już jesteśmy na zamku, mówię o Królowej Goni. Jak będziecie Państwo jeść w niedzielę rosół i w tym rocole będzie pływało, tak jak dzieci mówią, zielone, to pamiętajcie o Królowej Bonie. O moim zdaniem wyjątkowej, wspaniałej kobiecie, która urozmaiciła naszą polską dietę, sprowadzając do Polski właśnie włoszczyznę. I młodym dziewczynom też zawsze o Bonie opowiadam, ponieważ ona była bardzo, bardzo mądra, zaradna przedsiębiorca. Bardzo lubiła się uczyć, bardzo bym chciała, żeby nasza młoda słuchaczka też była. Zmysł biznesowy, to się już to miały, właśnie patrząc na zamek w Chęcinach, pamiętały o Królowej Bonie.
1: Dobrze, że powiedziałaś o Królowej Bonie, bo jak zaczęłaś o rosole, to przypomniało mi się, że ostatnio z moim synem zaczęliśmy czytać Mikołajka, a tam, jak wiadomo, jest rosół i on właśnie, to znaczy mój syn przy niedzielnym rosole stwierdził, że już wie, dlaczego rosół z Mikołajka nazywa się, a właściwie ma ksywkę rosół. Ale to taka moja dygresyjka. Wróćmy do zwiedzania naszego pięknego Ponidzia, bo przecież na taką wycieczkę można się, jeżeli już jesteśmy przy temacie, na przykład właśnie po niedzielnym rosole wybrać, prawda?
7: Zdecydowanie tak. Jak już mamy kwestię kulinarną tutaj na tapecie, to warto udać się, płynąć z nurtem rzeczniki do skansenu ziemi kieleckiej w tokarni, dlatego że mamy tam bardzo dużo imprez związanych z naszymi regionalnymi kulinariami. Dużo turystów, z którymi rozmawiam, do naszego skansenu przyjeżdża po to, żeby właśnie poczuć się jak u babci, bo od tego zaczęliśmy. Skansen jest miejscem, w którym możemy poczuć klimat dawnej kieleckiej wsi. Wsi, której stety albo niestety, bo są plusy i minusy, jak zawsze już nie ma. Natomiast skansen jest miejscem wyjątkowym, jest tuż przyjdzie. Płynąc kajakiem możecie Państwo do skansenu wejść, dlatego że przystań jest właśnie nieopodal skansenu. Ziemia kielecka kłania się.
1: Kłania się i my także ziemi kieleckiej kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. No to mamy ten początek naszej podróży, czyli park etnograficzny w Tokarni, o którym wspomniałaś, czyli Chęciny i Zamek Królewski. No ale płyniemy dalej. Gdzie ten nurt nas zabiera?
7: Ten nurt zabiera nas zdecydowanie do dwóch niezwykle ważnych miast, do Wiślicy i do Pniewa. I nie wiem, czy jesteśmy wszyscy tutaj świadomi tego, że Wiślica w początkach państwa polskiego była bardzo ważnym miastem. Obok Krakowa, obok Sandomierza, Wiślica była w czasach monarchii wczesnopiastowskiej najpotężniejszym grodem. Jeżeli Państwo jeszcze Wiślicy nie byliście, albo byliście dawno temu, to od 2022 roku mamy przepiękną trasę podziemną, która prowadzi w podziemiach kolegiatów Wiślicy. Miejsce niezwykłe, miejsce niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu możemy zobaczyć pozostałości po dwóch kościołach. I to w kościołach naprawdę bardzo starych, bo z XI i XII wieku, z genialnym zabytkiem, z tak zwaną płytą Orantów. To jest płyta gipsowa, która stanowiła posadzkę jednego z tych kościołów. I to jest unikat na skalę europejską. Także warto o Wiślicy pamiętać. Warto też pamiętać o Stratowie, dlatego że Stratów położony jest blisko Wisłce. W latach tej monarchii wczesnowiastowskiej był największym grodem obronnym. O tym nie pamiętamy, dlatego że ten gród, albo nie mówimy, ten gród spłonął w XI wieku, natomiast miał bagatela 25 hektarów powierzchni. I te zdjęcia, o których, Michale, wspominałeś na początku, bardzo często robione są właśnie w grodzie w Stradowie. Przepięknie wygląda ten gród, zwłaszcza na wiosnę, kiedy no, przede wszystkim dzikie, to się nazywa termina, one mają taki biały kolor, a ziemia w Stradowie jest wtedy czarna. Zaczyna pojawiać się pierwsza trawa, nad Stradowem unoszą się mgły. Te przepiękne zdjęcia właśnie są robione wtedy. Że Stradów jako potężna baza obronna, ośrodek administracyjny, przynajmniej raz w życiu każdy z nas powinien zobaczyć.
1: No przyznam ci się szczerze, że ja jeszcze w Stradowie nie byłem, ale namówiłaś mnie, pojadę na pewno, nie wiem jeszcze kiedy, ale pojadę z całą pewnością, może zrobić wiosenną fotkę, tego jeszcze nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kolejnej miejscowości, która na Poniedziu warta jest odwiedzenia, bo nie wiem czy słusznie, ale mnie z Poniedziem bardzo mocno kojarzy się także Pińczów.
7: Zdecydowanie tak. Pińczów uważany jest za taką nieformalną stolicę Poniedzia. I dzisiaj jak jeździmy do Pińczowa, bo nie ukrywam, że kilka razy w roku w Pińczowie jestem, no to bardzo często od turystów słyszę może nie jakieś takie niezadowolenie czy rozczarowanie, natomiast no Pińczów no jest maleńkim miastem w tym momencie, natomiast warto wspomnieć o naprawdę gigantycznej historii tego miejsca, dlatego że jeżeli Państwu powiem, że w Pińczowie był zamek wybudowany przez ród Myszkowski i w tym zamku była łaźnia. Ta łaźnia była wykonana z marmuru

0: Zamku Myszkowskim w Krakowie nie zostało nic. Natomiast my mówimy o tak wspaniałej budowli, z której niestety tak naprawdę oprócz resztek pawilonu ogrodowego nic nie zostało, bo ten zamek został rozebrany przez kolejny możny ród, czyli ród wielopolskich na przełomie XVIII i XIX wieku, ale mówimy o Kluczowie jako o potężnym mieście. I warto powiedzieć, że w Kluczowie mieliśmy ordynację kluczowską. I co to w ogóle było? Była to trzecia w historii Polski ordynacja rodowa, która założona została na początku wieku XVII. I ta ordynacja skupiała w sobie kilkadziesiąt wsi, miasto, między innymi Pieńczów. Dobrze sobie wyjechało, że było takie powiedzenie. To ma Pieńczów, chrobę szaniec, może iść z królową w stanie, czyli...
1: W łaźni.
0: No na przykład niech będzie w łaźni. Natomiast mówimy o założeniu bardzo bogatych magnatów polskich. Więc Pieńczów kiedyś był potężnym miastem. Warto też powiedzieć o Pieńczowie w czasach braci polskich, czyli Arian. W Pieńczowie działała jedna z największych, najprężniej działających szkół ariańskich w Polsce. I to w Pieńczowie, między innymi przy udziale Mikołaja Reja, przetłumaczone na język polski Biblię.
1: I tutaj na razie postawimy kropkę w naszej podróży i opowieści o Poniedziu, do której pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Moim i waszym gościem była Dorota Czesak. Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Jeżeli zastanawiacie się, co teraz dziać się będzie na antenie, to już spieszę z tłumaczeniami i wyjaśnieniami. Już za momencik odwiedzimy Jędrzejowski Ratusz, a to dlatego, że nie wiem, czy wiecie, że już niedługo. No dobra, może nie tak bardzo niedługo, bo prace mają zakończyć się w roku 2029. Jędrzejowski rynek będzie przechodzić prawdziwą metamorfozę, prawdziwą rewitalizację, czyli moje ulubione słowo. Jak się zmieni, co się zmieni, no i jakie to będzie mieć konsekwencje dla mieszkańców Jędrzejowa, o tym

0: Za chwilkę wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk. Odwiedzimy za momencik także Urban Lab Kielce i spokojnie, jeżeli ta nazwa jeszcze nic wam nie mówi, to właśnie za momencik będziemy wyjaśniać, co oznacza, co się tam dzieje i z czym to się je i do kogo jest skierowane Urban Lab Kielce. I to oczywiście nie wszystko, co dziać się będzie na antenie.
1: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
0: A dziś opowiemy sobie o jednej z największych inwestycji, które planowane są w Jędrzejowie w najbliższych latach. Duże pieniądze, bo blisko 26 milionów złotych. Projekt, o którym będziemy mówić, zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni oraz układu drogowego, a także pieszego. Ale co najważniejsze, inwestycja obejmuje plac Tadeusza Kościuszki, a także fragmenty okolicznych ulic. Co się zmieni? Jak się zmieni? Jak będzie wyglądać jędrzejowski rynek? O tym opowie nam wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk, który jest teraz z nami. Panie burmistrzu, witamy na antenie.
2: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Rzeczywiście całkowita wartość projektu to blisko 26 milionów, z czego dofinansowanie, które otrzymaliśmy w ramach programu Rewitalizacja Miast z Urzędu Marszałkowskiego, to jest 15 milionów złotych dofinansowań.
0: Panie burmistrzu, co w Jędrzejowie się zmieni? Co zmieni się na jędrzejowskim rynku?
2: Tak naprawdę zmieni się wszystko to, co teraz możemy zauważyć w rynku. Cały charakter tego miejsca, zakres projektu obejmuje przebudowę tego placu w ramach przywrócenia historycznej funkcji jędrzejowskiego jako przestrzeni kulturowej, turystycznej, przestrzeni integracji społecznej oraz ronda komunikacyjnego wraz z realizacją przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących tej całej inwestycji.
0: Panie burmistrzu, to tak ładnie brzmi, że przywrócenie tej funkcji pierwotnej jędrzejowskiego rynku, a tłumacząc na normalny język ludzki, to jak po prostu jędrzejowski rynek będzie wyglądał po tej przebudowie? To
2: tak, zmieni się na pewno układ komunikacyjny, redaktorze. Część ruchu zostanie część tego placu zostanie wyłączona z ruchu. Tutaj mówimy o Pierzei Południowej, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z tego placu. To ta część właśnie w stronę południową przy Muzeum imienia Przytkowskich, Muzeum Zegarów w Jędrzejowie zostanie wyłączona z ruchu. To będzie tylko taki ruch lokalny dla mieszkańców ewentualnie do zaopatrzenia. I z tego miejsca mieszkańcy bezpiecznie będą mogli się przemieszczać na ten główny plac. Czyli tak jak mówiłem, przebudowa układu komunikacyjnego, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, czyli to, co wszystko w ziemi jest niewidoczne, ale to też wymagało gruntownej przebudowy i modernizacji. Mówimy tutaj o instalacji tam deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teledetekcyjnej, przebudowa i budowa instalacji oświetleniowej, czyli iluminacji oraz chcieliśmy też wykorzystać wody opadowe z tego całego dużego placu, wybudować tam taki zbiornik instalacji buforowania odpadowych. Po to, żeby można było tą zieleń, która powstanie też w obrębie tego placu, później wykorzystać tą wodę do podlewania właśnie tej zieleni.
0: No właśnie, panie burmistrzu, bo mówimy o tych rzeczach, których gołym okiem nie widać, no może poza latarniami, o których pan wspomniał, ale ja wiem, że ten projekt zakłada także nową, małą architekturę, bo jeżeli już przy wodzie jesteśmy, to zaplanowano między innymi budowę fontanny, ale nie tylko. Co jeszcze będzie tam nowego na tym rynku?
2: No tak, oczywiście też obiekty małej architektury, to fontanny, rzeźby, wiatry siedliskowe. Planujemy też posadowienie tam skarbenki z taką makietą dawnego ratusza, który znajdował się ówcześnie właśnie w rynku. Replikę stówki, ławki, takie kosze na śmieci przypominające historyczne zarysy Jędrzejowa, stojaki rowerowe, urządzenia multimedialne dla potrzeb turystycznych, tablice informacyjne, no, jakaś tam strefa zagospodarowana dla dzieci, mini place zabaw i ogródki, jak przy każdych rynkach mają miejsce.
0: Czyli naprawdę pięknie będzie ten Jędrzejowski nowy rynek wyglądał, ale żeby on wyglądał, to musimy na to jeszcze poczekać. Kiedy te prace, o których mówimy, się zakończą i czy dużo jest przewidziane utrudnień po prostu dla Jędrzejowian? Czy będzie trzeba jakieś objazdy wprowadzać, chodzić innymi drogami? Czy jednak wszystko jest zaplanowane tak, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe?
2: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia prac, to planujemy go rozpocząć w trzecim kwartale 2027 roku. Wszystko zależy od tego, jak dokumentacja zostanie przygotowana. My będziemy starać się jak najmniej, aby ta inwestycja utrudniła życie mieszkańcom, natomiast no, jest to ścisłe centrum miasta i ten układ komunikacyjny, który jest obecnie, no, trzeba będzie delikatnie pewnie wyprowadzić sam, przynajmniej na okres budowy, albo troszkę go ograniczyć. Na pewno pewne utrudnienia będą. Jak przy każdej inwestycji zawsze pewne utrudnienia, ale efekt będzie myślę na tyle zadowalający, że te utrudnienia będą mniejsze w porównaniu z tym, co się okaże później.
0: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy już ta inwestycja zostanie zakończona na dobre i będzie można cieszyć się zarówno tymi wszystkimi instalacjami nowoczesnymi, które będą pod ziemią, jak i tą małą architekturą, o której wspomnieliśmy. Jak długo trzeba będzie na to czekać?
2: W termin realizacji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, mamy do 31 grudnia 2029 roku. Chcielibyśmy to skończyć w miarę sprawnie i szybko, żeby te utrudnienia, które tam powstaną, to były jak najmniej dotkliwe i żeby ten efekt
0: i czekamy w takim razie zarówno na rozpoczęcie prac, jak i na ich zakończenie, a o rewitalizacji Jędrzejowskiego Placu Tadeusza Kościuszki oraz fragmentów okolicznych ulic opowiadał wiceburmistrz Robert Kruk. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
0: Z Jędrzejowa przenosimy się do Kielc i wyjaśniamy, cóż to takiego jest Urban Lab Kielce. Z nami Barbara Biskup, właśnie z kieleckiego Urban Labu. Cóż to takiego jest i co kryje się pod tą nazwą?
3: Urban Lab, czyli od urban od miasto i lab od laboratorium, więc jest to Laboratorium Innowacji Miejskich. Czy brzmi to mniej skomplikowane niż sama nazwa? Chyba jeszcze nie. Natomiast chodzi o to, że chcemy w tym miejscu spotykać się z młodymi ludźmi po to, żeby rozpracowywać i opracowywać nowe pomysły na nasze miasto. Czyli testować różne rozwiązania, rozmawiać o problemach, które to miasto ma i szukać kreatywnych, fajnych, ciekawych rozwiązań na, przede wszystkim na temat taki, że młodzi ludzie stąd wyjeżdżają i często nie chcą wracać.
0: No dobrze, no ale jeżeli wyjechali, to z kim tu rozmawiać? To jest takie pytanie, które mi się nasunęło teraz.
3: Ci, którzy wyjechali, myślę, że bardzo chętnie będą nas odwiedzać, dlatego, że mamy też kontakt z osobami, które działają w różnych przestrzeniach, też w innych miastach. Po pierwsze, naszym zadaniem jest ściąganie i wciąganie w naszą inicjatywę ludzi, którzy chcą w tym mieście coś ciekawego zrobić, ale też tych młodych ludzi, którzy są teraz w liceum albo studiują w Kielcach, zachęcać do tego, żeby byli aktywnymi obywatelami, obywatelkami i żeby widzieli w tym mieście swoją przyszłość, żeby po prostu zbudować ich związek z miastem i zbudować ich relacje z innymi ludźmi.
0: Czyli rozumiem, że z tego, co pani mówi, to Urban Lab przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych osób. Czy to jest jakiś przedział wiekowy i jak w ogóle to wygląda, współpraca z tymi młodymi ludźmi? Czy oni sami przychodzą, czy wy wychodzicie do szkół, do uczelni, czy do chociażby przedszkoli, bo nie wiem, czy to ten zakres również wiekowy.
3: To jest trochę tak, że cały nasz projekt się nazywa Urban Lab Miasto dla Młodych, ale zawsze podkreślamy, że to nie jest tylko przestrzeń dla osób młodych. Generalnie nasza główna grupa docelowa to są osoby w wieku 13-35, czyli właśnie te, które albo się zastanawiają, czy zostać tutaj dłużej, albo już założyły rodziny i brakuje im czegoś w Kielcach, co zresztą zdiagnozowaliśmy. Bo pierwsze, co muszę powiedzieć, a nie powiedziałam na początku, to to, że jest to jednostka Urzędu Miasta, więc jest prowadzona przez Wydział Dialogu Społecznego. Pracowaliśmy nad tym, żeby zdiagnozować przyczyny, dlaczego młodzi ludzie nie czują związku z tym miastem i dlaczego wypowiadają się o Kielcach tak w najlepszym wypadku z dużą taką dozą no miasto jak miasto, ale nic ciekawego się tu nie dzieje, więc my chcemy odpowiedzieć na tą potrzebę, że to ciekawe, co ma się tu dziać, możemy tworzyć wspólnie. Czyli chcemy ludzi zachęcać, dawać im możliwości do tego, żeby realizowali swoje inicjatywy i mamy ku temu szereg różnych działań i środków, więc pytanie, czy spotkaliśmy się z młodymi ludźmi? Tak, pracowaliśmy od samego początku z Młodzieżową Radą Miasta, odwiedziliśmy wszystkie szkoły, wszystkie wydziały na uczelni i mamy dosyć już konkretną grupę, która zdecydowała się działać na stałe w Urban Labie i która zdecydowała się tam realizować swoje pierwsze inicjatywy, stawiać pierwsze kroki też w pisaniu projektów społecznych. Część z nich dostała już dofinansowanie na swoje pomysły, także Urban Lab jest taką kompleksową odpowiedzią na potrzeby Kielczan i Kielczanek.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli młody człowiek ma jakiś pomysł, chciałby coś zmienić, coś wypracować, poznać nowych ludzi, to właśnie do Urban Lab powinien przyjść?
3: Tak jest. Na ten moment zgłaszały się do nas osoby głównie przez social media, bo dosyć mocno też promowaliśmy, że jesteśmy już dostępni i realizowaliśmy też cykle różnych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. I pikniki, i koncerty, spotkania, ale również cały cykl warsztatów i szkoleń takich specjalistycznych, gdzie młodzi ludzie mogli się nauczyć, jak pisać właśnie swoje projekty. Także zapraszam do kontaktów. Naprawdę chcemy, żeby tam się też odbywały inicjatywy, które łączą różne grupy mieszkańców.
0: Mówiła Barbara Biskup z Urban Lab Kielce, a przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: My już teraz z Kielc ponownie przenosimy się do Jędrzejowa, ponownie odwiedzamy Jędrzejowski Ratusz i ponownie spotykamy się z wiceburmistrzem Robertem Krukiem, ale tym razem porozmawiamy sobie o Jędrzejowskim Centrum Kultury. Powiemy sobie o tym, jak zmieni się Centrum Kultury w Jędrzejowie, ponieważ już niedługo rozpocznie się naprawdę duża przebudowa zarówno centrum, jak i całego otoczenia centrum, łącznie z amfiteatrem, a o tym wszystkim opowie nam nasz gość, Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa. Był już kilka chwil temu z nami. Odwiedzamy gabinet znów, zaczynając nowy temat. Panie burmistrzu, no to pojawia się pytanie szybciutkie. Jak zmieni się zarówno Centrum Kultury, jak i otoczenie Centrum Kultury?
2: No, panie doktorze, szanowni państwo, gmina Jędrzejów pisała umowę na dofinansowanie projektu wybudowa budynku Centrum Kultury oraz budowa wiaty, zaznaczenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego amfiteatru plenerowego. W ramach właśnie podniesienia atrakcyjności Centrum Kultury w Jędrzejowie planujemy wydatkować na ten cel ponad 8 milionów 100 tysięcy złotych, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 7,5 miliona złotych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
0: Proszę powiedzieć, co się zmieni, jak te pieniądze i na co zostaną wydane?
2: W ramach tego zadania planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego. Chcielibyśmy przebudować i objąć termomodernizacją istniejący budynek Centrum Kultury wraz z remontem tam pokrycia dachowego, montażem instalacji fotowoltaicznej. Takie drobne rzeczy, które do tej pory nie zostały wykonane, a z tego działania chcielibyśmy to wykonać. Co istotne, chcieliśmy zmienić całkowicie zagospodarowanie terenu, przynajmniej tutaj od strony południowej, gdzie istnieje obecnie taki mini amfiteatr zewnętrzny. Tutaj chcieliśmy poddać przebudowie i korekcie usytuowania istniejącego amfiteatru wraz z budową wiaty w technologii lekkiej, budowie zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie gotowych elementów takich kontenerowych z podpiękniczeniem. Niewielkiej rozbudowie też chcieliśmy poddać istniejącą infrastrukturę techniczną, czyli tam przyłącza, to co się dzieje tam wewnątrz ziemi, a nie widać, a jest bardzo potrzebne. Chcieliśmy też przygotować scenę na stronie wschodniej, czyli zmienić orientację tego amfiteatru, który jest w chwili obecnej, zmienić jego miejsce, tak aby był bardziej funkcjonalny, więcej osób było z niego korzystać. Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
0: Czyli Dni Jędrzejowa w 2028 roku już w nowej przestrzeni. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za rozmowę i za te wszystkie informacje. Moim i waszym gościem był wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk.
2: Dziękuję bardzo.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Nieśmiało zerkam i spoglądam na nasz studyjny zegar i widzę, że nastała pora, żeby już zaczynać tę część naszego spotkania w dzisiejszym magazynie. Niezmiennie od lat Michał Pustła i niezmiennie cały czas na antenie zapraszam i zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Tym bardziej, że za momencik będziemy rozmawiać o poważnych sprawach, na poważne tematy, o czymś, co jest tak naprawdę najważniejsze dla każdego z nas. Tak, tak. Tak, dobrze myślicie. Porozmawiamy sobie o naszym zdrowiu, a dokładnie to o programie realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Ale żeby nie było zbyt poważnie, to odwiedzimy dziś, i to dosłownie za moment, również Jędrzejowskie Muzeum imienia Przybkowskich i razem z dyrektorem Janem Przybkowskim trochę na temat historii sobie porozmawiamy, ale również porozmawiamy o tym, co wspólnego z Jędrzejowskim Muzeum ma król Stanisław August Poniatowski, a także co z tym wszystkim wspólnego ma Rubens. Tak, ten Rubens od rubensowskich kształtów.
1: Zdrowe świętokrzyskie.
0: Wybieramy się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Moim i waszym gościem jest dyrektor pani Katarzyna Przemirska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, witam na antenie. Bardzo się cieszę, że odwiedziła pani nasze studio. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnym i jednocześnie bardzo ciekawym projekcie, który teraz realizujecie, a mianowicie jest to projekt pod nazwą Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Może zacznijmy od samego początku. Co kryje się pod tą nazwą?
4: Bardzo duży projekt ukierunkowany na pomoc pracownikom z terenu naszego województwa w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
0: No właśnie, czyli tak naprawdę badamy pracowników, żeby byli zdrowi, żeby byli zdolni do pracy, żeby po prostu zadbali o siebie. Na czym polega ten projekt?
4: Tak, badamy pracowników, a wiadomo, że pracownicy z wiekiem również ulegają różnym problemom zdrowotnym, dopadają ich tak zwane choroby cywilizacyjne i to bardzo często rzutuje na ich zdolność do pracy, rzutuje na ich absencję chorobową, na wcześniejsze odchodzenie z rynku pracy. Jest to szczególnie dotkliwe w naszym województwie, dlatego też powstał nasz projekt i projekt ten jest ukierunkowany na to, aby pracownikom, tym, którzy ukończyli 40 rok życia, pokazać, jak mogą dbać o swoje zdrowie tak, aby jak najlepiej się czuć, jak najdłużej pracować, no i korzystać tym samym z pełni życia. Bo wiadomo, że emeryci mają już tutaj mniejsze możliwości korzystania z pełni życia.
0: Tutaj jest bardzo jedna ważna, istotna sprawa, o której wspomnieliśmy, ten wiek. Ten projekt skierowany jest dla pracowników powyżej 40 roku życia.
4: Tak. Przystąpić do niego mogą wszyscy pracownicy, którzy pracują na terenie naszego województwa i mieszkają na terenie naszego województwa, a skończyli 40 lat. Jest też dedykowany osobom samozatrudniającym się, ale takim, którzy mają siedzibę swojej działalności na terenie naszego województwa. Jest też dedykowany rolnikom z terenu naszego województwa. Tak więc grono osób, które mogą z niego skorzystać, jest bardzo szerokie.
0: No to jeżeli już wiemy, kto może skorzystać z projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, to opowiedzmy troszeczkę o przebiegu tego całego procesu, bo rozumiem, że jeżeli na przykład ja chciałbym się przebadać, chciałbym sprawdzić stan swojego zdrowia, to po prostu wybieram się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i co dalej?
4: Bardzo chętnie będziemy pana gościć w naszych murach albo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ponieważ jest to nasz partner, który również przyjmuje osoby w ramach projektu, ale proponujemy lepiej umówić się telefonicznie najpierw na wizytę, ponieważ do tej wizyty trzeba się troszkę przygotować, ponieważ w czasie wizyty są między innymi pobierane badania laboratoryjne z krwi, wobec czego trzeba być na czczo.
0: Pani dyrektor, nasuwa się pytanie tak z perspektywy pacjenta, patrząc, czy pracownika w tym przypadku, jakie korzyści osoba przystępująca do tego projektu może z niego osiągnąć?
4: Przede wszystkim dowiaduje się dużo o swoim stanie zdrowia. Ponieważ wszyscy pracownicy, którzy przystąpią do udziału w projekcie, wypełniają takie ankiety dotyczące swojego stanu zdrowia, ukierunkowane na problemy z układem krążenia, z układem ruchu, ukierunkowane na problemy onkologiczne, i na podstawie tych ankiet oraz na podstawie pewnych pomiarów, ponieważ przy przystąpieniu do projektu osoby mają mierzone ciśnienie, konsultanci są w stanie ocenić, czy mają osoby prawidłową wagę, czy występuje u nich otyłość. No i wreszcie robiony jest bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych, takich, których praktycznie lekarz pierwszego kontaktu, tak normalnie w ramach wizyty, no nie ma możliwości zlecenia, bo jest no 14 różnych badań laboratoryjnych pobieranych.
0: A możemy opowiedzieć, jakie to są badania?
4: Morfologia z rozmazem, poziom glukozy, cały lipidogram, czyli z podziałem na ten dobry cholesterol, zły cholesterol, z wyliczeniem wskaźnika takiego zagrożenia miażdżycą. Są badane również wskaźniki czynności wątroby, wskaźniki czynności nerek, wskaźniki procesu zapalnego. Jest również badany poziom witaminy D3, a także jest badany poziom hormonu TSH, który też nam mówi o problemach z tarczycą. Więc zakres tych badań jest bardzo szeroki.
0: Pani dyrektor, jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której my nie wspomnieliśmy, a warto to także podkreślić, chociaż wydaje się to oczywiste, wszystkie te badania, które są wykonywane w ramach projektu, te badania wykonywane są całkowicie bezpłatne, nie całkowicie za darmo. Do kiedy ten projekt będzie trwać?
4: Projekt będzie trwać do 2029 roku. No projekt unikalny w skali nie tylko naszego kraju, ale i na skalę Europy.
0: Mówiła Katarzyna Przemirska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. A jeżeli już zadbaliśmy o nasze ciało, o nasze zdrowie, to pora, żebyśmy zadbali także i o naszego ducha. Dlatego już teraz wybieramy się wprost do Muzeum imienia Przybkowskich. W Jędrzejowie, rzecz jasna.
1: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
0: O tym, że Jędrzejów z zegarów słynie, a to za sprawą znajdującego się w Jędrzejowie Muzeum imienia Przybkowskich, chyba nie trzeba nikomu przypominać. No ale myślę, że warto przypomnieć sobie to, skąd te zegary i całe muzeum w Jędrzejowie się wzięły. A o tym opowie nam dyrektor Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, Jan Przybkowski.
5: No wiąże się to z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim doktorem Feliksem Przybkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. Był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania. Kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. A w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku. I ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przybkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat. Ten zegar znajduje się dziś w ogrodzie czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie w pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
0: Panie dyrektorze, my dziś mówimy trochę o historii i o tym, jak to wszystko się zaczęło w Jędrzejowie, ale zdaje się, że poza zegarami w muzeum możemy zobaczyć również inne eksponaty, w tym jeden bardzo ciekawy obraz. Obraz, który ma wyjątkową historię.
6: W salonie malinowym zwraca uwagę piękny, pokaźnych rozmiarów obraz, portret astronoma. Obraz przedstawia brodatego mężczyznę, nieco starszego, o takich szlachetnych rysach i zamyślonym wyrazie twarzy. Astronom siedzi przy, jest przedstawiony w pozycji siedzącej i ma obok siebie fragment stołu, trzyma w ręku cyrkiel, ma księgi i globus nieba. Duży globus, na którym można rozpoznać gwiazdozbiory i personifikację tych poszczególnych gwiazdozbiorów. Obraz sam sobie jest bardzo piękny, widać na oko, że jest to malarstwo barokowe, natomiast bardzo ciekawa była jego historia. Historia zresztą nie do końca rozwiązana. Otóż obraz został zakupiony do zbiorów muzeum w 1968 roku od niejakiego pana Włodzimierza Grabowskiego z Krakowa. Nazwisko niby popularne i powszechne, natomiast nie był to zwykły pan Grabowski, lecz potomek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. I według przekazu rodzinnego tenże obraz, portret astronoma, należał kiedyś do kolekcji Stanisława Augusta. Więc fakt posiadania obrazu z kolekcji królewskiej jest już bardzo intrygujący, jako że kolekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego została rozproszona. I teraz poszczególne jej obrazy są tropione przez badaczy, ale to nie wszystko, ponieważ do tego dochodziła jeszcze bardzo duże emocje, polegające na tym, że według tego ustnego przekazu ten obraz miał być zakupiony we Włoszech dla króla przez jego nadwornego malarza Marcello Bacciarellego jako, uwaga, dzieło Petera Paula Rubensa, flamandzkiego malarza barokowego, którego ceny obrazów są niebotyczne. Do tego obrazu sprzedający dołączył również dokument. Była to odręcznie napisana opinia z 1922 roku, gdzie profesor Wilhelm von Bode z Berlina entuzjastycznie napisał, że według jego wiedzy i po obejrzeniu obrazu jest on absolutnie przekonany, że mamy do czynienia z prawdziwym dziełem Petera Paula Rubensa. No więc emocje były dosyć duże, bo okazałoby się wtedy, że jesteśmy w czołówce muzeów polskich, mając taki obraz. No niestety na początku lat 70. obraz został oddany do konserwacji, gdzie został dokładnie prześwietlony, sprawdzono wszystkie jego warstwy malarskie, okazało się, że był on trochę przycięty. No w każdym razie na pewno wykluczono autorstwo flamandzkiego mistrza. Określono wówczas jego powstanie jako szkoła hiszpańska z XVII wieku. No i nic. Okazało się, że nie mamy Rubensa, ale nie zmienia to faktu, że obraz jest bardzo piękny.
0: O czym na antenie opowiedział nam dyrektor Muzeum imienia Przybkowskich w Jędrzejowie, Jan Przybkowski.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: A tym razem w naszym spotkaniu na antenie chciałbym, żebyśmy odwiedzili piękne, urokliwe, świętokrzyskie miasteczko, jakim są z całą pewnością Chęciny, i spojrzeli na nie aż z trzech perspektyw. Po pierwsze gospodarza Chęcin, czyli burmistrza Roberta Jaworskiego. Po drugie, żebyśmy spojrzeli na Chęciny niemalże z lotu ptaka, bo z wieży zamkowej, i dostrzegli to, co niekoniecznie na pierwszy rzut oka może być właśnie dla oka widoczne. I w tym pomoże nam przewodniczka świętokrzyska Dorota Czesak. No, a oprócz tego chciałbym, żebyśmy kilka słów o Chęcinach dowiedzieli się także od mieszkańca Chęcin, a jednocześnie pisarza, autora książki Odmęt, czyli Jacka Łukawskiego. To wszystko przez najbliższych kilkanaście minut na antenie właśnie odbywać się będzie. Ja w dalszym ciągu zapraszam Was, kłaniając się nisko, Michał Pustuła.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Chęciny, jak wiadomo, znajdują się tak mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Jędrzejowem a Kielcami, albo Kielcami a Jędrzejowem, zależy w którą stronę się jedzie, no ale nie sposób Chęcin nie zauważyć, przejeżdżając obok zwłaszcza Zamku Królewskiego w Chęcinach, który w ostatnich latach wypiękniał, zrobił się jakby trochę wyższy, ale nadal jest tych samych rozmiarów. A dlaczego odnosimy takie wrażenie, nie patrząc na zamek, o tym opowie nam burmistrz Robert Jaworski.
7: Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z regionalnego programu operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała tam infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z Chęcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i, tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią, natomiast dzisiaj została ona ładnie zabudowana i myślę, że dzisiaj jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona, mówię tu o kwadratowej wieży. Dzisiaj ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Można z tej wieży obserwować panoramę i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica i ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana na iluminacji.
0: I to właśnie między innymi dzięki tej nowej iluminacji zamek jest tak dobrze widoczny, czy to jadąc od Jędrzejowa w stronę Kielc, czy od Kielc do Jędrzejowa. Nie sposób nie spojrzeć, nie zwrócić uwagi na wzgórze zamkowe, bo po prostu dzięki temu, zwłaszcza jadąc wieczorem albo nocą, zamek jest po prostu lepiej widoczny. Od czasu do czasu tam także na zamkowych murach dzięki tej iluminacji pojawiają się kolory.
7: Zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację. Również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Dzisiaj jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej.
0: Panie burmistrzu, musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że Chęciny to nie tylko znany w całej Polsce Zamek Królewski w Chęcinach. To nie tylko miasto, które może poszczycić się tym, że ma dwa rynki, ten górny i ten dolny. To nie tylko zabytkowa kamienica Niemczówka, która także, jak pan wspomniał, została odnowiona, zrewitalizowana i znajduje się tam obecnie informacja turystyczna, ale jest także z Chęcinami związany jeden twór, czy też produkt turystyczny, który no lepiej, żeby odnawiany nie był. Co z Białą Damą? Czy ona nadal pojawia się na Zamku Królewskim w Chęcinach? Nocami? Na murach?
7: Panie redaktorze, powiem tak. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół no, naszej twierdzy, naszego zamku. No wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy i Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach i z całą pewnością, może nie każdy, bo na pewno trzeba będzie mieć też szczęście, ale pewnie wielu będzie mogło zobaczyć postać Białej Damy na murach naszego zamku.
0: To my może nie z Białą Damą, ale z przewodniczką świętokrzyską Dorotą Czesak na zamku w Chęcinach zostaniemy i popatrzymy z wieży zamkowej na okolice. A co tam dokładnie dostrzeżemy? O tym już teraz na antenie.
8: Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
0: I kiedy stoimy sobie na przykład na wieży zamkowej w Chęcinach i spojrzymy na północny zachód, tak przynajmniej mi się wydaje, że to właśnie w tym kierunku, to dostrzec możemy pobliską górę Miedziankę, którą moim zdaniem także warto odwiedzić, bo tam także czegoś ciekawego możemy się dowiedzieć i oczywiście także coś ciekawego zobaczyć.
8: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnie pogórniczo udostępnić dla Państwa. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny, także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czy zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody. Ale warto wybrać się na część naziemną, na górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit.
0: czyli bardzo charakterystycznego takiego niebieskawego koloru skały. To jest jeden z punktów, który możemy zobaczyć, czy też odwiedzić, będąc w Chęcinach i okolicach, czyli Góra Miedzianka. No ale jest również nieopodal kolejne niewielkie, ale bardzo, bardzo ciekawe wzgórze.
8: Uwielbiam Górę Zalejową. Bardzo blisko Chęcin, to jest rezerwat geologiczny. Też pięknie ostatnio wyczyszczony z dwoma kamieniołomami, w których wydobywano marmur o nazwie Różanka Zalejowska. Jak pojedziecie na Wawel, jak pojedziecie na Zamek Królewski w Warszawie, czy na Święty Krzyż i zobaczycie marmur o takiej bardzo ciekawej barwie różowo-bordowej z takimi właśnie żółkami, to będzie to Różanka Zalejowska. Jedyny marmur tutaj od nas z Gór Świętokrzyskich, który zdążył przekrystalizować. No i na Zalejowej właśnie był do lat 60. wydobywany. Także warto jedyną w Polsce granią wysokogórską, która jest z naszej części województwa, przejść się, przespacerować. Cudowny widok na zamek w Chęcinach. Jest projekt, plan, mam nadzieję, że się kiedyś zrealizuje, wybudowanie na Zalejowej platform widokowych, po to, żeby turyści podziwiali na przykład zamek w Chęcinach w promieniach zachodzącego słońca.
0: A te wszystkie widoki, o których my dzisiaj mówimy, mogą także pojawić się w naszych głowach i w naszych wyobraźniach. A to dlatego, że o Chęcinach w swoim kryminale Odmęt napisał również Jacek Łukawski i tam właśnie umieścił akcję swojego kryminału. Czy łatwo się pisało o Chęcinach i czy udało się oddać ten chęciński klimat na kartach książki? Oto zapytałem samego autora.
9: No, z jednej strony, to jest taka odpowiedź nic nie mówiąca, czyli z jednej strony łatwo się pisało, z drugiej strony trudno. Ale tak poważnie, bo to żartobliwie mówię, poważnie mówiąc, ja opisywałem Chęciny, chciałem opisać, marzyłem o tym, żeby opisać Chęciny właśnie, żeby przedstawić je tak, jak ja je widzę. I tu miałem obawy, czy ta moja wizja, czy to moje spojrzenie na Chęciny, które no niby ze środka, ale jednak trochę z zewnątrz, czy ono będzie wiarygodne nie tyle dla czytelników, którzy nie widzieli Chęcin, czy po prostu odwiedzili Chęciny raz w życiu i na tym się skończyło, tylko dla osób, które mieszkają tutaj. Bo to jest taki dla autora, wydaje mi się, największy sprawdzian tego, czy dobrze oddał, prawda, realia, czy dobrze oddał dane miejsce. I przyznam się, że to chyba była największa taka, dla mnie najbardziej taka stresująca rzecz związana z tą książką po jej premierze, gdy czekałem na to, jak zostanie odebrana właśnie przez tutaj mieszkańców Chęcin i okolic oczywiście. No i na szczęście to był taki kamień wielki z serca mi spadł, jak się okazało, że bo ta opisana rzeczywistość książkowa została przez nich przyjęta, byli pod ogromnym wrażeniem, jak udało się opisać te Chęciny właśnie takie, jakimi no w sumie są, czy można je odebrać.
0: A jak wiadomo, najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju i najciężej chyba poddać się ocenie tych, którzy właśnie na co dzień także w Chęcinach mieszkają. Cieszymy się, że to się udało. Ja oczywiście odsyłam was po więcej, zarówno jeżeli chodzi o treść, jak i fabułę, do książki Odmęt, której, przypomnę, akcja rozgrywa się w Chęcinach, a o tym, jak opisał Chęciny, opowiadał przed momentem sam autor, czyli mój gość Jacek Łukawski, który kilka słów także o Chęcinach nam dziś opowiedział na naszej antenie.
1: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: A ta część naszego dzisiejszego spotkania w naszym dzisiejszym magazynie będzie poświęcona w całości naszemu regionowi, rzecz jasna, regionowi świętokrzyskiemu. Będziemy co prawda mówić w dużej części o tym, co kiedyś działo się w Kielcach, bo porozmawiamy sobie o złotych czasach kieleckiego teatru, ale powiemy także to wszystko w kontekście całego naszego województwa. Będziemy również mówić o wyjazdach w latach 50. Teatru Stefana Żeromskiego, między innymi w okolice Jędrzejowa, ale o tym nieco później. Jak na razie zapraszam na spotkanie z moim pierwszym gościem, a później powiemy sobie również troszeczkę na temat historii naszego świętokrzyskiego sportu i odwiedzimy Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Michał Pustuła, zapraszam.
1: Pasjonująca historia naszego regionu.
0: Odwiedzamy dziś również Teatr Stefana Żeromskiego, a tam można by powiedzieć, że w każdym kącie kryje się jakaś ciekawa historia. Kiedyś na antenie z moim gościem, którym jest Paulina Drozdowska i którą za chwilkę oficjalnie powitamy na antenie, rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko się zaczęło, skąd teatr się wziął, historia pięknej miłości. No a dziś porozmawiamy sobie o tak zwanych złotych czasach kieleckiego teatru, czyli tym, co działo się w latach 50. ubiegłego wieku. Dzień dobry, witam cię, Paulino.
10: Dzień dobry, witam.
0: Czy ja dobrze powiedziałem na wstępie, że to właśnie będzie tematem naszej dzisiejszej teatralnej historii, ten złoty wiek kieleckiego teatru?
10: Tak, rzeczywiście na te dyrekcje Ireny i Tadeusza Byrskich mówi się złote czasy kieleckiej sceny, dokładnie tak.
0: No i zdradziłaś wszystko, że będziemy mówić o właśnie dyrektorach i o tym, co się wtedy działo w teatrze. Zacznijmy sobie w takim razie od samego początku, bo jest o tym właśnie złotym czasie właściwie dwa wątki są do poruszenia, bo i to, co działo się na teatralnej scenie i na deskach teatru, a także to, co działo się przy teatrze, czyli w studium teatralnym.
10: No, historia, myślę, jest ciekawa. Studium teatralne działało w Kielcach w 1955, ruszyło, działało do 1958 roku z inicjatywy Ireny Byrskiej, która wiemy, że oprócz tego, że była oczywiście reżyserką, aktorką, dyrektorką teatrów, to również była pedagogą teatralną. I tę inspirację jeszcze z młodych lat, kiedy właśnie inspirowała się redutą Obsterwy, właśnie wyniosła, sama bardzo się tym interesowała i miała takie marzenie, taką ideę, żeby założyć własną szkołę aktorską. Ta szkoła była o tyle właśnie nietypowa, że mówi się, że była pierwszą średnią szkołą aktorską w Polsce. I właśnie z tego marzenia, z inicjatywy Ireny Byrskiej.
0: No, a czy źródła historyczne wspominają coś na temat tego, ilu kandydatów zgłosiło się do tego pierwszego, no i zarazem jedynego rocznika, który ukończył kieleckie studium teatralne?
10: Szkoła, do kandydatów do szkoły zgłosiło się 434, przyjęto 26 osób, a ukończyło ją tylko 18.
0: Rozumiem, że to działało w ten sposób, że po prostu adepci szkoły, adepci studium występowali również na scenie, tak?
10: Idea była taka, że te osoby, które ukończą szkołę, wzmocnią zespół kielecki i rzeczywiście w większości z nich się tak potoczyło ta kariera, że zostali aktorami. Kilkoro też aktorami Teatru Żeromskiego, jak Regina Rybińska, Zenon Kubiec, Jarosław Strzemień. Wśród tych takich znanych słuchaczy też Andrzej Antkowiak czy Joanna Rabik, piosenkarka. No a niektórzy po prostu grali w innych teatrach, czy razem z Polskimi też opuścili Kielce. Studium o tyle było takie ciekawe, że wszystko miało się odbywać w idei pokory dla sztuki, dla sceny. Nawet jeżeli ktoś był z Kielc czy z regionu, musiał mieszkać w teatrze. W teatrze był internat, stołówka. W dawnej bibliotece było też takie miejsce, taka przestrzeń na scenę. Co ciekawe, nie tylko uczono się tamtych umiejętności, którymi powinien odznaczać się dobry aktor, jak na przykład umiejętność mówienia wiersza, tak? Ale również ci słuchacze chcieli tym teatrem żyć 24 godziny na dobę, więc sprzątali, gotowali, sami pracowali nad tekstem, sami wychowywali sobie kostiumy, sami przygotowywali scenografię, obserwowali też to, co dzieje się w innych teatrach, a wyjazdy do tych innych teatrów organizowała jeszcze Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego. A że Byrscy mieli właśnie wspaniałe relacje z przedstawicielami znakomitymi czy świata literatury, nauki, kultury, dlatego na ich zaproszenie wykłady miały same znakomitości. Aktorzy jak Jacek Woszczerowicz, Władysław Woźnik, reżyserzy jak Bogdan Korzeniewski czy Wilan Pożyca, krytycy Artur Sandauer, badacze, wykładowcy Irena Sławińska, Roman Ingarden, Władysław Tatarkiewicz, Zbigniew Raszewski, Bolesław Taborski, Stefan Srebrny, krytycy literacy jak Julian Rogoziński chociażby czy Jerzy Hordyński. Więc same znakomitości, nawet istnieje taka legenda, że sam Tadeusz Kantor dawał tu kiedyś wykład. Więc szkoła działała naprawdę na wysokim poziomie. No, wypuściła tylko jeden rocznik, bo jak wiemy, też tutaj polityka wówczas zmieszała się w działania teatru i Byrscy musieli opuścić Kielce, ale mieliśmy taki epizod i do dzisiaj w teatrze są drzwiczki od kominka wystawione w naszym tutaj latnidarium w Nowym Foyer, co zawsze przypomina mi o tym, że na tym drugim piętrze kiedyś istniało to studium teatralne.
0: No proszę bardzo, to jest piękna naprawdę opowieść i piękna historia. Z tego, co mówisz, właściwie już to wynika, ale ja muszę zapytać, czy w związku właśnie z tym, że studium działało, czy w związku z tym, że mieliśmy tak znakomitych wykładowców, że ten jeden rocznik opuścił i ten jeden rocznik opuścił szkołę, rzecz jasna, i oni, tak jak powiedziałaś, pracowali te 24 godziny na dobę, byli dostępni, może nie tyle pracowali, co byli dostępni, to właśnie dlatego ten okres jest nazywany złotym okresem kieleckiego teatru, czy być może na scenie również działy się właśnie tak wspaniałe rzeczy?
10: Nie tylko dlatego. Tak, to studium teatralne było jedną z takich głównych inicjatyw. Słuchacze tego studium dali też kilka przedstawień, które podobały się bardzo publiczności. Chodzono na te spektakle Wieczór Liryki Greckiej, Pokój Arystofanesa, Ocalenie Antygony, Krystyny Berlińskiej, czy Dzieje Tristana i Izoldy, Romeo i Julię, Wesele Wyspiańskiego. I te spektakle rzeczywiście się podobały, ale to nie są najważniejsze dokonania Byrskich. Sama ich droga repertuarowa, wyznaczanie sobie ambitnych celów, współpraca ze świetlicami wiejskimi, no, co było takim prototypem, można by powiedzieć, Teatru Polska, tego programu, kiedy teatry objeżdżają te miejscowości, w których nie ma scen teatralnych. Ale mówię, przede wszystkim ta walka o ambitny, wymykający się z realizmu i teatr i spektakle, o których mówiono w całej Polsce i pisano w całej Polsce, spektakle samych Byrskich właśnie, czyli te najważniejsze spektakle, to Pluskwa Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Ireny Byrskiej, Kaligura Alberta Camus w reżyserii Tadeusza Byrskiego i Powrót Odysa Wyspiańskiego, który wyreżyserowali wspólnie. To takie sztandarowe spektakle z tej dyrekcji właśnie, które zwróciły oczy krytyków z całej Polski na ten prowincjonalny wówczas teatr kielecki tak postrzegany. Więc takie pierwsze też bardzo ważne wydarzenia artystyczne.
0: Ale Teatr Byrskich i to, co robili na scenie, czy też poza sceną, ucząc nowych aktorów swojego fachu, to nie wszystko. I nie wszystko, co świadczy o tym złotym wieku kieleckiego teatru, bo to także była praca nad publicznością.
10: Byrscy budowali publiczność niemalże od zera. Budowali też środowisko takie zainteresowane teatrem. Rozmawiali z tymi ludźmi, organizowali takie właśnie spotkania, herbatki i budowali to środowisko tych ludzi zainteresowanych teatrem. No ale niestety nie wszystkie te działania, zwłaszcza takie wymykające się tym wtedy socjalistycznym działaniom ze strony państwa się podobały i dlatego też ta bardzo odważna działalność Byrskich, która też sięgała wyżej, oni mieli kolejne plany i te horyzonty sobie coraz dalej przesuwali.
0: I to również, że ten teatr wyjeżdżał, tak jak powiedziałaś, do tych mniejszych miejscowości w naszym regionie, bo pewnie i Chmielnik był odwiedzony, pewnie Chęciny, pewnie Jędrzejów, pewnie Małogoszcz, czy też na przykład Oksa, bo tam teatr pewnie też zawitał prędzej czy później. A o tym, jak skończyła się ta historia, jak skończył się ten złoty wiek, złoty okres Kieleckiego Teatru, opowiemy sobie kiedy indziej. Za dzisiejszą opowieść dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była Paulina Drozdowska z Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. A przed nami rzecz jasna ciąg dalszy naszego magazynu. Zapraszam serdecznie.
1: Sportowe Świętokrzyskie.
0: Trochę o sporcie sobie porozmawiamy, a właściwie o historii świętokrzyskiego i kieleckiego sportu. Ze mną Anna Benicewicz-Miazga, koordynator Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Witam na antenie, pani Aniu.
11: Dzień dobry.
0: Pani Aniu, jak się mają sprawy w muzeum, które zdaje się, że właściwie z każdym sezonem i z każdym dniem, miesiącem rozrasta się w nowe eksponaty? Czy ta kolekcja jest już kolekcją skończoną, czy możemy się jeszcze spodziewać tego, że ona jeszcze będzie sobie rosnąć?
11: No nie, niemalże co dzień, co tydzień coś nowego dochodzi. Jednym z ostatnich eksponatów jest na przykład złoty medal Mistrzostw Polski z Superligi, ale też i co chwilę ktoś przychodzi z jakimś fajnym elementem, który no, przyjmujemy i umieszczamy w naszym muzeum, ale no to się rozrasta. Mam nadzieję, że co roku będą jakieś trofea, które będzie można dokładać.
0: No a oprócz tych trofeów, które dochodzą sukcesywnie w miarę tego, co zdobywa ciągle drużyna, co oprócz tego wszystkiego możemy znaleźć w gablotach?
11: No najważniejszy to jest dokument, który potwierdza powstanie klubu 1 września 65 roku, czyli pierwsza umowa z pierwszym trenerem oraz chyba z pierwszym zawodnikiem, czyli panem Wacławem Mozerem, który już niestety którego nie ma już wśród nas. Też cała masa dokumentów pozostałych trenerów, czy na przykład Gwizdek Edwarda Strząbały, czy no naprawdę cała masa różnych notatek, rysunków, strategii, taktyk naszych trenerów, więc no tutaj jest bardzo, bardzo dużo eksponatów, które są różnorodne.

0: Żeby sprawdzić, to trzeba również do muzeum się wybrać. Przypomnijmy, jak działa muzeum.
1: Muzeum działa w momencie, kiedy jest otwarta hala Legionów. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Można umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem. No, muzeum jest zamknięte na takie wolne zwiedzanie tylko w okresach meczowych, no ale to wtedy kibice, którzy mają karnet lub bilet, mogą spokojnie wejść i oglądać gabloty, ponieważ one są sytuowane na korytarzu.
0: A niezależnie od tego, czy chcemy pooglądać gabloty, czy chcemy po prostu popatrzeć albo odcisnąć sobie i przyłożyć te nasze ręce, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby kibicować drużynie i oczywiście odwiedzać także muzeum. Pani Aniu, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim i waszym gościem była koordynatorka Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce Anna Benicewicz-Miazga.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
1: Pora zaczynać tę część naszego dzisiejszego spotkania w naszym dzisiejszym magazynie. Nadal Michał Pustuła, kłaniam się i oczywiście zapraszam. Jeżeli zapytałbym was o to, z jaką dyscypliną sportową kojarzy wam się województwo świętokrzyskie, to pewnie część osób na przykład odpowiedziałaby, że z boksem, część być może, że z piłką nożną za sprawą Korony Kielce, ale myślę, że największa liczba pytanych odpowiedziałaby, że zdecydowanie z piłką ręczną. No i właśnie o piłce ręcznej dziś sobie porozmawiamy, ale nie będziemy mówić o tym, co zawodnicy robią aktualnie na boisku, tylko będziemy mówić o tym, jak to kiedyś na boiskach bywało, a dokładnie to, jak to było przez ponad już 60 lat, bo przecież tyle istnieje klub, a opowiemy sobie o książce Historia Mistrzów.
0: Sportowe świętokrzyskie.
1: Można by powiedzieć, że świętokrzyskie sportem stoi na pewno, jeżeli chodzi o jedną dyscyplinę sportu, czyli o piłkę ręczną. I właśnie o piłce ręcznej dziś będziemy sobie rozmawiać, ale nie w kontekście uprawiania tego sportu, tylko pisania o tym sporcie, tylko mówienia o pięknej historii mistrzów. Bo tak właśnie nazywa się książka, której autorka

0: teraz z nami, Anna Bynicewicz-Miazga. Witam na antenie, pani Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Pani Aniu, Historia Mistrzów. Pierwsze wydanie opisujące 50 lat istnienia klubu, czyli 1965-2015. No i jeszcze mamy te dodatkowe 10 lat, czyli można by powiedzieć o drugim wydaniu książki 1965-2025. Postaramy się dzisiaj porozmawiać i o jednej, i o drugiej, dlatego że ta pierwsza zawiera wszystko to, co druga, tylko druga jeszcze dodatkowe 10 lat. Mam nadzieję, że zbytnio od tego nie zagmatwałem i że słuchacze wiedzą, o co chodzi. A ja mam pierwsze pytanie. Te kilkadziesiąt lat, 60 lat historii klubu, oczywiście, które pani opisała, ciężko się pisało? Ciężko było znaleźć te wszystkie materiały potrzebne do stworzenia takiej publikacji?
1: Tak, generalnie pierwsza 50 lat Historia Mistrzów powstała właśnie na 50-lecie, no i to powiedzmy kosztowało mnie pół roku życia, bo przez pół roku zbierałam wszystkie materiały, odwiedzałam całą masę ludzi, miejsc i szperałam w różnych archiwach. Publikacja na 60-lecie już była tylko uzupełnieniem rzeczami, które znalazłam przez ostatnią dekadę do tych 50 lat, plus ostatnie 10, które no wiadomo najłatwiej było mi zdobyć wszelkie informacje, ponieważ no, one są najświeższe.
0: Ta historia 60 lat istnienia klubu, dokładnie to Iskry, Korony, Vive, no i teraz również naszej obecnej drużyny. Czy tam są jakieś takie perełki wyłowione, które wcześniej nie były publikowane, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego?
1: Tak, w tej obecnej publikacji mam bardzo dużo uzupełnień z tego względu, że udało mi się dotrzeć do pewnych materiałów podczas tworzenia Muzeum Historii Klubu, które znajduje się w Hali Legionów i wtedy no, całą masę fajnego materiału przynieśli kibice, którzy gdzieś to chronikowali u siebie w domu. No i po prostu udało mi się pouzupełniać czasami naprawdę fajne informacje, które wcześniej po prostu no, nie miały, których nie było wcześniej.
0: No to przejdźmy w takim razie do tego, co znajdziemy w środku, w książce. Czy to są statystyki, czy to są historie, czy to jest opis poszczególnych sezonów? Jak to wszystko wygląda?
1: Starałam się potraktować tą historię porówno dla każdej dekady, dla każdego sezonu. Generalnie książka jest skonstruowana na zasadzie opisu każdego sezonu, każdego z 60 sezonów, które miały miejsce. I tak jak powiedziałam, starałam się sprawiedliwie porówno każdy sezon potraktować, ponieważ no każdy sezon jakby przyłożył się ludzie, którzy występowali czy pracowali dla klubu we wszystkich tych dekadach, tak samo mieli ważny wkład w rozwój tej historii i w późniejsze sukcesy.
0: A czy któraś z tych dekad opisywanych była taka szczególna? No bo oczywiście nie ukrywajmy tego, że po tym, co działo się w roku 2016, mam nadzieję, że nie pomyliłem daty, bo przecież zdobycie Mistrzostwa Ligi Mistrzów to było dodatkowe paliwo dla naszej drużyny, to był dodatkowy impuls. Ta historia oczywiście trwa do dziś, pisze się cały czas, ale czy te wcześniejsze dekady, które pani opisała, tam można wyróżnić szczególnie jakiś okres?
1: Każdą dekadę w zasadzie można by w jakiś sposób scharakteryzować. Pierwsze 10 lat, no to wiadomo, to jest zalążek, to jest początek, bez którego by dalszych sukcesów po prostu nie było. Potem lata 70-80 to jest działalność pod szyldem Korony, w której wiadomo, no troszkę więcej było wtedy funduszy, większe wsparcie miasta, więc ówczesna Korona mogła odnosić swoje pierwsze sukcesy, czyli awans do pierwszej ligi, awans do ekstraklasy, tak? Pierwsze jakieś tam sukcesy typu brązowy medal czy zdobycie Pucharu Polski pierwszego. Potem sławne lata 90., kiedy znowu była Iskra i wtedy były pierwsze mistrzostwa, pierwsze złote medale. No i wiadomo, era Vive, gdzie no, ten największy sukces, czyli zdobycie Ligi Mistrzów.
0: Czy jakaś historia, którą pani znalazła, do której pani udało się dotrzeć, wzbudziła w pani szczególne emocje i jest ona opisana w książce?
1: Na pewno cała historia tak zwanej Świętej Wojny. tych meczów sensacyjnych pomiędzy Płockiem a Kielcami, gdzie okazuje się, że kiedyś te święte wojny były pomiędzy na przykład Krakowem a Kielcami, tak? Bo w zależności od tego, kto był na szczycie, to ten wzbudzał takie emocje. Cała masa różnych transferów, które się odbywały pomiędzy tymi dwoma klubami w obydwie strony tak naprawdę, o których młodzi kibice teraz na przykład nie wiedzą lub no po prostu nie mieli znikąd informacji, a które na przykład podsycają te emocje pomiędzy klubami. Też na pewno duże było zaskoczenie, że pierwsi obcokrajowcy to nie byli ludzie, którzy grali w latach 90., tylko w 70. bodajże pierwszym roku, z tego co pamiętam, był pierwszy Niemiec w klubie, o którym też mało kto pamięta. Nie będę zdradzać w jakich okolicznościach, odsyłam do książki. Co jeszcze? Na pewno historia jednego z największych trenerów, tak, czyli Edwarda Strzembały, który tak naprawdę tworzył ten klub, czy historia pierwszego trenera i jednocześnie pierwszego zawodnika, którego umowę można zobaczyć zarówno w książce, jak i w muzeum, pana Wacława Mozera, już nieżyjącego, który też opowiadał bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z tym, jak to powstawało, jak to funkcjonowało. Teraz takie warunki pracy klubu byłyby po prostu nie do pomyślenia.
0: Mówi się, i to chyba nie bez przyczyny, że Kielce są naszą polską stolicą piłki ręcznej. Zgodzi się pani z tym?
1: Tak, na pewno, szczególnie, że w tych początkowych latach można było to zauważyć, bo osoby, z którymi rozmawiałam, które w tamtym czasie na przykład pracowały dla klubu lub po prostu byli kibicami, opowiadali, co się działo na przykład przed halą na Krakowskiej, gdzie ludzie potrafili z drabinami przechodzić przez okna, oglądać mecz, bo się już nie mogli dostać do środka. I no naprawdę to już było widać w latach 60. i 70.
0: My przenieśmy się do roku 2025, bo właśnie wtedy wyszło to wznowienie książki, czyli 60 lat istnienia klubu, historia mistrzów, no ale ta historia jest pisana cały czas. Czy nadal planuje pani wydawanie kolejnych takich książek, takich wznowień, które będą opisywać historię klubu?
1: Zakończyłam 60 lat końcem sezonu i epilogiem do niego, ponieważ jeszcze dosyć ważne wydarzenia działy się w zasadzie tuż przed 1 września, kiedy były urodziny klubu. Tak naprawdę struktura książki, która polega właśnie na opisywaniu po kolei każdego sezonu, każdej tej takiej grupy sezonów. Bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że najpierw była grupa Iskry, potem Korony, potem znowu Iskry, potem Vive i teraz znowu jest klub Iskra. Tak naprawdę można dokładać te sezony w zależności od potrzeb. Być może wydam kolejną publikację, na przykład za kolejne 10 lat.
0: No, to już będzie wtedy 70 na karku naszych mistrzów. Oczywiście życzymy tego, żeby była to 70 również mistrzowska i żeby również klub sportowy, niezależnie od tego, jak będzie się nazywać, czy będzie to być może Iskra, czy będzie to być może znów Korona, czy być może Vive, żeby także mogli się
1: albo
0: zawodnicy...
1: Albo coś nowego. Tak?
0: Albo coś nowego, dokładnie. Żeby znów zawodnicy mogli oczywiście poszczycić się tym, że są w ekstraklasie naszych rozgrywek i oczywiście, żeby także tych trofeów europejskich było na koncie naszych zawodników jeszcze więcej. Pani Aniu, my kiedyś rozmawialiśmy o Muzeum Historii Klubu Iskra, które jest w hali Legionów. Czy książkę tam także można zobaczyć, obejrzeć, zapoznać się z nią, czy po prostu gdzieś indziej jest ona dystrybuowana?
1: W gablocie jest poprzednia edycja 50 lat historii mistrzów.
0: Pani Aniu, no to w takim razie ja trzymam kciuki za kolejne wydanie książki na 70, a może na 65, kto wie, może będzie naprawdę dużo materiału i będzie o czym pisać. Pani Aniu, dziękuję bardzo za wszystkie informacje.
1: Dziękuję.
0: Odsyłamy oczywiście do Muzeum Historii Klubu Iskra, znajdującego się w hali Legionów. Odsyłamy również do książki. No i przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Zależy oczywiście, gdzie przyłoży się ucho, ale ponieważ my rozpoczęliśmy dziś od spotkania z książkami, to będziemy tę podróż właśnie w ten sposób kontynuować. Nie wiem, czy wiecie, że dookoła Jędrzejowa jest tak zwana pętla poniedziańska świętokrzyskiego szlaku literackiego. I tym właśnie przez kilka minut zajmiemy się na antenie, zaczynając od Jędrzejowa, bo miasto Jędrzejów związane jest bardzo mocno z postacią autora Kroniki Polaków, czyli błogosławionego Wincentego Kadłubka, który z nieznanych powodów zrezygnował z biskupstwa krakowskiego i od 1217 roku prowadził życie zakonne w klasztorze Cystersów w Jędrzejowie. Miejsce spoczynku błogosławionego w 1764 roku przez wieki nawiedzali królowie Polski i osobistości świeckie. My przejeżdżamy na szlaku świętokrzyskich literatów do Pińczowa, z którym związana jest postać Adolfa Dygasińskiego. W Muzeum Regionalnym w Pińczowie, rzecz jasna, zlokalizowana jest ekspozycja biograficzna autora. Są tam liczne pamiątki po pisarzu, takie jak fotografie, rękopisy, nowel i powieści, a także listy i pocztówki, i urządzono tam także salonik mieszczański z epoki oraz odtworzono izbę oficjalisty Dworskiego. W Busku mamy oczywiście wszystkie związki z Wojciechem Bellonem, ponieważ właśnie Busko stało się miejscem zamieszkania rodziny Bellonów w 1965 roku. Wówczas to młody Wojciech Bellon chodził w Busku do szkoły i zaczął tam właśnie tworzyć. Wraz z założoną przez siebie w liceum Wolną Grupą Bukowina zadebiutował w 1971 roku. No i oczywiście mówiąc o pętli poniedziańskiej, nie możemy także zapomnieć o Nagłowicach, które związane są z Mikołajem Rejem, a kilka słów o Nagłowicach opowie nam Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka.
2: Zbaczę się troszeczkę za Jędrzejów. I Rej pisał o narodzie polskim: niechaj wszystkie narody wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Rejowi możemy naprawdę zawdzięczamy mu no właśnie to, że dzisiaj w szkole, no między innymi piszemy po polsku, tak, bo on był ojcem tej twórczości w języku polskim, także do Nagłowic warto się wybrać, warto pamiętać, że tam coś takiego jest, bo stamtąd Rejowie pochodzili. No i tam tak naprawdę wszystko się zaczęło. Zaczęło się też takie słynne, bardzo popularne powiedzenie w języku polskim, no na przykład wypchać się sianem. To zapoczątkował Mikołaj Rej.
0: No proszę bardzo, czegoż to na antenie od czasu do czasu ciekawego dowiedzieć się można o Nagłowicach, opowiadała Dorota Czesak.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Takie pytanie przyszło mi do głowy i absolutnie nie zawaham się tego pytania zadać. Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko jest u was w porządku. No i oczywiście pamiętajcie, że zawsze możecie skontaktować się z nami na przykład mailowo. Michał.pustuła bez polskich znaków, rzecz jasna, @radioagora.pl. To adres, pod którym na was czekam. A teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie przenieśli się do świata wyobraźni, bo wyobraźcie sobie, że wpada wam do głowy jakiś pomysł. Ten pomysł najpierw delikatnie w głowie się pojawia, potem zaczyna kiełkować, ukorzeniać się, no i czas na jego realizację. I czasami pojawia się pytanie, gdzie pomysły różnorakie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie artystyczne, można zrealizować. To już bez wyobrażania sobie tego, dziś zapraszam was właśnie do takiego miejsca, gdzie pomysły i wizje artystów po prostu przekształcają się w realne działania. Wydaje się dosyć abstrakcyjne, a mimo wszystko w Kielcach znajduje się takie właśnie miejsce, które pozwala po prostu artystom, krótko mówiąc, na wszelkiego rodzaju samorealizację. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie się znajduje i co to jest za miejsce, to koniecznie zostawcie zostańcie z nami.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
0: A dziś odwiedzamy wyjątkowe miejsce i tego słowa wyjątkowe absolutnie nie można się bać. Właściwie można by powiedzieć, że to jest ewenement na skalę całego naszego kraju, a być może i całej Europy. Ze mną wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa Wojciech Habdas. I właśnie o bazie zbożowej sobie dziś opowiemy. Witam Cię, Wojtku.
4: Witam wszystkich.
0: Dlaczego baza zbożowa jest takim wyjątkowym miejscem?
4: Wydaje mi się, że baza zbożowa jest tak wyjątkowa, bo tak jak wspomniałeś, jest jedynym znanym nam w kraju miejscem, które działa na takich zasadach. Jest to miejsce, które jest finansowane w większości przez miasto, natomiast jest dane artystom używanie, tak bym to nazwał. To znaczy, że artyści tam tworzą, artyści nie mają swojego szefa, będąc tam, czyli nikt nic nie nakazuje, nikim też nie płaci, to jest istotne. Natomiast mają po prostu swoje miejsce i mogą realizować swoją sztukę, swoją pasję. Często jedynie dzięki właśnie temu, że mają to miejsce, bo na przykład trudno sobie wyobrazić, żeby kowale, czy też kilkadziesiąt zespołów muzycznych, albo ludzie chcąc się wspinać na ściance wspinaczkowej, mogli to robić gdzieś indziej w mieszkaniu na przykład, albo w garażu. A często ta chęć działania była, podejrzewam, ograniczona przez koszty wynajmu na przykład takich przestrzeni, a co istotne, w bazie zbożowej artyści nie płacą za to, że korzystają z danej przestrzeni.
0: Baza zbożowa jest również jeszcze z jednego powodu wyjątkowa, a mianowicie miejsca, samych budynków, w którym się znajduje, bo to także jest historyczne miejsce, o którym warto by kilka słów opowiedzieć.
4: Nasze miejsce jest historyczne, no, pamięta czasy raczej niechlubne pewnie, bo przed 1989 rokiem mieściła się tam baza milicji obywatelskiej, stałe armatki wodne i wszystkie inne pojazdy, którymi milicja wtedy się poruszała. Więc taka jest geneza tego miejsca. To też uformowało, jak ono wygląda, bo no, nie jest to typowy obiekt kulturalny. Jest to obiekt, powiedziałbym, w tej chwili wyglądając na postindustrialny. Pewnie nie w każdym aspekcie dopasowany idealnie do tego, jaką funkcję pełni teraz, natomiast no, jest to obiekt, który istniał, który po tym, jak baza milicji przestała tam funkcjonować, stał pusty i został zagospodarowany przez artystów na tyle, na ile oni mają możliwości, na ile my mamy możliwości finansowe.
0: Te wszystkie przestrzenie, o których wspomnieliśmy, jeszcze pomilicyjne, są cały czas adaptowane przez artystów. Kogo tam na bazie można spotkać na co dzień? Kto tam tworzy? Powiedzieliśmy o tym, że mamy kowali. Powiedzieliśmy o tym, że mamy zespoły. Co tam na co dzień się dzieje? Jak wygląda ta praca twórcza? Bo to chyba taki trochę ośrodek pracy twórczej jest, prawda?
4: Tak, my ośrodek pracy twórczej mamy w nazwie wręcz, więc w bazie działa około 600 osób miesiąc w miesiąc i są to grupy głównie kulturalne, ale też mamy troszeczkę sportu. Jeśli chodzi o kulturę, mamy bardzo prężnie działającą ceramikę, pracownię ceramiczną Ceramika Nowa, która we wtorki i czwartki prowadzi warsztaty od godziny 16. Mamy fotografików skupionych wokół CKF-u, mamy dwa teatry, Teatr Zbożowy i Teatr Cechomo, które mają swoje sale teatralne i stawiają spektakle w bazie zbożowej właśnie. Mamy wspomniane wcześniej kowalstwo artystyczne w jednym z garaży, są to nasi najnowsi rezydenci, bo działają od kilku miesięcy. Zaadoptowali sobie jeden z garaży na pracownię kowalską, wstawili piec i łatwo poznać, gdzie jest ich siedziba, ponieważ nad ich garażem widać komin. Mamy klub historyczny HIRT, mamy także Muzeum Lotnicze Małe, Kielcer Collection. Spotykają się u nas fani motoryzacji pod szyldem Autopana Świętokrzyskie. Co dwa tygodnie można w niedzielne popołudnie zobaczyć cały przekrój motoryzacji, nie tylko świętokrzyskiej. Możemy też się pochwalić sportowcami, bo mamy kilka klub sportowych. Działa u nas Świętokrzyski Klub Alpinistyczny na ściance wspinaczkowej. Działa Fundacja Wyrolkowani z Kulkielce. Także działają piklebolowcy. Od razu powiem, bo ja się dowiedziałem, co to za dyscyplina sportu. ten pickleball dopiero wtedy, kiedy zgłosili się do nas ludzie, którzy chcieli właśnie u nas grać w tą grę.
0: No ja nie będę ukrywał, że o tej grze również dowiedziałem się podczas rozmowy z tobą. Wyjaśnijmy słuchaczom, co to jest pickleball.
4: Jest to gra, która łączy w sobie tenis ziemny i badminton. Jest to gra bardzo lekką półeczką, więc jest to sport odpowiedni dla seniorów, bo nie obciąża tak stawów jak tenis ziemny, który wymaga cięższej piłeczki i cięższych palety. Więc bardzo szczegóły dla wszystkiego.
0: Myślę, że te szczegóły absolutnie na antenie również się przydadzą, ale ja wyłowiłem z twojej wypowiedzi bardzo ważną wiadomość, która myślę, że także jest absolutnie współmierna z tym, co dzieje się na bazie, czy w bazie zbożowej, a mianowicie takiej, że powiedziałeś, że przyszli, zgłosili się i działają. Czy to oznacza, że baza jest otwarta, czy można właśnie przyjść i potworzyć na bazie?
4: No, baza jest obiektem, niestety jak każdy obiekt, o ograniczonej przestrzeni, ale tak, naszym zadaniem, zadaniem federacji, która się opiekuje jak gdyby obiektem, bo tu trzeba rozgraniczyć i trochę poopowiadać o takich nudnych rzeczach, jak to właściwie jest zorganizowane. Baza jest obiektem miejskim, co znaczy, że budynki należą do miasta Kielce. Bazą zarządza wyłoniony w konkursie organ, czyli w tym wypadku Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa. Jak wspomniałem wcześniej, członkami tej federacji są prezydenci, którzy w bazie są od dłuższego czasu i właściwie tworzyli to miejsce na początku. Zadaniem tej federacji jest stworzenie jak najlepszych warunków tym artystom, którzy w bazie działają. Co oznacza, że musimy robić tak nudne rzeczy jak płacenie rachunków, płacenie trawy, płacenie podatku, robienie przeglądów budynku, przeglądów gaśnic i tak dalej, czyli całkowita administracja budynkiem. Natomiast wspomniałem wcześniej o rezydentach. Tak, rezydenci są to grupy formalne bądź nieformalne, fundacje, stowarzyszenia, które w bazie działają, mają swoje miejsce, mają podpisane oczywiście umowy na działanie w ramach bazy i my jako federacja nie narzucamy im absolutnie nic, znaczy nie jest tak, że ja mogę iść do teatru i powiedzieć, no to jeśli mam wystawić Szekspira, drodzy aktorzy. Te organizacje działają niezależnie w strukturze bazy, natomiast nie dostają też oczywiście żadnych funduszy z federacji, czyli z miasta tak z automatu. Każda z organizacji musi się sama starać o to. Jeśli potrzebuje jakichś funduszy, to musi się o nie starać. W ramach pewnego rodzaju konkursów, projektów nieograniczone są możliwości. Są to konkursy organizowane przez miasto, przez marszałka, przez ministerstwa i tak dalej. Także w skrócie, federacja zarządza budynkiem, rezydenci tworzą to, co ich interesuje.
0: A pośród tych wszystkich, chociaż jeszcze nie wszystkie wymieniliśmy, ale spośród tych wielu różnych dziedzin kultury i wszelkiego rodzaju tworzenia, wiem, że w bazie zbożowej rezyduje kilkadziesiąt zespołów muzycznych z całego naszego regionu, oczywiście na różnym stopniu zaawansowania, które także mają tam możliwość próbowania, ćwiczenia, no i szukania swojego stylu i sprawdzania swoich możliwości.
4: Na terenie bazy zbożowej są garaże i jeżeli ktoś myśli, że tam sobie na przykład zarząd trzyma samochody, to jest w dużym błędzie. W żadnym z tych garaży nie ma ani jednego samochodu. Są to pomieszczenia przekształcone na cele prób. W każdym z tych garaży zazwyczaj 2-3 zespoły mają po prostu swoje sale prób.
0: No dobrze, ale wracając do tego mojego pytania, które zadałem, czy jeżeli komuś do głowy by przyszło, że chciałby dołączyć do grona rezydentów, czy po prostu przyjść, potworzyć się na bazie, to jest taka możliwość?
4: Mamy stałych rezydentów, którzy w bazie działają, jedni dłużej, tutaj. Natomiast jeśli ktoś byłby zainteresowany przyłączeniem się jakby do bazy, oczywiście musimy się spotkać, wszystko zaczyna się od spotkania, przedstawić sobie swoje oczekiwania, a my wtedy będziemy mogli się ustosunkować, czy dysponujemy możliwościami tych oczekiwań spełnienia. No niestety baza, tak jak wspomniałem wcześniej, jest budynkiem i terenem o ograniczonej pojemności, więc nie dysponujemy wolnymi, nazwijmy to, pomieszczeniami, które czekają na, które są puste i czekają na zapełnienie. Natomiast no, mamy plany takie, żeby takie przestrzenie współdzielone stworzyć kolejne, wyremontować jeszcze dwa pomieszczenia, które będą mogły pełnić salę pełnić rolę sali próby muzycznej, a drugie pomieszczenie plastyczne, czyli jeżeli jakiś na przykład malarz albo rzeźbiarz ma jakiś projekt do wykonania i oczywiście nie chce tego robić w domu, to oczywiście zapraszamy i postaramy się pomóc na jakiś czas przestrzeń udostępnić. Powiem tak, fantazja artystów jest tak duża, że trudno zapewnić, że tak spełnimy każde wymagania każdego artysty, bo tak jak mówię, no jest bardzo specyficzna działalność, bardzo różne są oczekiwania też naszych rezydentów i nasze zadanie jest spełnianie ich, ale no, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze się nie urodził taki, który by wszystkie marzenia spełnił.
0: No pewnie się jeszcze nie urodził, ale są tacy, którzy próbują. Wojtek, mówimy o rzeźbiarzach, mówimy o malarzach, mówimy o fotografach. Jest Muzeum Lotnictwa, są teatry, są zespoły rockowe i chyba nie sposób wymienić wszystkich, bo jest również i wydawnictwo, są również fotograficy, są graficiarze i sportowcy, alpiniści i pikebolowcy, o których już wspomnieliśmy. To, jak powiedziałeś, jest około 600 osób, które codziennie tworzą i jak to artyści lubią także pokazywać efekty swojej pracy. Powiedz proszę, gdzie możemy znaleźć, czy gdzie szukać informacji o tym, co na co dzień dzieje się w Pazie Zbożowej?
4: No, najbardziej takim standardowym produktem, w cudzysłowie, który tworzy baza i który pozwala wszystkim zainteresowanym dotknąć właściwie tego, co w bazie się dzieje, jest coroczny festiwal Baza Kielce. I wtedy zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia i do spotkania się z tymi, którzy w bazie działają, a ci, którzy w bazie działają, wtedy starają się pokazać z najlepszej strony. Natomiast oczywiście działamy w internecie, więc jesteśmy dostępni pod adresem strony internetowej baza-zbozowa.eu oraz mamy profil na Facebooku i tutaj polecam ten Facebook, bo on jest dzisiaj chyba takim medium bardziej dostępnym, bardziej przystępnym, bardziej pozwalającym informacji się rozejść.
0: No to my też się rozejdziemy, ale oczywiście w pokoju i zapraszamy do tego, żeby bazę odwiedzać i to nie tylko wirtualnie, ale także i osobiście, a o tym, co w Bazie Zbożowej i tym wyjątkowym na skalę na pewno naszego województwa miejscu opowiadał wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa Wojciech Habdas. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
0: To ja do tego wszystkiego jeszcze dodam, tak dla przypomnienia, na wszelki wypadek, gdyby ktoś zapomniał, bo to szybko umykać potrafi taka informacja. Szczegóły na stronie baza-zbożowa, oczywiście bez polskich znaków.pl. No i aktualności wszelkiego rodzaju także znaleźć możecie na facebookowym profilu Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa, gdzie dziś właśnie z mikrofonem byliśmy u Wojciecha Habdasa.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Jeżeli zastanawiacie się nad tym, co teraz dziać się będzie na antenie, to już spieszę z wyjaśnieniami. Po pierwsze, odwiedzimy wyjątkowo ciekawe, ale i jednocześnie wyjątkowo stare miejsce na jędrzejowskiej mapie, bo będziemy sięgać pamięcią do roku 1140. Być może ktoś z was już domyśla się, o czym będzie mowa, a jeżeli ktoś się nie domyśla, to ja zachęcam do tego, żeby po prostu zostać z nami. A później powiemy o czymś nieco bardziej współczesnym, ale również sięgającym no prawie historii sprzed wieku. Prawie dlatego, że do roku 1928. Mam nadzieję, że wasza ciekawość została choć trochę rozbudzona i dzięki temu zostaniecie z nami, do czego jak zwykle zachęcam, kłaniając się nisko. Michał Pustuła.
3: Poznaj historię regionu.
0: Dziś, moi drodzy, wybieramy się w niesamowitą podróż. Podróż do przeszłości. Nie, dlatego, że odwiedzamy archeopactwo. Archeopactwo Cystersów, czyli najstarszy klasztor Cystersów w Polsce, powstały w 1148 roku, czyli, szybciutko licząc, ponad 880, prawie 890 lat. Wyjątkowej historii, wyjątkowej obecności na ziemiach jędrzejowskich. A gdzie się się wybieramy? Wybieramy się dokładnie pod ziemię, ponieważ zabieram was do barokowych piwnic, w których możemy zobaczyć wystawę prezentującą właśnie tę ponad 800-letnią historię i mnóstwo tradycji. O wystawie opowie nam ojciec Marek Żychowski.
5: Może zacznę od tego, że klasztor ojców cystersów pochodzi od zakonu benedyktynów. Hasło Ora et Labora. I bardzo chętnie byli sprowadzani cystersi przez królów i magnatów, ponieważ nie tylko, że zajmowali się modlitwą, życiem wspólnotowym, ale całą kulturę wysoką europejską nieśli ze sobą. I ci, którzy do nas przybywają do klasztoru, gdzie są relikwie błogosławionego Wincentego Kadyka i zwiedzając klasztor, możemy również zobaczyć piwnicę, gdzie się wchodzi od wieży przedcysterskiej, bo klasztor ma fundację 1140 rok, ale jak przybyli, to 1110 to już konsekracja kościoła przedcysterskiego pod wezwaniem świętego Wojciecha. A potem była również rozbudowa klasztoru i zwiedzający mogą wejść do piwnic, gdzie dawniej były potłownia, miejsca gospodarcze, magazyny. I kiedy zostało to wszystko pięknie wyczyszczone, udostępnione, kiedy weszli konserwatorzy, mówią, takie piękne miejsce. No i to właśnie miejsce zostało zaadaptowane, ażeby zwiedzający mogli zobaczyć tą kulturę cysterską.
0: A ta kultura, o czym także możemy się dowiedzieć odwiedzając wystawę, była samowystarczalną społecznością.
5: Można powiedzieć, klasztor cystersów to jak gdyby jedno wielkie miasto, którego mieszkańcy są cystersi. Nie trzeba wychodzić, aby wszystkie swoje potrzeby załatwić. Byli tam i kowale, byli tam i rzemieślnicy, byli tam również i młyny. Można powiedzieć, jak jeden wielki ból, czy też mrowisko. I zakonnicy wzajemnie się uzupełniali. I pierwsza scena, pierwsze pomieszczenie mówi o tych korzeniach. Makieta ukazuje benedyktynów i cystersów. Benedyktyni na szczycie, cystersi w dolinach, nad rzekami. I pokazuje, jak wielki jest dorobek. Tu są rysunki, między innymi w formie takich komiksów, ponieważ cała wystawa to ma taki wydźwięk bardziej edukacyjny. Wiele można by było opowiadać. Natomiast jeżeli weźmiemy, pokażemy, a zwłaszcza dzieci i młodzieżą, to wtedy do nich to dociera. Potem kolejna sala mówi o dorobku cystersów. Takie hasło piękne. Europa była kształtowana przez cystersów księgą i łukiem. Księga, symbol modlitwy, symbol pracy, mądrości. Natomiast łuk to jest właśnie szczególne prace wspólnotowe związane z ziemią. To, że mamy dzisiaj winogrona, że mamy jabłuszka, to, że zboża, to wszystko cystersi uczyli. Była tam również i apteka, i fabryka organów. No i kolejna sala, która zachwyca swoimi łukami, to jest mówienie o chlebie jako miejscu wyżywienia człowieka, ale chlebie eucharystycznym, jak również wypiekano chleb, kładki robiono, czy też kultura związana z chlebem. Tak samo architektura, bardzo bogata, piękna, dorobek różnych pokoleń i narzędzia. Niektórzy zapoznają się z tymi narzędziami, może gdzieś kiedyś się spotykali, nawet nie wiedzą, do czego to służą, ale wielka radość jest niektórych, którzy mówią, no rzeczywiście u nas to samo, babcia tym robiła, to jest narzędzie, które pamiętam z dzieciństwa. To jest takie wejście, piękną historię mojego dzieciństwa, przypomnienie sobie. No i bardzo ważna dziedzina, piśmiennictwo. Były tam skryptoria w klasztorach, ale również iluminacja, zdobnictwo. I tą dziedzinę przypomina ekspozycja pokazująca skryptorium zakonnika, który gęsim piórem pisze księgę. Księga jest przykuta łańcuchem, ponieważ była tak cenna, że nawet kilka wsi ona kosztowała.
0: A jeżeli już przy tym temacie jesteśmy, to z wystawy możemy dowiedzieć się również o tym, w jaki sposób mierzona była wielkość wsi, i tu może być zaskoczenie dla niektórych, bo ta miara była zupełnie inna niż obecnie.
5: Jak mierzono wielkość wsi? Dzisiaj to wedle numerów 1, 2, 20, a przedtem wedle dymów. Jeżeli była rodzina, to byli starsi, seniorowie, dzieci, wnuki. Jeżeli wioska liczyła 5 dymów, no to była taka niewielka. A jak 25 dymów, to znaczy, że było 25 rodzin, 25 klanów, wszystko robiono ręcznie, to wtedy ta wioska taka duża mogła dużo ziemi obrobić. Była wioską bogatą, dostojną, która rozwijała się. I to wszystko jest pokazane u nas w piwnicach jako dorobek bardzo ważny cystersów.
0: Oglądając wystawę, docieramy do ostatniego pomieszczenia, które ma trochę inną funkcję niż te pozostałe wystawiennicze, ponieważ służy integracji lokalnej społeczności.
5: Tam w tym ostatnim miejscu możemy się spotykać. Są kręgi biblijne, spotkania przy kominku, spotkania anonimowych alkoholików, którzy gromadzą się tutaj na wspólnych spotkaniach z okazji Dnia Kobiet i tu się buduje również taką wspólnotę. Także cały szlak wędrowania przez piwnicę jest naznaczony szlakiem Bożego Słowa, bo idąc przez piwnicę możemy zobaczyć w skrzyniach albo też powieszone Słowo Boże. Ono przemawia do tych, którzy tam się pochylą i wezmą te Słowo Boże, przeczytają. Na przykład z Księgi Przysłów: lepszy jest gęs chleba w zgodzie, aniżeli dostatnie uczty pełne waśni i kłótni. A kiedy już zwiedzający będą wychodzili z naszego klasztoru, z piwnic, to wtedy znowu przeczytają piękne Słowo Boże na zakończenie. Panie Boże, strzeż naszych kroków, czuwaj nad nami i broń nas od wszelkich zbójników. Myślę, że zwiedzanie klasztorów, a potem piwnic, przybliży nam i kulturę cysterską, i dorobek europejski ważny w rozwoju całej Europy, ale który włożyli cystersi swoją pracą i modlitwą.
0: A wystawa, o której opowiadał ojciec Marek Rzychowski, oczywiście jest do zobaczenia w arcyopactwie cystersów w Jędrzejowie.
3: Sportowe świętokrzyskie.
0: A dziś trochę o sporcie, moi kochani, sobie opowiemy, ale nie będziemy mówić o wynikach sportowych, chociaż może też troszeczkę. Nie będziemy na pewno mówić o aktualnych wydarzeniach na boiskach. O, może tak powinienem był powiedzieć, tylko powiemy o pięknej historii. Historii klubu, który chyba znają wszyscy. Mowa o drużynie Naprzód Jędrzejów. Ale czy Naprzód Jędrzejów zawsze był naprzodem Jędrzejów? O tym między innymi opowie nam Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny Naprzód Jędrzejów. Czy Naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy?
6: Myślę, że Naprzód Jędrzejów.
0: To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy Naprzód od samego początku nazywał się Naprzód?
6: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują Naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo Naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Błysku. I wtedy powstała drużyna. Tylko że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Wak. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy. Warmia, Spółnia, Sparta. Tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naptur przyjął od 1950 roku.
0: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
6: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył w różnych, na różnym poziomie. Tak, były momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej ligi. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jata. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
0: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
6: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jeden z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Fendryku, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
0: Piłka nożna i historia Naprzodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
6: Muszę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczu, że tak powiem, domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekie miasta. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
0: 1928-2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich setnych urodzin klubu?
6: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
0: A o historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny Naprzodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Michał Kustuła, zapraszam. Dziś odwiedzamy na antenie świętokrzyską Toskanię, bo tak przez niektórych nazywany jest obszar geograficzny, czyli po prostu Ponidzie. Niektórzy kochają na zabój właśnie te okolice, innych nie zachwyca. A jak będzie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dorota Czesak, czyli świętokrzyska przewodniczka, o tym przekonamy się za momencik. Dzień dobry, witam na antenie.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Dorota, czy Ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Ponidzie to jest taka świętokrzyska Toskania? Wiem, że również jesteś przewodniczką, która nieraz bywała i oprowadzała turystów we Włoszech, więc czy to można jakoś porównywać?
7: Można porównywać jak najbardziej, natomiast rzeczywiście różnic też jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o geologię, czy o wygląd tych dwóch regionów, no to podobnie, to jest popalowane, nie mamy co prawda gaju poliznych, ani wybrysów, ale mamy na przykład rzekę Nidę, więc skupmy się może na tym, żeby pochwalić swoje, bo Toskania, jeżeli chodzi o Włochy, o kraj, o Europę jest wypromowana, a my promujmy swoje, naszą nadmiedziańską, przepiękną krainę.
0: No to w takim razie promujmy. Drugie pytanie się pojawia. Dlaczego właśnie Ponidzie jest takie wyjątkowe? Jest uwielbiane przez fotografów, jest uwielbiane przez podróżników. No i ja na początku trochę skłamałem, bo nie znam osoby, która powiedziałaby, że Ponidzie jest brzydkie, nie podoba mi się i nigdy więcej tu nie wrócę. Wprost przeciwnie. Dlaczego tak właśnie jest?
7: Ponidzie jest magiczne, przepiękne, cudowne. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że jest jeszcze nieznany i nierozeznany przez turystów. protestów, w tym zbiorku dnia codziennego, w pędzie dnia codziennego, w tych sytuacjach w życiu, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle nie mamy czasu, bo nigdzie jest taką absolutną odskocznią, taką Ukrainą, można powiedzieć, dzieciństwa się z kości, Ukrainą, którą być może pamiętamy z wakacji u babci, gdzie nikt się nie spieszył, gdzie czas płynął wolniej. I rzeczywiście Bonidzie ma w sobie coś z takiej wstydy babci. Ja też nie znam osoby, której Bonidzie by się nie podobało.
0: No to w takim razie pojedźmy na to Bonidzie. Wybierzmy się, żeby pooglądać, popatrzeć, co twoim zdaniem na Bonidziu koniecznie trzeba zobaczyć, które miejsca trzeba odwiedzić, jak w ogóle zabrać się za zwiedzanie Bonidzia.
7: Być może na początku powinniśmy nazwać tą krainę, wskazać ją na mapie. Gdzie to tak naprawdę to Bonidzie jest, bo na pewno wielokrotnie też słuchacze o tym słyszeli, ale tak nie do końca wiedzą, jak to ugryźć. Geograficznie od zamku w Chęcinach, bo tam łączą nam się nidy, czyli rzeka Czarna Nida z Białą Nidą i opodal zamku w Chęcinach w miejscowości Wierniki się łączą i od tego momentu płyną jako Nida. Tak naprawdę możemy zacząć nazywać ten region od właśnie okolic zamku w Chęcinach. No i dalej możemy sobie spłynąć rzeką Nidą, dlatego że od rzeki Nidy, która nam tutaj pięknie w tej krainie meandruje, cały ten region nazwany jest Bonidziem. I takie główne miasto tego regionu jest Pustozdrój, Solec, chociaż Pustozdrój i Solec nie leżą bezpośrednio nad Nidą. Natomiast gdybyśmy chcieli na przykład wstawić samochód i zwiedzić Bonidzie, to zdecydowanie musimy też zahaczyć o Pustozdrój i Solec.
0: Bonidzie lepiej zwiedzać samochodem, czy być może korzystać z jakiejś komunikacji publicznej, czy być może, jeżeli już mówimy o rzece, to wsiąść w kajak, bo przecież taka możliwość też jest, i po prostu popłynąć z nurtem, oczywiście nie zapominając o wiośle.
7: Namawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie do zwiedzania regionu świętokrzyskiego, Bonidzia, właśnie z poziomu kajaka, bo wygląda to zwiedzanie absolutnie magicznie. Jednak z poziomu kajaka widzimy więcej rzeczy, których normalnie byśmy nie zauważyli. Widzimy ważki, żuczki, widzimy łabędzie, które pojawiają się na rzece, widzimy nawet zimorodki. Przepiękne, kolorowe ptaki. Także kajak to jest dobry pomysł, żeby zwiedzić Bonidzie właśnie tym środkiem, nazwijmy go transportu. Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to absolutnie nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że no nie chcę użyć tego określenia wykluczenie komunikacyjne, ale naprawdę jest bardzo duży problem z komunikacją publiczną. Busy, jeżeli jeżdżą, to jeżdżą bardzo rzadko. Więc albo rzeczywiście kajak, albo własny środek transportu. No ewentualnie grupa zorganizowana.
0: To jeżeli już wiemy czym, to powiedzmy, gdzie i jak zwiedzać Bonidzie, od czego zacząć, co koniecznie powinno znaleźć się na trasie naszej wycieczki.
7: Ponieważ mieszkam w gminie Chęciny, zamek w gminie twojego podwórka, z racji tej mojej miłości do mojej małej ojczyzny, powinniśmy moim zdaniem zacząć ewentualnie uwzględnić miejscowość Chęciny i zamek w Chęcinach. Potężna twierdza, twierdza, która ma niemalże 800 lat, bo pierwsze wzmianki ma ponad 700, pochodzą z 1306 roku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy zamek w Chęcinach widzieli. Pewnie wielu zamek w Chęcinach już odwiedziło, ale też myślę, że mnóstwo osób przejeżdża tutaj na trasie E7. Widzi zamczysko, ale jakoś nigdy na ten zamek nie udało im się dotrzeć. Myślę, że warto to zmienić, bo widok z wieży zamkowej, widok z zamku robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widać spokojnie na 50 km, a czasami, zwłaszcza w okresie zimowym, widać nawet w zamku Tatry. I zamek wiele widział, wiele słyszał, był świadkiem bardzo wielu oczywiście historycznych wydarzeń. Warto tutaj wspomnieć o początkach zjazdu szlachty, które miały miejsce w średniowieczu. Także myślę, że zamek w Chęcinach naprawdę godzien jest uwagi. I ja zawsze moim turystom, opowiadając o zamku, jak już jesteśmy na zamku, mówię o Królowej Goni. Jak będziecie państwo jeść w niedzielę rosół i w tym rosole będzie pływało, tak jak dzieci mówią, zielone, to pamiętajcie o Królowej Goni. O moim zdaniem wyjątkowej, wspaniałej kobiecie, która urozmaiciła naszą polską dietę, sprowadzając do Polski właśnie włoszczyznę. I młodym dziewczynom też zawsze o niej opowiadam, ponieważ ona była bardzo, bardzo mądra, zaradna przedsiębiorca, bardzo lubiła się uczyć, bardzo bym chciała, żeby nasze młode słuchaczki też były zmysł biznesowy to wszystko miały, właśnie patrząc na zamek Chocina, pamiętały o królowej.
0: Dobrze, że powiedziałaś o Królowej Bonie, bo jak zaczęłaś o Rosole, to przypomniało mi się, że ostatnio z moim synem zaczęliśmy czytać Mikołajka, a tam, jak wiadomo, jest rosół i on właśnie, to znaczy mój syn przy niedzielnym Rosole stwierdził, że już wie, dlaczego rosół z Mikołajka nazywa się, a właściwie ma ksywkę rosół. Ale to taka moja dygresyjka. Wróćmy do zwiedzania naszego pięknego Ponidzia, bo przecież na taką wycieczkę można się, jeżeli już jesteśmy przy temacie, na przykład właśnie po niedzielnym Rosole wybrać, prawda?
7: Zdecydowanie tak. Jak już mamy kwestię kulinarną tutaj na tapecie, to warto udać się, płynąć z nurtem zatknięty do skansenu ziemi kieleckiej w tokarni, dlatego że mamy tam bardzo dużo imprez związanych z naszymi regionalnymi kulinariami. Dużo turystów, z którymi rozmawiam, do naszego skansenu przyjeżdża po to, żeby właśnie poczuć się jak u babci, bo od tego zaczęliśmy. Skansen jest miejscem, w którym możemy poczuć klimat dawnej kieleckiej wsi, wsi, której stety albo niestety, bo są plusy i minusy, jak zawsze już nie ma. Natomiast skansen jest miejscem wyjątkowym, jest tuż przyjdzie, płynąc kajakiem możecie Państwo do skansenu wejść, dlatego że przystań jest właśnie nieopodal skansenu. Ziemia kielecka kłania się.
0: Kłania się i my także ziemi kieleckiej kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. No to mamy ten początek naszej podróży, czyli park etnograficzny w Tokarni, o którym wspomniałaś, czyli Chęciny i Zamek Królewski. No ale płyniemy dalej. Gdzie ten nurt nas zabiera?
7: Ten nurt zabiera nas zdecydowanie do dwóch niezwykle ważnych miast, do Wiślicy i do Kniechowa. I nie wiem, czy jesteśmy wszyscy tutaj świadomi tego, że Wiślica w początkach państwa polskiego była bardzo ważnym miastem. Obok Krakowa, obok Sandomierza, Wiślica była w czasach komunarki wczesnopiastowskiej najpotężniejszym grodem. Jeżeli Państwo jeszcze w Wiślicy nie byliście, albo byliście dawno temu, to od 2022 roku mamy przepiękną trasę podziemną, która prowadzi w podziemiach kolegiaty w Wiślicy. Miejsce niezwykłe, miejsce niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu możemy zobaczyć pozostałości po dwóch kościołach. I to w kościołach naprawdę bardzo starych, bo z XI i XII wieku, z genialnym zabytkiem, z tak zwaną płytą Orantów. To jest płyta gipsowa, która stanowiła posadzkę jednego z tych kościołów. I to jest unikat na skalę europejską. Także warto o Wiślicy pamiętać. Warto też pamiętać o Stratowie, dlatego że Stratów położony jest w Wiślicy. W czasach tej monarchii wczesnopiastowskiej był największym grodem obronnym. O tym nie pamiętamy, dlatego że ten gród, albo nie mówimy, ten gród spłonął w XI wieku, natomiast miał bagatela 25 hektarów powierzchni. I te zdjęcia, o których, Michale, wspominałeś na początku, bardzo często robione są właśnie w grodzie w Stradowie. Przepięknie wygląda ten gród, zwłaszcza na wiosnę, kiedy no, przede wszystkim dzikie, to się nazywa termina, one mają taki biały kolor, a ziemia w Stradowie jest wtedy czarna. Zaczyna pojawiać się pierwsza trawa, nad Stradowem unoszą się mgły. Te przepiękne zdjęcia właśnie są robione wtedy. Że Stradów jako potężna baza obronna, ośrodek administracyjny, na niej raczej każdy z nas powinien zobaczyć.
0: No przyznam ci się szczerze, że ja jeszcze w Stradowie nie byłem, ale namówiłaś mnie, pojadę na pewno. Nie wiem jeszcze kiedy, ale pojadę z całą pewnością. Może zrobić wiosenną fotkę, tego jeszcze nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kolejnej miejscowości, która na Ponidziu warta jest odwiedzenia, bo nie wiem czy słusznie, ale mnie z Ponidziem bardzo mocno kojarzy się także Pińczów.
7: Zdecydowanie tak. Pińczów uważany jest za taką nieformalną stolicę Ponidzia. I dzisiaj, jak jeździmy do Pińczowa, bo nie ukrywam, że kilka razy w roku w Pińczowie jestem, no to bardzo często od turystów słyszę może nie jakieś takie niezadowolenie czy rozczarowanie, natomiast no Pińczów no jest maleńkim miastem w tym momencie, natomiast warto wspomnieć o naprawdę gigantycznej historii tego miejsca, dlatego że Jeżeli Państwu powiem, że w Pińkowie był zamek wybudowany przez ród myszkowski, w tym zamku była łaźnia. Ta łaźnia była wykonana z marmuru, i w tej łaźni znajdowały się postaci. No, na przykład była kobieta, z której w marmurowej piersi płynęło mleko. Były zwierzęta, czyli psy, które szczekały, machały ogonami, i były też ptaki, które śpiewały.
0: Ale poczekaj, że marmurowe psy szczekały?
7: Dokładnie tak. Taka była łaźnia.
0: Ciężko mi w to uwierzyć, przyznam się szczerze, ale wierzę na słowo.
7: Znaczy, marmur może się nie ruszał, natomiast był jakiś mechanizm, który sprawiał, że te psy szczekały, machały ogonami. Więc my mówimy o takim przepychu. Bo być może słyszeliście Państwo o zamku Krzysztofur w Ujeździe, tam gdzie były te marmurowe żłoby, kryształowe lustra. I ten zamek do tej pory istnieje jako trwała ruina, natomiast niestety z zamku Myszkowskich w Krzysztofie nie zostało nic. Natomiast my mówimy o tak wspaniałej budowli. Budowli, z której niestety tak naprawdę oprócz resztek pawilonu ogrodowego nic nie zostało, bo ten zamek został rozebrany przez kolejny możny ród, czyli ród wielopolski na przełomie XVIII i XIX wieku, ale mówimy o Pińczowie jako o potężnym mieście. I warto powiedzieć, że w Pińczowie mieliśmy ordynację pińczowską. I co to w ogóle było? Była to trzecia w historii Polski ordynacja rodowa, która założona została na początku wieku XVII. I ta ordynacja skupiała w sobie kilkadziesiąt w

0: język polski Wi-Fi.
1: I tutaj na razie postawimy kropkę w naszej podróży i opowieści o Ponidziu, do której pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Moim i waszym gościem była Dorota Czesak. Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.